0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: A to już szósta. Witam was bardzo serdecznie w niedzielę. Dziś 16 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:20, a zajdzie o 19:59. No niestety coraz krótszy jest dzień, ale z tych dobrych informacji to 25 stopni w Bielsku Białej jest o godzinie 6. Najchłodniej w Jeleniej Górze 10 stopni, więc w sumie nie tak bardzo daleko, jeśli chodzi o odległość kilometrową między najcieplejszym a najchłodniejszym miastem w Polsce, no ale taka sytuacja właśnie jest. 15 stopni różnice między najcieplejszym i najchłodniejszym miastem w Polsce w tej chwili. Jak sytuacja będzie się w ciągu dnia prezentowała, to sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najwięcej słońca na południowym wschodzie i na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane duże. Miejscami może pojawić się już deszcz i burza lokalnie z gradem. Miejscami może spaść do 15 litrów na metr kwadratowy, a jeśli chodzi o temperaturę, od 21-24 stopni na Pomorzu i około 30 w centrum do 34 na południu. Chłodniej nad samym morzem od 19 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny. Tam porywy do 60 km/h. W czasie burz porywy do 65 km/h. No i sprawdzam, czy te burze to już przechodzą i rzeczywiście widać już opady deszczu. One w tej chwili przemierzają nad północną częścią naszego kraju. Nie są ani bardzo intensywne, ani też bardzo obfite, jeśli chodzi o, to, ile wody spadnie, ale jednak są. W tej chwili na granicy województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, także na środkowym Pomorzu na południe od Koszalina, no i także w województwie pomorskim, na przykład w Trójmieście. Jeśli chodzi o to, co w ciągu najbliższych godzin, to one tak sobie będą krążyły na razie po północnej, północno-zachodniej części kraju, a po południu przejdą troszkę niżej, czyli nad województwo lubuskie i wielkopolskie. Sprawdzamy jeszcze na koniec ciśnienie, nie za wysokie, 998 hektopaskali i na razie spada, bo w południe ma być 997, ale ta dobra informacja jest taka, że po południu będzie rosnąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 3 minuty już prawie po godzinie 6:00 i tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Ewa Mierzejewska, zapraszam do godziny 11:00. No i od razu sprawdzamy listę obecności. Kto już z nami jest, kto być może pije pierwszą kawę, kto je śniadanie, a kto być może jest już w trasie. Dajcie znać.

0: 10 minut po godzinie 6. Emilia Kleszczewska w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Jakiś taki mam dzień świstaka. Mam wrażenie, że już wczoraj było to samo.
1: No też mi się tak wydaje. Może my cały czas jesteśmy tutaj.
0: Tylko różni się składem realizatorskim. Wczoraj była Ewelina Dobrzyńska, którą serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj jest Wiktor Sudyka, któremu mówimy dzień dobry. No i mówimy też dzień dobry wszystkim wam. Jeśli jesteście już w trasie, no to koniecznie zróbcie głośniej albo słuchajcie uważniej, no bo pierwszy raport drogowy dziś będzie za chwilę, ale jeszcze pytanie do Emilii. Pierwsze takie wprowadzające. Chyba spokojnie. Tfu, tfu.
1: No tak, na razie spokojnie i miejmy nadzieję, że tak dzisiaj zostanie. Są wakacje, jest niedziela, tak dobrze mówię, bo już mi się dni
0: tak,
1: gubią.
0: Niedziela. Jest niedziela, ale wczoraj też była niedziela.
1: No tak, wczoraj,
0: wczoraj
1: też
0: była sobota,
1: niedziela.
0: Ale świąteczna. Oczywiście żartujemy sobie tutaj troszkę, ale to jest bardzo ciekawa rzecz. Będziemy dzisiaj monitorować oczywiście ten ruch na drogach, bo spodziewamy się, że po południu on nieco wzrośnie, ale no właśnie, te powroty, tak jak i te wyjazdy się na pewno rozłożą, więc to w sumie dobra informacja, bo natężenie ruchu nie będzie aż tak dramatyczne. A jak, w sensie takie są nasze przewidywania. Jak będzie, to sprawdzimy, a już teraz sprawdzimy, co tuż po 6 na naszych trasach się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To ja jeszcze tylko zahaczę o to, co się działo dzisiaj w nocy, a konkretniej przed pierwszą na drodze krajowej numer 73 między Buskiem Zdrój i Dąbrową Tarnowską w miejscowości Żabiec. Była kolizja samochodu osobowego z motocyklem. Tam dwie osoby zostały ranne i droga była zablokowana przez 3 godziny, ale krajówką można już jechać. Po czwartej na autostradowej czwórce między węzłem Kleszczów i węzłem Łany samochód najechał na urządzenie drogowe. Jeszcze przez pół godziny tam mogą być nieco trudniejsze warunki w dojeździe do Wrocławia i zablokowany jest jeden pas. Zepsuty pojazd stoi na S6 między węzłami Boże Pole Wielkie i węzłem Łęczyce. Zakorkowany jest jeden pas ruchu, ale jechać mimo wszystko można, tam nie widzimy, żeby stało więcej samochodów na S6, a drogowcy niedawno zakończyli nocne prace drogowe, które mogły utrudniać przejazd. Mowa o S8 i prace odbywały się na 499 km w kierunku Białegostoku. Zajrzymy sobie też na przejścia graniczne. Chwilę po 6:00 kierowcy samochodów osobowych czekają godzinę na przejazd przez Medykę w kierunku Ukrainy. Natomiast w Korczowej szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy to 2 godziny i to również przejście graniczne Polska-Ukraina. Poza tym wszystkie trasy w całej Polsce są przejezdne. Spokojnie jest na autostradowej czwórce, na obwodnicy Krakowa i podobnie na S8 w Warszawie. My czekamy na wasze wiadomości cały dzień. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu i jak zawsze dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Magda do nas napisała, uwaga, w formie mailowej i pyta, czy można pisać na tego maila. Oczywiście, że można. Napisała Magda, że pozdrawia i że słucha Radia Kierowców. My też oczywiście pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteś z nami. No właśnie, kto jeszcze jest z nami? Wiemy też, że Michał jest z nami. Pozdrawiamy również Michała i życzymy miłej pracy, bo tak samo jak my dziś od samego rana na Postorium.

Jeśli chodzi o naszą aplikację, no to przypominam formę kontaktu z nami. Można oczywiście napisać maila przez formularz kontaktowy na stronie. Można również napisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście, jeśli akurat nie prowadzicie auta, można oczywiście też podyktować tę wiadomość i ją wysłać. No i trzecia forma kontaktu z nami także to forma głosowa. Można się nagrać w aplikacji do minuty. Takie przyjmujemy komunikaty, ale można nagrać się dwa razy i wtedy dwie minuty i tak dalej, i tak dalej. Można się pozdrawiać, można pytać o trasę. No właśnie, jeśli już wyjeżdżacie, no to koniecznie dajcie nam znać skąd, dokąd, jakie plany dziś, a my pomożemy wam z Emilią i sprawdzimy, czy nie ma żadnych niespodzianek przykrych po drodze, jak na przykład remont. Te remonty są uciążliwe. Wczoraj późnym popołudniem doszło też do bardzo poważnego i bardzo rozległego pożaru w Pomorskiem. To pożar w firmie, która gospodarowała odpadami i będziemy o tym za chwilę mówić. Sprawdzimy, czy tam są jeszcze jakieś utrudnienia ewentualnie dla kierowców, czy ta akcja strażaków została zakończona. Z tych zapowiedzi strażaków wiemy, że miała ona trwać całą noc ze względu właśnie na gwałtowność przenoszenia się ognia, a także na rozległy teren, jakim ten pożar był objęty. Sprawdzimy, a już teraz, co u nas teraz? John Newman, Come and Get It.

0: Dzień dobry, my w trasie oczywiście z wami napisali Beata i Marek, którzy pozdrawiają. My oczywiście również serdecznie pozdrawiamy. Gdybyście potrzebowali w sprawdzeniu właśnie tej waszej trasy, no to koniecznie dajcie nam znać. No i mówiłam o tym, że na Krajowej Szóstce na Pomorzu są utrudnienia związane z pożarem składowiska odpadów w Chlewnicy w gminie Potęgowo. To jest koło Słupska i cały czas odcinek trasy numer 6 jest zamknięty ze względu na pewno na działania strażaków i jeszcze pewnie silne zadymienie. To jest między Żochowem a Potęgowem właśnie. Tutaj są utrudnienia także na ulicy Kościuszki, która prowadzi od Potęgowa właśnie do tego płonącego składowiska Elwus Eco. Więc tutaj można pojechać trasami lokalnymi, a nawet trzeba, żeby ominąć miejsce tego zdarzenia, jeśli oczywiście akurat jesteście w tamtej okolicy. Szóstka między Żochowem a Potęgowem jest zamknięta. Co tam dokładnie się wydarzyło? No, bardzo rozległy pożar, ponad 60 zastępów, czyli ponad 200 strażaków w tej najbardziej intensywnej części pożaru gasiło właśnie ten kataklizm w Chlewnicy w gminie Potęgowo. Płonęły 4 hale o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych, a także budynek administracyjny. 7 strażaków potrzebowało pomocy, o czym mówi pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Jacek Niewęgłowski.
1: Działania już trwają ponad 6 godzin. Na tą chwilę mamy informację, że 7 strażaków potrzebowało pomocy medycznej. Tutaj przez nasze zabezpieczenie tych działań mamy swój ambulans z ratownikami medycznymi, którzy też są strażakami. Udzielają na bieżąco pomocy. Działania były trudne od samego początku. Temperatura, zadymienie, działania w aparatach ochrony dróg oddechowych i właśnie ta wysoka temperatura powodowała, że każdy organizm ma swój kres możliwości.
0: Taki pożar jest bardzo trudny do gaszenia, bo ogień nadal tli się zarówno w halach, jak i w zewnętrznej hałdzie. Straty są ogromne, podkreśla z kolei wójt gminy Potęgowo Dawid Litwin.
2: Koszmarny dzień dla ponad 100 pracowników i dla ich rodzin. Mam nadzieję, że zakład uda się odbudować. Według mojej opinii, według tego co widziałem,

0: około 90% zakładów. Straty są naprawdę ogromne.
1: No i tak jak wspominałam, są też utrudnienia dla kierowców. Fragment krajowej szóstki przy dojeździe do Potęgowa jadąc od strony Rzochowa jest nadal zamknięty.

0: No i kto jest w środku, kto jest po drugiej stronie, dajcie znać, kto już nie śpi w ten niedzielny poranek. Być może chcecie wykorzystać potencjał tego długiego, ale jednak dość krótkiego weekendu i no właśnie, wykorzystujecie dobrą pogodę, bo ta jeszcze dziś dość upalna. W przyszłym tygodniu już na początku przyjdzie ochłodzenie, można powiedzieć gwałtowne, no bo właściwie każdy spadek temperatury zaczynając od 34 stopni w dół jest gwałtownym ochłodzeniem. Co na trasach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, sprawdzamy to średnio co 20 minut. Kolejny raport w tej sprawie już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tak jak Ewa wcześniej wspomniała, w gminie Potęgowo w województwie pomorskim z ogniem walczyło naprawdę sporo strażaków. Tam cały czas zablokowana jest droga krajowa numer 6 od Słupska do Lęborka. Można kierować się drogą wojewódzką numer 210 i numer 212, to od południowej strony, ale trasę można też pokonać innym odcinkiem wojewódzkim, na przykład właśnie przez drogę wojewódzką numer 213, przejeżdżając przez Główczyce i Wicko. Natomiast jeżeli chodzi o pracę służb, takie są na autostradowej szóstce między węzłami Radziszewo i węzłem Szczecin Zachód w kierunku Berlina. Tam po godzinie 6 samochód najechał na urządzenie drogowe i zablokowany jest pas ruchu jeszcze do godziny 8. Jeżeli chodzi o przejazd, no to zajęty jest prawy pas i przejazd jest tylko pasem lewym. S8, 499 km w kierunku Białegostoku. Cały czas trwają prace drogowe. Jeszcze to remont nawierzchni i zajęta jest prawa część jezdni, chociaż tam nie widzimy większych utrudnień. I jeszcze jedna informacja z S6, województwo pomorskie, węzeł Boże Pole Wielkie do węzła Łęczyce. Tam zepsuł się samochód chwilę przed godziną 5 i zablokowany jest jeden pas ruchu. Jeżeli chodzi o te utrudnienia, to one jeszcze potrwają przez najbliższą godzinę. A jeżeli chodzi o trasy, to nic się nie zmienia, cały czas w całej Polsce jedzie nam się naprawdę bardzo dobrze. Bez utrudnień na autostradowej obwodnicy Krakowa. Także A4 jest przejezdna przed Wrocławiem, a na wysokości kątów wrocławskich mamy zazwyczaj te spowolnienia. S8 jest także przejezdna w Warszawie w drodze do Łodzi i w kierunku Białegostoku. Bez problemów na S6 w drodze z Gdańska do Gdyni i na razie też nie przejeżdżacie jeszcze przez drogę wojewódzką numer 216 Chałupy Władysławowo. Tam przez cały dzień wczoraj rzeczywiście mieliśmy spore utrudnienia z przejazdem. Teraz ich jeszcze nie ma i podobnie jest na trasie z Nowego Targu do Zakopanego przez drogę krajową numer 47.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nawet 150 tysięcy ludzi zdecydowało się pojechać na ten weekend pod Tatry, czyli do Zakopanego i na Podhale. No i właśnie jakie utrudnienia dla kierowców z tego wynikają, o tym za kilka minut.

0: Rzeczywiście brakuje słów tym, którzy wybrali się na Podhale w ten weekend, bo po pierwsze na pewno chyba jednak zaskoczeni są tą ogromną rzeszą ludzi, a po drugie oczywiście brakuje słów, bo widoki bardzo, bardzo piękne. Nie to, żebym tutaj ściemniała, absolutnie, tak potwierdzają właśnie turyści w rozmowie z naszym reporterem, że no po prostu bardzo im się podoba, a ci ludzie niespecjalnie im przeszkadzają. A nawet kilkanaście tysięcy osób wczoraj zmierzało nadmorskie oko. Świąteczny weekend sierpnia to od lat szczyt sezonu wakacyjnego pod Tatrami. Prawdziwe oblężenie przeżywa właśnie szlak na morskie oko. Na parkingach na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie brakuje miejsc, a do Kastatrzyńskiego Parku Narodowego ustawiają się od piątku długie kolejki. No ale właśnie nie zniechęca to turystów, z którymi rozmawiał nasz reporter.
1: Byliśmy na Morskim Oku. No bardzo ładnie, piękna okolica, trasa superowa i no wiadomo, gładko pod nóżkami, no to się idzie.
2: Pani się łapie za głowę, dlaczego?
3: Nie, zgrzana jestem, bo temperatura jest dosyć wysoka, prawda?
2: Dużo ludzi?
3: Dużo, bardzo dużo ludzi.
1: Tysiące masz. Chyba, takie ilości, że po prostu ja mówię, że oni się tam nie zmieszczą pod tym schroniskiem.
3: Tłumy, korek, no bo to jest akurat taki dłuższy weekend, no to wiadomo, to przez to.
4: I wtedy te tłumy tu zjeżdżają, poza tym chyba Tatry zrobiły się teraz bardzo modne, niezależnie od tego, czy ktoś ma siłę je pokonywać, czy nie.
0: No i tutaj turystka wypowiadająca się na końcu tej sondy, którą przeprowadził Paweł Pawlica, ma rację. Tatry zrobiły się bardzo modne także wśród zagranicznych turystów, chociażby ze Stanów Zjednoczonych. Są oni absolutnie zachwyceni widokami i często odwiedzają właśnie Podhale. A od piątku Tatry przemierza tłum turystów. Według szacunków Tatrzańskiego Parku Narodowego codziennie w sierpniu na teren parku może wchodzić około 40 tysięcy osób. Ruch kumuluje się na drodze do Morskiego Oka, w rejonie Hali Gąsienicowej, na Kasprowym Wierchu i w Dolinach Kościeliskiej i Chochołowskiej. Frekwencja na szlakach przekłada się także na liczbę interwencji ratowników TOPR. Tylko w piątek udzielili pomocy 13 osobom. W tym tygodniu doszło, nie, tylko wczoraj, czyli w sobotę, udzielili pomocy 13 osobom. W tym tygodniu doszło do jednego śmiertelnego wypadku. We wtorek na Orlej Perci zginęła turystka, która spadła z dużej wysokości. Oczywiście taka rzesza ludzi oznacza też, że większość z nich przyjechała samochodami. No i właśnie z tego powodu na zakopiance i alternatywnych trasach z Zakopanego do Krakowa panował wzmożony ruch. Dzisiaj, jak patrzę na mapę, to jest bardzo spokojnie, więc jeśli ktoś już odpoczął i planuje powrót przez Kraków, jadąc od strony Zakopanego, no to teraz swobodnie może przejechać. Nie widać tutaj żadnych utrudnień, ale oczywiście w ciągu dnia to się na pewno zmieni. No tak, tak pokazuje nasze doświadczenie w monitorowaniu tych tras. Pokonanie około 20 km między Zakopanem a Nowym Targiem. Niestety w tych najgorszych zakorkowanych okresach zajmuje kierowcom ponad godzinę. Tutaj przypominamy zawsze o tych trasach alternatywnych, czyli drogach wojewódzkich 958 i 7. Wtedy od południa wyjeżdżamy z Zakopanego przez Kościelisko i później przez Chochołów, Witów przejeżdżamy. Natomiast rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek mówi, że tłoczno jest także na lokalnych drogach w samym Zakopanem.
5: Zakopane pęka w szwach i zresztą nie tylko Zakopane, ale i wszystkie miejscowości i atrakcje turystyczne w powiecie tatrzańskim. Jest bardzo, bardzo wielu gości, którzy no, cały czas swoimi samochodami próbują do tych atrakcji dojechać. Oczywiście przepustowość tych dróg jest ograniczona. Praktycznie trudno się swobodnie przemieszczać po powiecie. No, większość kierowców w tej chwili stoi w kilkudziesięciominutowych korkach.
0: A zakopiańska policja zmaga się także z dużą liczbą źle zaparkowanych samochodów.
5: W tej chwili zakopiańska drogówka już działa w rejonie Brzeźnin, w rejonie Małego Cichego, na całej długości drogi Oswalta Balcera i w rejonie Łysej Polany. Wszyscy kierowcy, którzy tam w tej chwili zaparkowali w sposób nieprawidłowy, dostali zaproszenia do zakopiańskiej komendy. Będziemy nakładali mandat.
0: W tym tygodniu mandaty za złe parkowanie otrzymało ponad 200 kierowców. Policja apeluje, by turyści zostawiali swoje samochody na parkingach i wybierali komunikację zbiorową, a tak jak wspominałam, według szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej pod Tatry mogło w ten weekend dotrzeć około 150 tysięcy osób. Za 17 minut godzina 7, za 7 minut serwis drogowy.

0: 10 minut zostało do godziny 7. Jeśli już jesteście w trasie, to na pewno przydadzą wam się najświeższe informacje drogowe. To już teraz o tym Emilii Kleszczewskiej w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A 10 minut temu pojawiła się informacja z autostradowej szóstki między węzłami Radziszewo i węzłem Szczecin Zachód w Kołbaskowie na 3 kilometrze. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku przejścia granicznego, czyli jeżeli na przykład jedziecie dalej do Berlina. Te utrudnienia się troszeczkę przedłużają. Od 6 już zakorkowany jest odcinek i utrudnienia potrwają do godziny 8. Przypominamy, że w województwie pomorskim na S6 między węzłami Boże Pole Wielkie i węzłem Łęczyce zepsuł się samochód i tam od 5 zablokowany jest jeden pas ruchu. No i przewężona jest autostradowa czwórka za Wrocławiem w Żurawinie, a w kierunku Opola. Na mapie pojawiła się też informacja od kierowców, że na wspomnianym odcinku doszło do zdarzenia drogowego. Nie wiemy jeszcze na razie, co się dzieje. Czekamy na więcej szczegółów od służb albo od was. Jeżeli przejeżdżacie przez autostradową czwórkę, to dajcie znać, co się dzieje. 22 513 11 11, nasz numer telefonu. Większy ruch jest też w Korczowej na przejściu granicznym Polska-Ukraina. Jak wspominaliśmy już wcześniej, tam szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy to 2 godziny. A poza tym na trasach na razie spokojnie. Warto pamiętać, że na kilku odcinkach cały czas trwają prace drogowe, które też i dzisiaj mogą utrudniać przejazd. Tak jest przede wszystkim na autostradowej jedynce w Warlubiu i Rulewie, a w trasie do Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za 8 minut u nas informacje pogodowe. Sprawdzimy, co ten dzień przyniesie, jaka będzie temperatura i czy będzie padało.

0: 18 stopni było tej nocy, napisała do nas Magda. Pozdrawiam serdecznie, życząc udanej niedzieli każdego dnia. Tylko Magdo, nie napisałaś, skąd do nas piszesz, więc 18 stopni. No mogłabym na podstawie mapy pogodowej mniej więcej strzelać, że to mogła być na przykład centralna Polska, bo w tej chwili około 18 stopni właśnie tam, ale mógł być to na przykład zachód kraju, bo w Zielonej Górze też w tej chwili 18. No więc te miejsca mogły być różne, napisz koniecznie, skąd skąd do nas się odezwałaś. No i teraz 24,7 w Bielsku Białej, to nadal najcieplejszy, absolutny faworyt, jeśli chodzi o temperaturę. Taka wyspa ciepła, moglibyśmy powiedzieć, na naszej mapie, bo drugie w kolejce na 21 stopni mniej więcej to Bieszczady. Jelenia Góra tu 10,5 stopnia i tu w tej chwili Kotlina Kłodzka jest najchłodniejszym miejscem na całej polskiej mapie. Tak jak wspominałam, około 17 stopni na Mazowszu, bardzo podobna temperatura w województwie kujawsko-pomorskim. Na północy 17 stopni w Helu, w Świnoujściu taka sama wartość temperatury, około 18 w Koszalinie i w Trójmieście. Jeśli chodzi o wschód kraju, to 12,7 w Suwałkach, 13 w Białymstoku. Taka sama sytuacja w Hrubieszowie, ale na przykład już w Lublinie 15,5 stopnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś także obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, czyli tego wyższego stopnia, i to będzie tak jak wczoraj południe kraju, właściwie taka południowo-centralna Polska, czyli województwo opolskie, tu zachód, tu województwo śląskie, województwo małopolskie, duża część województwa łódzkiego, całe województwo świętokrzyskie, no i oczywiście duża część Podkarpacia. W takim pasie to ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje, a pierwszego stopnia objęta jest właściwie południowo-wschodnia część naszego kraju, także całe południe. No i tutaj już widać wyraźnie, że na zachodzie, na północy, na północnym wschodzie, a także w centralnej Polsce, na przykład w województwie kujawsko-pomorskim, dużej części Mazowsza i województwa łódzkiego, jednak ta temperatura dzisiaj wyraźnie już niższa. Jeśli chodzi o to, co maksymalnie pokażą termometry, to będzie to 34 stopnie i to jest południe kraju, 21-24 na Pomorzu, około 30 w centrum, wiatr będzie słaby i umiarkowany po południu i teraz już także na w północnej części kraju przechodzą miejscami przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie możliwe z gradem. Ciśnienie nie najwyższe, w tej chwili 998 hektopaskali, w południe ma być 1 hektopaskal mniej, a po południu, ciśnienie będzie rosło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I 3 minuty po godzinie 7. Kto jest z nami już w ten niedzielny poranek, o tak chciałam powiedzieć, w niedzielnym rozruszniku. My jedziemy dalej, tu PRK, Polskie Radio Kierowców, Ewa Mierzejewska. Zapraszam do 11:00.

0: 10 minut po godzinie 7. Szybciutko ten poranek leci. Oczywiście taka jest niestety smutna zasada, że jak odpoczywamy, to jakoś ten czas szybciej leci. Co na trasach sprawdzamy średnio co 20 minut. Emilia Kleszczewska na stanowisku. Wyjeżdżamy na trasę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na razie bez większych zmian, ale to chyba dobrze. Nie pojawiają się żadne nowe informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Najnowsza tak naprawdę to jeszcze ta sprzed godziny 7. Autostradowa 6, węzeł Radziszewo do węzła Szczecin Zachód w Kołbaskowie w województwie zachodniopomorskim. Na 3 kilometrze po 6 samochód osobowy uderzył w bariery i cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku przejścia granicznego, chociaż tam utrudnień nie ma. Jeszcze nie wyjechaliście w trasy, no i na A6 nie stoi wcale więcej samochodów. Natomiast na pewno większe utrudnienia były przed samym Krakowem na S7. Tam tworzył się jeszcze niedawno niewielki korek, ale już widzimy, że ten ruch też się rozładował właśnie na tym odcinku, także do Krakowa można sobie już na spokojnie dojechać. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to tak jak mówiłam, bez zmiany, czysto na autostradowej 4 od samego Wrocławia, gdzie nam się korkuje zazwyczaj ten odcinek przed Bielanami Wrocławskimi. Także w województwie śląskim bez większych utrudnień w dojeździe do Katowic i do Krakowa. Natomiast jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, S8 jest na razie czysta, a dojazd do samej Warszawy przez drogę krajową numer 7. Tam jest już więcej samochodów za Łomiankami i za Dziekanowem Leśnym, ale też nie są to żadne większe utrudnienia. Jeżeli chodzi o pracę służb, to do godziny 8 jeszcze planowane jest usuwanie szkód po tym, jak samochód najechał na urządzenie drogowe. To autostrada A6 między węzłem Radziszewo i węzłem Szczecin Zachód, właśnie w kierunku Berlina, o czym mówiłam w sumie już wcześniej, ale jeszcze drogowcy są na S6, węzeł Boże Pole Wielkie do węzła Łęczyce. Te utrudnienia do godziny 7.30, więc jeszcze przez kilkanaście minut trzeba uzbroić się w cierpliwość, jeśli tam jesteście. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu po awarii samochodu osobowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jakie plany wy macie na tę niedzielę? Koniecznie dajcie nam znać, czy to aktywny wypoczynek, czy może ten mniej aktywny. A może jednak jesteście w trasie zawodowo. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Można pisać, można się nagrywać. No i też, i co jeszcze wam chciałam powiedzieć, że sprawdzimy trasę, jeśli właśnie dokąd się wybieracie. Wystarczy napisać w aplikacji, no właśnie, punkt A, punkt B, a my się zajmiemy wszystkim tym, co pomiędzy.

0: 19 minut po godzinie 7. I tak się niefortunnie ułożył kalendarz w tym roku, że nawet jak odbierzemy sobie wolny piątek albo wolny poniedziałek za święto wypadające w sobotę, no to ten długi weekend jest właściwie, można by powiedzieć, w porównaniu z tym, co dzieje się zazwyczaj w długie weekendy, tylko 3-dniowe. No i właśnie, w związku z tym, że nie ma długiego sierpniowego weekendu związanego ze świętem 15 sierpnia, to mogłoby się wydawać, że policja nie będzie jakoś szczególnie patrolować tras, no ale oczywiście tak nie jest, bo policjanci zapewniają, że kierowcy i tak mogą spodziewać się więcej patroli drogówki. Rzecznik policji, podinspektor Andrzej Fijołek, przypomina, że w tym czasie policjanci szczególnie zwracają uwagę na piratów drogowych.
1: Szczególnie pion prewencji i ruchu drogowego jest znacznie bardziej widoczny i kierowany w te miejsca wypoczynku, dojazdu do takich miejsc, także tras wylotowych. Tam, gdzie jest natężony ruch, tam też są policjanci ruchu drogowego, dbając o to bezpieczeństwo. Raz realnie po prostu poprzez zatrzymywanie osób, które łamią przepisy ruchu drogowego, ale także tym, że są widoczni.
0: Dane wypadków drogowych z pierwszej połowy wakacji napawają optymizmem. Oczywiście chuchamy właściwie w kciuki, żeby to się nie zmieniło, bo od początku wakacji do 31 lipca policja zanotowała 2400 niespełna wypadków drogowych, a w zeszłym roku w tym czasie było ich 2,5 tysiąca. Mniej też było w tym czasie ofiar śmiertelnych i rannych. Zresztą mówił o tym u nas Mariusz Kurczyk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. No oby oczywiście te statystyki się dramatycznie nie zmieniły w sierpniu. No tego byśmy oczywiście wszyscy chcieli. Ja pytam was natomiast w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jakie macie plany jeszcze właśnie na ten trwający długi weekend? Dzień dobry, dziś zamiast zestawu rower i jadę, gdzie koła poniosą. Pozdrawiam Jakub Warszawenka, powiat pesyczyński. No i jest dołączone zdjęcie roweru. No i z takimi bukłakami, nie wiem jak to się nazywa, no w każdym razie z takimi torbami, które są przewieszone za tylne koło roweru, można nawet na całodniową wycieczkę, jak się domyślam, spokojnie pojechać. Więc tutaj chyba też życzy się przyczepności przede wszystkim, więc tego ci życzymy, Jakubie. No i oczywiście pytam także innych naszych słuchaczy, co na dziś jest planowane. Oczywiście w rozruszniku tym niedzielnym dużo mówimy o turystyce, mówimy też sporo o tym, co można fajnego zobaczyć i zwiedzić i takich atrakcji dziś na pewno do godziny 11 nie zabraknie. 22 minuty po godzinie 7, co oznacza, że u nas serwis drogowy za niespełna 8 minut.

0: Jakub do nas napisał, to są sakwy rowerowe. No właśnie, to jest to słowo, którego mi zabrakło. Sakwy rowerowe. No i to jest oczywiście świetny pomysł dziś, żeby spędzić ten dzień. I jeszcze informacja od Macieja z Kłodzka. Dziś wyjazd na Kaszubę na wakacje. Czy są jakieś większe stałe utrudnienia na trasie Kłodzko-Kościerzyna? No i sprawdzimy to już po serwisie drogowym. Tuż, a już teraz Emilia Kleszczewska i taki, powiedzmy, bardziej globalny niż indywidualny raport drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczniemy od centralnej Polski. Odcinek z Piotrkowa Trybunalskiego do Tomaszowa Mazowieckiego, a w drodze do Warszawy. Na wysokości Wolborza jest blokada trasy. Tam oczywiście cały czas trwają prace służb, no ale wcześniej tej blokady nie było. Pojawiła się ona dosłownie kilkanaście minut temu. I jeżeli chodzi o tą blokadę, no to są to ponad 3 kilometry. Jeżeli chcecie zjechać, to można na przykład w Rakowie Dużym pojechać drogą wojewódzką numer 716 przez Moszczenicę, Będków, Ujazd i wjechać w ten sposób do Tomaszowa Mazowieckiego, ale to tylko jedna z opcji. Jeżeli chodzi o wiadomości od służb, no to cały czas tutaj wisi informacja o autostradowej szóstce od węzła Radziszewo do węzła Szczecin Zachód w Kołbaskowie na 3 kilometrze. No już prawie 2 godziny temu doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku przejścia granicznego, czyli jeżeli jedziecie na przykład do Berlina, chociaż tam jeszcze nie ma większych utrudnień, właśnie zaglądamy w tym momencie, jest ta blokada, tak, ona jest na mapach widoczna, ale tak jak mówiłam, samochodów nie ma. Jeżeli chodzi o pracę służb, to bez zmian, jeszcze przez pół godziny drogowcy są na S6, to węzeł Boże Pole Wielkie do węzła Łęczyce w województwie pomorskim, gdzie była awaria samochodu osobowego i zablokowany jest jeden pas ruchu. I tak jak mówiłam, jeszcze przez pół godziny te utrudnienia. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd, to w całej Polsce jedzie nam się cały czas bardzo dobrze. Tak jest też w tych naszych kurortach i pomorskich, i tych górskich, czyli trasa Chałupy Władysławowo. Ona się zazwyczaj dość mocno korkuje. Wczoraj też tak było. Teraz naprawdę spokojnie na drodze wojewódzkiej numer 216 i taka sama sytuacja na drodze krajowej numer 47, która prowadzi przez Nowy Targ, Szaflary, Bańską Niżną, Biały Dunajec, Poronin, po Zakopane i na sąsiedniej krajówce też na razie czysto. Droga krajowa numer 49, czyli trasa z Białki Tatrzańskiej w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i sprawdzamy dla naszego słuchacza trasę, długą trasę Kłodzko-Kościerzyna, bo nasz słuchacz Maciej jedzie tam odpoczywać, konkretnie na Kaszubę. No i z tego co widzę, S5 będzie najlepszym rozwiązaniem dla ciebie, drogi Macieju, i właściwie żadnych większych utrudnień nie widać. Patrzę, czy jakieś tutaj remonty, ale też nie. Więc spokojnie S5 można jechać, to nie jest też jakaś bardzo uczęszczana trasa, więc no, życzymy ci szeroko przyczepności. Trasa, no myślę, że taka ponad 6, a z postojami 7-godzinna, ale warunki dojazdy dobre. Na północy dziś już trochę pada i te opady będą sobie przelotne przemierzać całą północ kraju, później przenosząc się głębiej w centralną Polskę, ale właśnie od północy, od północnego zachodu konkretnie. One nie będą jakieś intensywne, oczywiście możliwe są także burze lokalnie z gradem i tutaj te porywy wiatru wtedy silniejsze do 65 km na godzinę. Poza tym na całej twojej trasie bez żadnych opadów i także bez remontów i utrudnień. Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, żeby sprawdzić trasę, czy to na powrót z wakacji, czy na dopiero ich początek, no to koniecznie dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: dzwoń.
1: My nie mamy absolutnie żadnej awarii. Jesteśmy z wami. 20 minut zostało do godziny 8. Oczywiście dzisiaj ten czas podaję tak tylko właściwie dla formalności, bo mam nadzieję, że nie musicie patrzeć na zegarek i dziś sobie ta niedziela płynie zupełnie no tak swawolnie i powolnie. Jeśli chodzi o Beatę i Marka, oni pozdrawiają w drodze na urlop. Oczywiście z nami. No właśnie. Cudowna informacja, że ktoś zaczyna urlop i jeszcze trasa rowerowa z Piaseczna nad Jezioro Zagrzyńskie do sprawdzenia, napisał Jakub z Warszawianki. No z tego co wiemy, to jeśli chodzi o tę trasę, czyli 61, chociaż nie jestem pewna i mam nadzieję, że nie będziesz musiał jechać drogą krajową numer 61, no to tam są utrudnienia, ale dla kierowców związane z remontami jest przewężenie tam zresztą właśnie na tej dojazdówce do Jeziora Zagrzyńskiego. Z tego powodu mogą być problemy. Na razie z tego co widzę także tutaj dużego natężenia ruchu nie ma, ale to może się w ciągu dnia zmienić ze względu na to, że będzie jeszcze bardzo dobra pogoda na Mazowszu, w związku z tym na pewno część z naszych słuchaczy wybierze właśnie ten najbliższy duży akwen, czyli Zegrze Południowe. A propos jeszcze Warszawy, to przypominam już o tym, że spokojnie można przejechać Wisłą Stradą, ona jest otwarta, wczoraj była zamknięta ze względu na defiladę. Są niewielkie spowolnienia na wysokości Lasu Bielańskiego i Marymontu, ale to po prostu efekt być może jeszcze jakichś robót drogowych. One były tam zresztą, zwłaszcza na wysokości Marymontu, prowadzone. Ale już teraz nie o trasach, a o lekkiej, o królowej, królowej sportu. No bo trwają jeszcze dziś Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, a sobota była bardzo udanym dniem dla reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zdobyli aż 4 medale, a o szczegółach wysłannik radiowej jedynki na tę imprezę Rafał Bała.
2: Wszystkie sobotnie krążki dla Polski zdobyły panie. Zaczęło się w samo południe w centrum miasta. Na mecie na Placu Wiktorii druga w chodziarskim maratonie była Katarzyna Zdziebło, ustanawiając rekord kraju. 9. miejsce w półmaratonie wśród mężczyzn wywalczył Maher Benchlima, także z rekordem Polski. A na stadionie fantastyczny bieg Natalii Bukowieckiej. Wygrała półfinały na 400 metrów, ale w finale musiała uznać wyższość norweszki Jager, która była lepsza o prawie sekundę. Polka ze srebrem z czasem 54 sekundy. Trzecie polskie srebro w sobotę to zasługa Marii Żodzik. Konkurs skoków z rozpoczęła od kilku zrzutek, ale później się rozkręciła. Przeskoczyła 1,95 m w pierwszej próbie i zapewniła sobie podium. Później strąciła 1,97 m, ale lepsza była tylko Ukrainka Jarosława Maguczyk. Żodzik druga, podobnie jak rok temu w Mistrzostwach Świata. A na deser brąz żeńskiej sztafety 4x100 metrów w składzie Cimanowska, Skrzyszowska, Stefanowicz i Swoboda z czasem 43,15 sekundy. W rzucie oszczepem 4. Dawid Wegner, 7. Marcin Krukowski, a w siedmioboju 7. Adrianna Sułek-Schubert. Z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
1: No i dziś, tak jak wspominałam, ostatni dzień Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Czy są jeszcze jakieś szanse medalowe i czy one się spełnią? O tym na pewno dziś powiemy jeszcze. A jeśli chodzi o Marka i Beatę, no to nie zapytałam przecież, a to bardzo ważna informacja. Gdzie ten urlop? Dokąd jedziecie? Może sprawdzimy trasę? Dajcie znać.

0: No i tak jak wspominałam, ci, którzy chcą zobaczyć Wiślany Brzeg w Warszawie z perspektywy samochodu, spokojnie mogą dziś już to zrobić, bo Wisłostrada jest otwarta. Oczywiście także otwarte są wszystkie drogi dojazdowe, które były z powodu defilady wczoraj zamknięte. Te utrudnienia zakończyły się wczoraj późnym popołudniem, więc niedziela już na warszawskich drogach. Dużo spokojniejsza, mniej objazdów zdecydowanie i też mały ruch. Ale oczywiście w miastach ten ruch będzie dziś mały, a jak jest na trasach na 9 minut przed godziną 8, to sprawdzę dla Was Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A szczęśliwie na razie bez zmian, jeżeli chodzi o wasz przejazd. Cały czas na autostradowej szóstce tylko mamy utrudnienia. To te informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W Kołbaskowie na 3 kilometrze po 6 samochód osobowy uderzył w bariery i służby są na miejscu, blokują jeden pas w kierunku przejścia granicznego. Tą blokadę oczywiście na trasach widać, ona jest, ale też nie widać, żebyście w tym miejscu zwalniali na autostradowej szóstce. Jeżeli natomiast chcecie objechać utrudnienia, to można to zrobić przez Szczecin, wyjeżdżając ze Szczecina od południowej strony drogą krajową numer 13 i tam wyjechać w Kołbaskowie. Dalej można jechać w trasę w kierunku Berlina. A jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to większy ruch na pewno jest na S1 za miejscowością Laliki. To też przed samym przejściem granicznym i też warto wspomnieć, że przy samym przejściu granicznym też jest blokada drogi, dlatego te utrudnienia na trasie mogą się tworzyć. Natomiast jeżeli chodzi o pracę służb, to jeszcze do godziny 7.30, przepraszam, do godziny 7.30 już ta godzina minęła, ale jeszcze nie zakończyły się prace na S6. To węzeł Boże Pole Wielkie do węzła Łęczyce w województwie pomorskim, gdzie zepsuł się samochód i zablokowany był pas ruchu od godziny 5. Tak miało właśnie być do 7.30, ale prace służb cały czas trwają, chociaż tam bez większych utrudnień. I znowu zaglądamy na przejścia graniczne, jak wygląda przejazd w tym momencie. Na przykład, jeżeli chodzi o przejście Polska-Ukraina, akurat w Korczowej trzeba poczekać godzinkę podczas przejazdu, a w Medyce są to 2 godziny. Taki jest szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy. Poza tym bez zmian cały czas czysta jest ekspresowa 8 w Warszawie, autostradowa 4 od Wrocławia przez Opole, przez Katowice, Kraków, po Sam Tarnów i Rzeszów. Bez problemów także na autostradowej 1, chociaż tam dzisiaj trasa może się korkować. W Nowej Cerkwi i w miejscowości Kierwałt trwają tam prace służb. No już od dłuższego czasu i w wakacje ta trasa szczególnie się korkuje, zwłaszcza dlatego, że dojeżdżacie do Gdańska. Jeżeli chcecie omijać te utrudnienia, to można to zrobić zjeżdżając w Nowych Marzach na drogę krajową numer 91 i na wysokości Pelplina z powrotem na autostradową 1 wjechać. I ekspresowa 6 też na razie jest tutaj czysto, a wczorajszy dzień pokazał nam, że rzeczywiście dość często korkuje się odcinek na wysokości Pruszcza Gdańskiego. To trasa w kierunku Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
4: Let's go, girls.

0: Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina. 16 stopni, niebo zachmurzone, w pełni wiatru brak, widoczność dobra. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego dnia, napisał Antek z Gryfina. Bardzo dziękujemy, a jak ta pogoda będzie prezentować się w ciągu dnia, to sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nadal dużo słońca i gorąco, tak moglibyśmy powiedzieć najkrócej. Maksymalnie 34 stopnie dziś na południu, około 30 w centrum i 21-24 na Pomorzu. No i właśnie, na północy, północnym zachodzie już przechodzą deszcze i miejscami także burze, lokalnie z gradem. One w ciągu dnia będą przemieszczać się od północy w głąb kraju, ale opady nie będą jakoś intensywne. Wiatr też umiarkowany, tylko wysoko w górach silniejsze porywy, a także w czasie burz, wtedy porywy do 65 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i w zasadzie ta wartość już została osiągnięta. Dobra informacja dla tych, którzy na zmianę ciśnienia są wrażliwi, jest taka, że po południu będzie rosło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 8:00, tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik, Ewa Mierzejewska. Dzień dobry, mówię wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączają, otwierają jedno oko, piją kawę albo właśnie ruszają w trasę. Zapraszam do 11:00.

0: 10 minut po godzinie 8 w Perka w Polskim Radiu Kierowców to oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze to, że Emilia Kleszczewska pojawiła się w studiu, a druga taka, że już teraz przedstawi wam wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No cóż, ja mogę powiedzieć, te wiadomości na szczęście się na razie nie zmieniają zbyt bardzo. Cały czas naprawdę bardzo dobry przejazd jest przez wszystkie te kluczowe trasy i też przez te odcinki, gdzie może nam się ruch i przejazd korkować, na przykład w kierunku stolicy na ekspresowej 8 za Wyszkowem i za miejscowością Ostrów Mazowiecka. Wczoraj były naprawdę dość spore utrudnienia. Tam też trwają prace służb. Teraz utrudnień nie ma jeszcze. Jeżeli chodzi o autostradową 4, to tutaj też bez większych problemów przed węzłem w Balicach, a także przed punktem poboru opłat w Brzęczkowicach. Także spokojnie w Libertowie i w miejscowości Gaj. To jest oczywiście Zakopianka i tam trwają prace drogowców przez całe wakacje już tak naprawdę, więc tam trzeba zwalniać zazwyczaj w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Na razie przejazd do Krakowa jest bezproblemowy. A jak wygląda sytuacja w Zakopanem? Troszeczkę większy ruch jest już na drodze wojewódzkiej numer 958, ale nieznacznie. Do Ronda Solidarności mamy niewielkie przewężenie. Tak samo jest w Alei 3 Maja. A jeżeli chodzi o informacje od służb, to oczywiście mieliśmy taką z autostradowej 6. Utrudnienia się jeszcze nie kończą. Tam samochód osobowy uderzył w bariery i cały czas na miejscu pracują drogowcy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku przejścia granicznego. To dokładniej węzeł Radziszewo do węzła Szczecin, zachód w Kołbaskowie. A jeżeli chodzi o pracę służb, to jeszcze mamy wiadomość z S6, węzeł Boże Pole Wielkie do węzła Łęczyce. Tutaj też czekamy na odwołanie tych utrudnień w województwie pomorskim, które są od 5 i widzimy, że właśnie do godziny 8.30 na S6 jeszcze będzie zablokowany jeden pas ruchu. Czekamy na wasze wiadomości tekstowe, a także głosowe w naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. Dostępny też jest numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasi słuchacze Anka i Piotr napisali w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, że właśnie ruszają z Wrocławia do Rewala i będą wdzięczni za informacje jak trasa. Pozdrawiamy, napisali. No i oczywiście, że sprawdzamy tę trasę. Ona wygląda bardzo dobrze. A4 S3, bo myślę, że tak będziecie jechać. I tak zresztą chyba bym ja pojechała, bo tutaj nie widać większych utrudnień. Tutaj jedyne, co pojawia się na trasie niepokojącego, to na S3 przy węźle Gorzów Wielkopolski Północ. Tutaj wygląda na to, że doszło do jakiejś stłuczki za tym węzłem na jezdni właśnie waszej, czyli w kierunku zachodniego Pomorza, ale tu jest tylko niewielkie spowolnienie. Zresztą jak wy akurat dotrzecie tam, no to myślę, że już nie będzie śladu w ogóle po tym utrudnieniu, no a potem trasa jest już czysta. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz tutaj, jeśli chodzi o w ogóle zachodnie Pomorze, że duże korki tworzą się na A6 i S3, właściwie na tym skrzyżowaniu jadąc od Szczecina do Goleniowa w ostatnich tygodniach wakacyjnych. Teraz oczywiście to już jest bardziej informacja dla innych naszych słuchaczy, że tutaj utrudnień nie ma większych, ale to w ciągu dnia może się zmienić. Część naszych słuchaczy informowała, że to przez to, że na S3 pojawił się nowy odcinkowy pomiar prędkości, no i za bardzo kierowcy nie wiedzą, jak się mają zachować właśnie w tym miejscu i zwalniają zbytnio, nadmiernie i niepotrzebnie. Zresztą mówiliśmy o tym, że wielokrotnie na przykład w wysokich obrotach właśnie o tym, jak poruszać się na tym obszarze odcinkowego pomiaru prędkości. 14 minut po godzinie 8 na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Już teraz Tom Gregory i Glow in the Dark.

Niestety tragiczne wieści dotarły do nas kilka minut temu z Węgier. 12 osób zginęło, a co najmniej 10 zostało poważnie rannych w wypadku polskiego autokaru właśnie w tym kraju. Do wypadku doszło w nocy około 1:00 na autostradzie M3. Autokar przewrócił się i zjechał do rowu. Podróżowało nim 57 pasażerów i dwóch kierowców. Kilku pasażerów było uwięzionych pod pojazdem. W akcji służb użyto dźwigów. O wypadku poinformował premier Węgier Peter Madziar we wpisie na Facebooku: moje szczere kondolencje dla rodzin ofiar. Jestem wdzięczny tym, którzy uczestniczyli w ratowaniu, napisał szef węgierskiego rządu. To są w ogóle pierwsze informacje, jakie dostaliśmy na ten temat, więc będziemy oczywiście tę sprawę monitorować. No niestety tragiczny w skutkach będzie ten długi weekend. No nie na polskich drogach, ale jednak z udziałem Polaków. Na razie nie mamy żadnych informacji na temat okoliczności tego zdarzenia. Oczywiście można się domyślać, że na autostradzie M3, na której doszło do tego wypadku, są jeszcze utrudnienia w ruchu. Na pewno ten autokar nie został jeszcze wyciągnięty z tego rowu. Będziemy tę sprawę dla was monitorować, no i też ustalać, skąd, dokąd autokar jechał. Czy to była jakaś wycieczka zorganizowana, czy jakiś obóz, czy być może pielgrzymka. Będziemy oczywiście te wszystkie informacje sprawdzać. No na razie informacja jest taka, że 12 osób zginęło, a co najmniej 10 zostało poważnie rannych wskutek nocnego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.

Pół godziny zostało do godziny 9:00. No i niestety kilka minut temu, kilkanaście już teraz, dotarły do nas tragiczne wieści z węgierskiej trasy M3.

0: gdzie doszło do tragicznego w skutkach wypadku polskiego autokaru. Wiemy o tym, że 12 osób zginęło, a co najmniej 10 zostało poważnie rannych. Tutaj z ustaleń policji, ja bazuję tutaj na depeszy AFP, wynika, że policja podejrzewa, że kierowca tego autokaru, bo do tego wypadku doszło w nocy, zasnął za kierownicą. Jemu akurat nic się nie stało. Policja zatrzymała go do wyjaśnienia tej sprawy. Niestety w autokarze podróżowało 57 pasażerów, 12 osób nie żyje, a kolejnych 10 jest poważnie rannych. Oczywiście będziemy o tej sprawie mówić dużo. W najbliższych godzinach będziemy ustalać, co tam dokładnie się wydarzyło. No i przede wszystkim skąd ten autokar, dokąd jechał. Tutaj M3, to są wschodnie Węgry. Tu Emilii zostawiam przeczytanie nas w tej miejscowości, która zna węgierski, więc więcej wam powie. Na pewno S3 jest zamknięta w tym miejscu, bo właśnie patrzę na mapę.
1: Tak, jeżeli chodzi o nazwę miejscowości, jest to Mezy Keresztis. No i rzeczywiście korek się tworzy, ale o tym już więcej za dosłownie sekundę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Więc tak na początek, może nie wiadomości z tras w naszym kraju, w Polsce, ale przejdziemy sobie na Węgry. Tak jak mówiła wcześniej Ewa, niestety tragiczny wypadek. 12 osób nie żyje i ponad 10 zostało rannych. Zakorkowana jest trasa M3. Jeżeli jesteście na Węgrzech i przejeżdżacie na przykład do Segedyna, czy dalej w kierunku Kecskemét, albo do samego Budapesztu, to tam rzeczywiście trasa może być nieprzejezdna, chociaż te utrudnienia są też w kierunku Serbii, bo to jest przy samym przejściu tak naprawdę granicznym. Jeżeli chodzi o natomiast nasze polskie autostrady głównie, to wiemy, że odblokowany jest odcinek A6, węzeł Radziszewo do węzła Szczecin Zachód w pobliżu Kołbaskowa w województwie zachodniopomorskim. Na 3 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany tam był jeden pas w kierunku przejścia granicznego. Te utrudnienia były od 6 i potrwały, jak się okazuje, do 8:15. Już można jechać w kierunku Berlina, tak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast jeżeli chodzi o trasy w województwie małopolskim, to już większy ruch jest właśnie w Libertowie i w miejscowości Gaj, czyli Zakopianka. Tam trwają prace służb, o czym mówiłam też już wcześniej. Te prace się właśnie zaczęły i kierowcy zaczęli też zwalniać. Także trasa do Krakowa może być w najbliższym czasie i też myślę, że przez cały dzisiejszy dzień zajęta. I do czasu przejazdu do Krakowa trzeba doliczyć sobie tych kilka lub kilkanaście minut więcej. Większy ruch, ale nieznacznie też jest już na drodze krajowej numer 47 w Szaflarach i w Bańskiej Niżnej. To droga do Zakopanego oraz cały czas blokowana jest trasa S8, to już akurat centralna Polska, z Piotrkowa Trybunalskiego, trasa do Tomaszowa Mazowieckiego w Wolborzu. Mamy tą blokadę, która ma ponad 3 km. Oczywiście tą trasę można ominąć, jeżeli nie chcecie na S8 stać. Można to zrobić na przykład drogą wojewódzką numer 716 przez Kiełczówkę, Będków i przez Ujazd.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Skąd, dokąd wy się dziś wybieracie? Dajcie nam znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a chętnie sprawdzimy dla was trasę. What?

No i wracamy do tej informacji, która dotarła do nas kilkadziesiąt zaledwie minut temu, czyli informacja o tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Ustalamy oczywiście okoliczności tego zdarzenia. Wiemy na razie o tym, że do tego wypadku doszło po pierwszej w nocy na autostradzie M3 we wschodnich Węgrzech i wiemy o tym, te informacje są już potwierdzone i przez polskie służby, ale też przede wszystkim przez węgierskiego premiera,

0: się na bok. I więcej na ten temat nasz węgierski korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka.
1: Polski autobus turystyczny w nocy z soboty na niedzielę miał wypadek na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezy Keresztes, na odcinku w kierunku Nierecz-Hazy w północnych Węgrzech. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Według najnowszych danych węgierskiej policji zginęło 12 osób, a wiele kolejnych zostało rannych. Strażacy przez kilka godzin wydobywali poszkodowanych z rozbitego pojazdu. Część osób znalazła się pod autobusem. Do akcji skierowano jednostki straży pożarnej z kilku miejscowości oraz ciężki sprzęt, w tym dźwigi. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy. Policja poinformowała, że kierowca został zatrzymany. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tragedii. Kondolencje rodzinom ofiar złożył na portalu społecznościowym premier Węgier Péter Modior. Węgierska policja zamknęła dla ruchu jezdnię M3 w kierunku Nierecz-Hazy. Objazd poprowadzono przez zjazd w Mezy Keresztes, a na autostradę można wrócić w Emőt. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: 19 minut zostało do godziny 9. Tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. No zupełnie inaczej wyobrażaliśmy sobie dzisiaj ten poranek, myślę, więc no, jest tak jak jest. Będziemy Was o tym oczywiście informować. Kolejne informacje drogowe u nas za niespełna 8 minut, no ale oczywiście nie zapominamy także o Was, o naszych słuchaczach. Jeśli ruszyliście dopiero w trasę i zastanawiacie się, jak warunki na Waszej konkretnie drodze, no to wystarczy do nas napisać, skąd, dokąd się wybieracie, a my oczywiście sprawdzimy to, czy po drodze nie ma żadnych nieprzyjemnych remontów, spowolnień i korków. Dzisiaj spodziewamy się większego natężenia ruchu, ale raczej w godzinach popołudniowych, chociaż już widać rzeczywiście niewielkie spowolnienia, chociażby na wysokości miejscowości Gaj, to jest trasa jadąc z Zakopanego w kierunku Krakowa. Możemy w ciemno strzelać, że ten natężony ruch będzie z kierunku południowego w kierunku centralnej Polski, czyli z gór na niziny, albo też jeśli chodzi o północ kraju, na pewno na A1, która jest remontowana, chociaż akurat w kierunku Łodzi ta sytuacja wygląda nieco lepiej, bo dostępne są dwa pasy, a nie jeden, tak jak na jezdni w kierunku Gdańska. To jest odcinek Pelplin-Kopytkowo.

0: 10 minut przed godziną 9. Emilia Kleszczewska w studiu i przenosimy się na drogi. Oczywiście informacje drogowe zaczniemy od autostrady węgierskiej M3, która nadal jest zablokowana po tragicznych skutkach wypadku polskiego autokaru.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak więc też i nasze mapy tutaj drogowe wędrują na Węgry i zaglądamy na trasę M3 w miejscowości Mezy Keresztys. Był tragiczny wypadek.

0: autokaru z polskimi pasażerami. Jak wiemy, 12 osób nie żyje, a ponad 10 zostało rannych. Jeżeli chodzi o przejazd, no to tam mamy już blokadę, chociaż nie ustawia się korek, no ale na pewno w najbliższym czasie nie przejedziecie zarówno w kierunku Budapesztu, czy miejscowości Eger, czy też jeżeli jedziecie w kierunku Nyíregyházy, to utrudnienie, które na pewno potrwa jeszcze kilka dobrych godzin. Także w drodze też do Krakowa, do Zakopanego mogą być utrudnienia, jeżeli tędy przejeżdżacie i próbujecie dzisiaj o poranku wjechać do Polski. A z trasy, no właśnie już u nas, to korkuje się, ale w niewielkim stopniu autostradowa czwórka przed węzłem w Balicach, tam są spowolnienia. Także już większy ruch w Libertowie, w miejscowości Gaj, Zakopianka, zaczęły się prace służb. Jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pojawiła się wiadomość z S3, węzeł Myślibórz do węzła Gorzów Wielkopolski Północ w województwie lubuskim na 81 kilometrze. Była kolizja dwóch samochodów osobowych. Nie ma na szczęście osób rannych, natomiast zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Te utrudnienia jeszcze do 10.30 będą, także S3 warto w najbliższym czasie ominąć. I autostradowa szóstka. Przypominamy, że tam już zakończyły się prace. Mowa o województwie zachodniopomorskim w Kołbaskowie. Na 3 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i od godziny 6 do godziny 8.10 zablokowany był pas w kierunku przejścia granicznego. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11 numer do Polskiego Radia Kierowców. Dostępna jest też aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cześć, Adrian z rodziną z tej strony. Właśnie wyruszamy z Lublina do Krakowa, a później do Żywca na wakacje. Jaka droga przed nami, napisał Adrian. Dziękujemy za te informacje. No i wygląda to nieźle, przynajmniej na razie. Jeśli ruszacie teraz, to trasa Lublin-Kraków bez większych problemów wygląda. I tutaj A4, aha, zaczynamy od Lublina, tak? Lublin-Kraków, a nie odwrotnie. Już patrzymy, jak ta trasa się prezentuje. Jeśli chodzi o wyjazd z Lublina, żadnych problemów tutaj nie widać. I później także trochę robót drogowych na S19, na odcinku od Kamienia do Stobiernej. Tutaj to są te problemy, ale spowolnień z tego, co widzę, tutaj nie ma. No i potem A4 też wygląda dobrze. Tutaj na tym odcinku dużego natężenia ruchu nie ma, czyli jadąc od Rzeszowa w kierunku Krakowa, później do Żywca, także akurat w kierunku Żywca się dzisiaj większych problemów nie spodziewamy. Więc oczywiście życzymy Wam szerokiej trasy i bezpiecznej, przede wszystkim dobrych warunków na trasie. No właśnie, bo te warunki pogodowe na południu dobre, to znaczy żadnych opadów. Jeśli chodzi o północ i północny zachód, tam już przelotne opady i burze przechodzą. Zresztą o tym także informowali nasi słuchacze. Jeśli potrzebujecie jeszcze sprawdzenia jakiejś trasy, no to oczywiście nasza aplikacja do Waszej dyspozycji.

i tak jak co godzinę o każdej pełnej godzinie sprawdzamy u nas, jaka sytuacja jest w pogodzie. Bardzo ciepło w niektórych miastach i miejscach kraju naszego nadal. 26 stopni w Bielsku-Białej i to jest bardzo ciekawe, bo jak przyszliśmy tutaj przed godziną 6 i ja sprawdzałam sytuację na właśnie na termometrach, no to w Bielsku było

0: 24 stopnie, co oznacza, że tropikalna noc za mieszkańcami i turystami właśnie w tej miejscowości, w tym mieście, a najchłodniej w Chojnicach, tu niespełna 16 stopni. Jak będzie ta temperatura przedstawiać się w ciągu dnia, o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś nieco chłodniej już niż wczoraj, ale tylko 1 stopień. Na południu 34, około 30 w centrum. Tutaj bardzo zbliżona temperatura do wczorajszej i od 21 do 24 na Pomorzu, ale na przykład nad samym morzem od 19 do 21 stopni. Jeśli chodzi o opady, to te już są i już przechodzą, chociaż przelotne i nie jakieś bardzo gwałtowne, przez północ kraju. Tuż po godzinie 9 tego deszczu można spodziewać się chociażby na Kaszubach, ale także na wysokości Szczecina i Bydgoszczy i także w Trójmieście, także na zachód, na wschód od Trójmiasta i także nad Olsztynem widać deszczowe chmury. Na pozostałym obszarze na razie bez deszczu i w ciągu dnia te opady będą się przesuwać trochę na zachód, trochę bardziej do centralnej Polski, na przykład w Wielkopolsce po południu dość silnie może padać. Termometry i to, co na termometrach już mówiłam, o opadach także, więc zostaje nam w zasadzie tylko wiatr. Ten będzie umiarkowany, a silniejszy tylko w czasie burz. I ciśnienie sprawdzamy w tej chwili na warszawskich barometrach 998 hektopaskali, co oznacza, że to ciśnienie rośnie i tak rzeczywiście ma być także i po południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 9:00 i tu rozrusznik niedzielny PRK Polskie Radio Kierowców. Ewa Mirzejewska mówię dzień dobry i zapraszam do godziny 11:00.

10 minut po godzinie 9. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Sprawdzamy sytuację na naszych trasach, ale też przede wszystkim dziś zajmujemy się węgierską autostradą M3, na której doszło do tragicznego w skutkach wypadku polskiego autokaru. Wiemy o tym, że zginęło 12 osób, a co najmniej 10 zostało poważnie rannych. No i tutaj na pewno bilans tych poszkodowanych będzie wzrastał.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na Węgry zaraz przejdziemy, ale zaczniemy od trasy S3 w województwie lubuskim. Przypominamy, że między węzłem Myślibórz i węzłem Gorzów Wielkopolski Północ na 81. kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. Na szczęście bez poszkodowanych właśnie tam. Zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Szczecina na wspomnianej S3. Jeżeli chodzi natomiast o odcinek autostradowej 6 przed Kołbaskowem, już zakończyły się prace służb po zdarzeniu drogowym, które mieliśmy od samego rana, tak naprawdę od 6 do 8, chociaż jeszcze cały czas tam droga jest zablokowana na wysokości węzła Szczecin Zachód, ale to też ze względu na prowadzone tam prace drogowe, także nieznacznie, ale trzeba zwolnić na autostradowej 6, na przykład w drodze do Berlina. Cały czas blokowana jest trasa z Piotrkowa Trybunalskiego do Tomaszowa Mazowieckiego na wysokości Wolborza na S8, więc trudniejszy jest na pewno dojazd do samej Warszawy. I większy ruch pojawił się na trasie Nowy Targ Zakopane. Tutaj rzeczywiście już tworzą się korki, te poranne, w Szaflarach, w Białym Dunajcu i w Poroninie. Głównie wyjeżdżacie teraz z Zakopanego w kierunku Krakowa. No i przechodzimy na Węgry. Tak jak Ewa wspomniała, w wypadku zginęło 12 osób, a co najmniej 10 osób zostało rannych. To autostrada M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. I tutaj, jeżeli chodzi o ten odcinek, autokar zmierzał w kierunku miasta Nyíregyháza i też tutaj mamy cały czas tą blokadę drogi na wschodzie Węgier. I jeżeli chodzi o miejsce, gdzie ten korek się zaczyna, jest to miejscowość Mezy Keresztys. Jeżeli jedziecie do Polski na przykład przez, już mówię, jakie regiony, przez Szolnok, przez Monor, przez Budapeszt albo też od drugiej strony właśnie przez Miskolc, to rzeczywiście do czasu przejazdu trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut więcej, albo najlepiej objechać M3 innymi trasami. Za niedługo postaramy się podać też alternatywną drogę, jeżeli jedziecie w kierunku na przykład Krakowa. Czekamy cały czas na Wasze wiadomości, oczywiście w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A nasza aplikacja służy do, także do próśb wszelakich i taka właśnie teraz.
3: Witam całą załogę Radia Kierowców, witam też wszystkich słuchaczy. Ja mam taką prośbę. Kiedyś udało mi się wyczytać gdzieś, jaka muzyka wpływa najlepiej na koncentrację kierowców na jazdę. Okazuje się, że jest to muzyka country. Czy Radio Kierowców mogłoby troszeczkę tej muzyki więcej w swoich audycjach stosować? To tyle. Dziękuję bardzo. Adam z Kijanki.
2: Drogi Adamie, no u nas New Country jest na playliście, na przykład Luke Combs w Wysokich Obrotach często u Roberta leci. Oczywiście twoją prośbę przekażemy naszemu szefowi muzycznemu Zbyszkowi Zeglerowi i być może tych utworów rzeczywiście będzie jeszcze więcej. Ale jeśli chodzi o aplikację PRK, to napisał nasz słuchacz z Londynu, ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. Ja też w pracy ośrodek opieki nad ludźmi z problemami poznawczymi, szczególnie wymagania instalacji, to da się także w weekend. No i właśnie część z Was na pewno dzisiaj pracuje, ale myślę, że zdecydowana większość wypoczywa, więc jeśli chodzi o trasę, no to sprawdzamy dla Was co 20 minut, co na nich się dzieje. Za 15 minut kolejny serwis, ale oczywiście, jeśli akurat teraz ruszacie w trasę i jesteście ciekawi, jak warunki na tej Waszej konkretnej drodze, no to można do nas napisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wystarczy dać znać, skąd, dokąd się wybieracie. I nie są dobre dla nas informacje z tym Gorzowem. Napisali Anka i Piotr. Kierujemy się na Rewal. Dzięki za info i dobrą muzykę. Tak, mówiliśmy o tej S3. Ja tutaj zauważyłam dość wcześnie ten tworzący się korek, ale myślę, że tutaj nie powinny długo potrwać te utrudnienia. Będziemy oczywiście dla Was monitorować to.

0: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, to oczywiście sprawdzamy ją w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, szczegółowo co 20 minut. No i będziemy się dziś szczególnie przyglądać trasom prowadzącym chociażby z Podhala w kierunku Krakowa. I już delikatny korek przy wyjeździe z Zakopanego od Poronina po Biały Dunajec, także na wysokości Szaflar i później na wysokości miejscowości Gaj.
1: 10 lat, gdy usłyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub.

Pół godzinki zostało do godziny 10. Sprawdzamy dla Was wszystkie większe trasy w Polsce, te mniejsze zresztą też, które być może są szczególnie popularne dziś ze względu na to, że będziecie chcieli wykorzystać dobrą pogodę. Głównie jednak dziś to będzie południe i centrum kraju, bo na północy, z tego co wiemy także od naszych słuchaczy, już sporo chmur. Emilia Kleszczewska, co

0: 20 minut sprawdza dla Was, co na trasach. Kolejny raport w tej sprawie już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o korki właśnie na wszystkich trasach, to rośnie ruch na pewno na ekspresowej 8. To trasa, która prowadzi Was z Łodzi do Wrocławia. Dokładniej na wysokości miejscowości Złoczew mamy korek. Też wiemy, że doszło tutaj do zdarzenia drogowego. Jeszcze nie wiemy jakiego. Taka informacja pojawia się na mapach, więc czekamy na wiadomości od służb, ale jeżeli chodzi o długość tego korka, to ma on już ponad 3 kilometry, no i może się wydłużać. To jedna z informacji. Kolejna jest taka, że tak jak już wspominaliśmy wcześniej, zdecydowanie większy ruch jest na drodze krajowej numer 47 i tam już no, powoli tworzy się zator na wysokości Poronina, Biały Dunajec, Szaflary. To ruch w dwie strony, czyli w stronę Zakopanego i w kierunku Krakowa. Także część z Was wyjeżdża już z Zakopanego, a część próbuje się do niego dostać. Jeżeli chodzi o ruch w samym centrum miasta w Zakopanem, to korkuje się też droga wojewódzka numer 958. To ulica Nowotarska i taką sytuację mamy do samego Ronda Solidarności. Większy ruch jest też w Alei 3 Maja i to jest właśnie ten odcinek, który dalej prowadzi Was w stronę Kościeliska. Jeszcze zostajemy na trasach małopolskich, bo sąsiednia trasa, droga krajowa numer 49, również się korkuje. Wyjeżdżacie z Czarnej Góry i dojeżdżacie do Białki Tatrzańskiej, też w kierunku Nowego Targu i tam korek ma również ponad 4 kilometry. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to raczej już jest spokojnie na wysokości Wolborza, chociaż mimo, że tam już utrudnienia się skończyły, nie widać, żebyście zwalniali w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego czy w stronę Warszawy, to cały czas jest ta blokada w Wolborzu na ekspresowej 8. A jeżeli chodzi o informacje od służb, to bez zmian na S3 od węzła Myślibórz do węzła Gorzów Wielkopolski Północ. Tam na 81 kilometrze po godzinie 8 zderzyły się 2 samochody osobowe. Nie ma rannych na szczęście, ale cały czas blokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. I jeszcze przypominamy, że no oczywiście na Węgrzech jest bardzo poważna sytuacja. Tam był wypadek z właśnie polskiego autokaru. Niestety ponad 12, wiemy, że 12 osób nie żyje, a ponad 10 zostało rannych i to w miejscowości Mezo-Kerestisz. Tutaj zaczyna się ta blokada drogi. Ona jest w kierunku Miszkolca, także jeżeli próbujecie przejechać do Polski dalej przez Koszyce i tędy próbujecie też wjechać do Krakowa, to na pewno postoicie kilkanaście minut albo nawet więcej. Można to objechać na przykład przez tamtejszą drogę krajową numer 3, czyli przez Mezykwest i dalej przez miejscowość Byk-Karabań i tak dojechać z powrotem do M3.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Powitać się napisał Puchatych ze Skani w naszej aplikacji w ten piękny niedzielny poranek. Jestem niezadowolony, że ten czas tak szybko mija, bo 2 tygodnie temu leniuchowałem na plaży w Porticcio na Korsyce, a teraz już w pracy ruszę w Bułgarii, a na jutro jeszcze 200 km do celu. Może masz jakąś czarodziejską wróżkę, aby cofnąć czas, aby urlop trwał dalej. Proszę wymyśl coś. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy PRK. Całą ekipę, a dla tych, co w pracy za fajerą także szerokości. Pozdrawiam serdecznie Puchaty Skania. PS, wakacyjno chwilo trwaj. Bardzo bym chciała mieć, drogi Puchaty, właśnie taką różdżkę, nie tylko dla ciebie, nie tylko dla reszty naszych słuchaczy, którzy dziś właśnie w niedzielę 16 sierpnia kończą wakacje, no ale co zrobić? Takie jest prawo Murphy'ego chyba, bo to chyba właśnie prawo Murphy'ego określa wszystkie te złośliwości, że wolny czas jakoś tak złośliwie biegnie szybciej. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, jak słyszycie, otwarta w każdej sprawie dla Was. Można pisać, można się nagrywać. No i oczywiście także przyglądamy się temu, co dzieje się na Węgrzech. Tutaj Emilia mówiła i taka sytuacja na pewno utrzyma się jeszcze przez wiele godzin, że autostrada M3 będzie zamknięta po tragicznym w skutkach wypadku, gdzie, przypomnijmy, polski autokar najpierw w nocy wpadł do rowu, a następnie przewrócił się na bok. Zresztą za kilka minut najnowsze informacje w tej sprawie, a u nas już teraz Offenbach.

Do nas kilkadziesiąt minut temu zaledwie 12 osób zginęło, a co najmniej 10 zostało poważnie rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do tej tragedii, katastrofy

0: szefa BRD, jest to także wicedyrektor warszawskiego WORD-u. On mówił na antenie TVP Info, że kierowca powinien mieć dużą, większą świadomość jadąc w nocy.
1: Nie można być zbyt pysznym kierowcą, czyli zbyt zaufanym w swoje zarówno umiejętności co do kierowania, jak i też odporność na i pogodę, bo przecież jesteśmy w trakcie dość wysokich temperatur właśnie, ową noc, o której powiedzieliśmy, i owe znużenie, które często też jest elementem jak najbardziej przeszkadzającym w utrzymaniu tej koncentracji.
0: Jest kilka informacji, które wiemy. Wiemy, że pojazd, że na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. Strażacy przez kilka godzin wydobywali poszkodowanych z rozbitego pojazdu. Część osób znalazła się pod autobusem i dlatego do akcji ratowniczej skierowano jednostki Straży Pożarnej z kilku miejscowości, a także ciężki sprzęt, w tym dźwigi. Wstępne ustalenia wskazują, że właśnie przyczyną tego wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy. Policja poinformowała, że kierowca został zatrzymany. Trwa oczywiście wyjaśnienie dokładnych okoliczności tej tragedii. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli na portalu społecznościowym premier Węgier Peter Madziar. Węgierska policja zamknęła dla ruchu jezdnię M3. Objazd prowadzono przez najbliższy zjazd, a na autostradę można wrócić w Emet. Oczywiście my te informacje o objazdach podajemy na bieżąco. Oczywiście także będziemy wracać do tej informacji, jak tylko pojawią się jakieś nowe informacje. Za 7 minut u nas, czyli w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, kolejne wieści z dróg.

0: Coraz większe natężenie ruchu na naszych trasach i no i właśnie zajmujemy się tym oczywiście, monitorujemy dla was te trasy, zwłaszcza w godzinach popołudniowych spodziewamy się powrotów z tego długiego, niedługiego, ale na pewno sierpniowego weekendu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wiadomości głównie z trasy S7, z S3 i z drogi krajowej numer 20 mamy. Z akurat S7 to wiadomość od słuchacza.
3: Dzień dobry, z tej strony Paweł. Uwaga na S7 między Radomiem a Warszawą, w stronę Warszawy. 431 kilometr. No tu jakieś zdarzenie drogowe w stronę Warszawy. Ostrożności, pozdrawiam.
2: Dziękujemy i na razie też tyle wiemy, także na S7 prosimy o ostrożności. Jeżeli chodzi o S3, to cały czas trwają prace między węzłem Myślibórz i węzeł Gorzów Wielkopolski. Na 81 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i od 8 zablokowany jest pas w kierunku Szczecina. I najnowsza informacja sprzed kilkunastu minut. Droga krajowa numer 20 w województwie zachodniopomorskim między Czaplinkiem i Szczecinkiem w Strzeszynie na 110 kilometrze samochód osobowy wjechał do rowu. Nie ma na szczęście osób poszkodowanych i jeżeli chodzi o przejazd, to kierowani jesteście jednym.

0: jednym pasem naprzemiennie i do Czaplinka, i do Szczecinka. Jeżeli chodzi o to, co widzimy na mapach, no to cały czas jest naprawdę dość spory korek na ekspresowej 8. Też widzimy, że już częściowo jest blokowana trasa i korek jest rzeczywiście dość spory. To trasa z Łodzi właśnie w kierunku Wrocławia i korek ma już prawie 5 km. On tworzy się na wysokości miejscowości Złoczew, no i widzimy, że jest tam na pewno jakieś zdarzenie drogowe. Czekamy na więcej wiadomości. Cały czas korkują się już trasy małopolskie. Przypominamy, że to m.in. droga krajowa numer 47, Szaflary, Poronin i Biały Dunajec. I tam tak naprawdę ta trasa z Nowego Targu do Zakopanego jest całkowicie, można powiedzieć, nie zablokowana, tylko zatorowana. To już rzeczywiście jest korek, w którym stoicie, myślę, że więcej niż kilkanaście minut. Jeżeli chodzi o tą sąsiednią trasę, to droga krajowa numer 49, Czarna Góra, Białka, Tatrzańska, w drodze głównie do Nowego Targu. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości. Numer znacie, ale powtórzymy go po raz kolejny. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I oczywiście wracamy także do informacji z Węgier i przypominamy tym, którzy być może do nas dołączyli, że niestety w nocy doszło do tragicznego w skutkach wypadku polskiego autokaru na autostradzie M3 we wschodnich Węgrzech. Wiemy o tym, że 12 osób zginęło, a kilkanaście zostało poważnie rannych. Dwie osoby zwłaszcza odniosły poważne obrażenia zagrażające życiu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że w wypadku uczestniczyli pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.
3: Z tego co wiem, autokar jest w tej chwili podnoszony. Wiem, że są utrudnienia w związku z tym na autostradzie w tym miejscu. Służby cały czas pracują na tym, aby zweryfikować jeszcze stan faktyczny. Wszyscy poszkodowani są odwiezieni do szpitala bądź miejsca wypadku przetransportowani w bezpieczne miejsce.
2: To są oczywiście informacje pochodzące od rzecznika prasowego wojewody podkarpackiego, Bartosza Gubernata, który mówił także, że o 10:00 zbierze się zespół zarządzania kryzysowego. To co wiemy, to wiemy, że autokarem tym podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców, kilku pasażerów było uwięzionych pod pojazdem. W akcji uczestniczyło kilka zastępów lokalnej straży pożarnej. Użyto także dźwigów. Wiemy także, że lądował w tym miejscu śmigłowiec ratowniczy i ranni, ci najciężej ranni w tym wypadku trafili właśnie na pokładzie śmigłowca do pobliskiego szpitala. Reszta z poszkodowanych również została tam przewieziona i wiemy też o tym, że został tam podstawiony inny autokar, który po prostu podstawiono, żeby ci mniej poszkodowani czy nieposzkodowani mogli przeczekać właśnie do czasu pewnie podstawienia innego autokaru. No i oczywiście możecie się spodziewać na naszej antenie, na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, kolejnych informacji w tej sprawie.

Nasi słuchacze, konkretnie Marysia z Jeremim i bratem jadą z Poznania do Warszawy. Na razie droga bez korków, temperatura 23 stopnie i świeci słońce. Czy czekają nas jakieś utrudnienia, pytają. Tym się zajmę tuż po serwisie drogowym 10 powień. Zostańcie z nami, bo już teraz najwyższy czas na wiadomości pogodowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A te są dobre, pod warunkiem, że ktoś lubi wysokie temperatury, bo w tej chwili już prawie 27 stopni w Kozienicach i to jest najcieplejsze miasto w Polsce, które przegoniło Legnicę, ale w Bielsko-Białą. Ale w Bielsko-Białej 26,5, więc w sumie tutaj łeb w łeb idą te dwa miasta. Najchłodniej ex aequo w Elblągu i w Gorzowie Wielkopolskim 16,5 stopnia. No i tutaj mamy taką sytuację, że wczoraj jeszcze na zachodzie było 30 parę stopni, a dziś tych stopni jest już 17, a to ze względu na to, że na północy i na zachodzie, na północnym zachodzie dziś przechodzą opady deszczu, taki front deszczowy, też częściowo deszczowo-burzowy. Te opady nie są jakieś bardzo gwałtowne, ani intensywne, ale jednak występują. One w ciągu dnia będą przenosić się stopniowo z północnego zachodu na wschód i także obniżać się, czyli przenosić się bardziej do centralnej Polski. I jeśli chodzi o temperaturę, dziś maksymalnie 34 stopnie na południu, około 30 jeszcze w centrum i 21-24 na Pomorzu, nad samym morzem od 19 do 21. Ta temperatura będzie spadała w najbliższych dniach, od wtorku dużo gorsza pogoda.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Prawie 3 minuty po godzinie 10 słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ewa Mierzajewska, będę z wami do godziny 11.

0: 10 minut po godzinie 10. Emilia Kleszczewska na miejscu. Wyjeżdżamy na trasy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na trasy i rzeczywiście już wyruszacie na drogach krajowych, to widzimy i na ekspresowych. Najnowsza wiadomość jest właśnie z województwa mazowieckiego. Droga krajowa nr 62 za Kroczym do miejscowości Wyszogród na 168 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jesteście kierowani jednym pasem naprzemiennie od 10. Te utrudnienia powinny zakończyć się mniej więcej w południe. Jeżeli chodzi o trasę S8, to także odcinek, który prowadzi was, a nie, przepraszam, to nie województwo mazowieckie, tak chciałam powiedzieć, ale to łódzkie. To węzeł Złoczew do węzła Wieluń w miejscowości Emilianów konkretniej na 141 kilometrze. Bus zderzył się z samochodem osobowym i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana od 9.30. Tutaj, jak podaje generalna dyrekcja

0: Inspekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 11.30. I droga krajowa numer 20. Powtarzamy, że w województwie zachodniopomorskim w Strzeszynie na 110 kilometrze osobówka wjechała do rowu. I także przejeżdżacie jednym pasem naprzemiennie, to w stronę Czaplinka i w drodze do Szczecinka. I jeszcze Strójka. Cały czas mamy informacje z województwa lubuskiego między węzłami Myślibórz i węzłem Gorzów Wielkopolski. Na 81 kilometrze po 8 była kolizja dwóch samochodów osobowych i tam cały czas zablokowany jest jeden pas w drodze do Szczecina. A patrząc na mapy, to zdecydowanie już bardzo gęsty korek jest na trasie z Nowego Targu do Zakopanego. Można powiedzieć, że tam jest zator od jakiegoś czasu. Głównie wyjeżdżacie z Zakopanego w kierunku Krakowa i to widać w Szaflarach i w Białym Dunajcu, a także w Poroninie. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to one się tworzą też na ekspresowej ósemce, o czym mówiliśmy już wcześniej, ale jeżeli chodzi o długość tego korka w trasie z Łodzi do Wrocławia, no to są to ponad 4 km. Warto zjechać na drogi lokalne, na przykład na drogę wojewódzką numer 482 i przejechać przez Złocze w Uników i wyjechać sobie z powrotem w miejscowości Prusak na trasę. W ten sposób można spokojniej dojechać do Wrocławia. Większy ruch też jest w województwie zachodniopomorskim za Goleniowem na S3, następnie na trasie A6, to właśnie w kierunku Kołbaskowa, gdzie wcześniej mieliśmy też zdarzenie drogowe i przed samym przejściem granicznym w kierunku Berlina także tworzy się już kilkukilometrowy korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
3: A za kilka minut u nas na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w rozruszniku wrócimy do tego tragicznego wydarzenia, jakim jest wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Wiemy już sporo, wiemy też między innymi, że ten autokar wracał na Podkarpacie z Bośni i Hercegowiny i że podróżowali nim pielgrzymi. Co jeszcze wiemy o tym za kilka minut? A już teraz sprawdzam, to obiecana trasa dla naszych słuchaczy. Marysia z Jeremim i bratem jadą z Poznania do Warszawy. I na razie piszą o dobrych warunkach. No i właściwie mam dla was same dobre informacje, dlatego że tutaj dobre warunki na A2. A2 już tutaj zawi z kitkami, lubi się przykorkować na jezdni w kierunku Warszawy. Zresztą narzekacie na to w ostatnich dniach, kiedy natężenie ruchu jest bardzo duże, ale na razie ta autostrada wygląda bardzo dobrze i jeśli chodzi o to, co was czeka, no to do samej Warszawy czysto A2 ładnie wygląda. Tutaj też nie przewiduję opadów deszczu ani żadnych gwałtownych zjawisk atmosferycznych na waszej trasie. 2,57, ale myślę, że troszeczkę dłużej z postojami ta trasa wam zajmie.

0: I od samego rana, bo po 8 dotarły do nas informacje o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Informujemy was o tym szeroko, bo tutaj dużo zmiennych i świeża sprawa w związku z tym, no i przede wszystkim bardzo tragiczny wskutek wypadek. Przypomnijmy, 12 osób zginęło, a ponad 10 jest rannych, w tym 2 odniosły bardzo poważne obrażenia zagrażające życiu i to jest bilans tragicznego w skutkach wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, na węgierskiej autostradzie M3. Jest ona cały czas w miejscu tego zdarzenia zablokowana. Polka mieszkająca w tym kraju, Honorata Ilesz, powiedziała Polskiemu Radiu Lublin, że zdarzenie to, jak się nie trudno domyślić, jest dziś głównym tematem w węgierskich mediach.
1: Wszystkie media, które tutaj są na Węgrzech obecnie, transmitują albo jakieś krótkie spotkania z dziennikarzami w miejscu wypadku, albo piszą o tej tragedii. Również premier Węgier odniósł się do tego wypadku, złożył kondolencje.
0: Następnie także prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk złożyli kondolencje ofiarom i ich rodzinom. Na 11 zaplanowany jest też briefing przed polskim MSZ-em. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie tego wypadku na Węgrzech. Podaje też numer, to jest plus 36, czyli kierunkowy do węgierski 204-72-95-02. 36, kierunkowy 20-472-95-02. No i więcej informacji oczywiście także na naszej antenie w późniejszym czasie. Tymczasem za 7 minut u nas najświeższe informacje z dróg. No i także oczywiście czekam na wasze wpisy w aplikacji. Sporo tras już udało mi się sprawdzić dla was, bo widać, że będziecie dzisiaj sporo podróżować po polskich trasach. Jeśli byłaby jeszcze jakaś kolejna do sprawdzenia, no to oczywiście dajcie znać.

0: Na jednej z dzikich plaż można dzisiaj jeszcze absolutnie spędzić ten wolny czas. Raczej polecałabym jednak Mazury, może jeziora, no bo jednak nad morzem już dość chłodno, to po pierwsze, a po drugie dużo opadów. Jak wygląda sytuacja na trasach pół godziny przed godziną 11? O tym już teraz w Perka w Polskim Radiu Kierowców. Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To my jednak zaczniemy znowu nie od Polski, a raczej od Węgier, bo tutaj na pewno wiecie, że doszło do tragicznego wypadku z udziałem polskiego autokaru i zablokowana jest trasa M3 za miejscowością Mezy Keresztes, a w drodze do Miszkolca i można tą trasę mijać, jeżeli jesteście na Węgrzech i kierujecie się w stronę Polski, chcecie wjechać od Zakopanego czy od strony

0: Nowego Sącza, to można to ominąć drogą krajową, tamtejszą numer 3, zjechać dokładniej w miejscowości Fyze-Żaboń, następnie przez Mezyk-Weszt przejechać do miejscowości Byk-Karabań i tam zjechać z powrotem na M3 i kontynuować trasę w kierunku Koszyc. Jeżeli chodzi o nasze trasy już te polskie, to przypominamy, że droga krajowa numer 62 może być zakorkowana. To odcinek Zakroczym-Wyszogród w miejscowości Chociszewo na Mazowszu na 168 kilometrze po kolizji dwóch samochodów osobowych. Policja i służby są na miejscu, kierują jednym pasem naprzemiennie przejeżdżających. Jeżeli chodzi o trasę S8, to w Emilianowie w województwie łódzkim na 145 kilometrze bus zderzył się z samochodem osobowym i od 9.30 zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. A jeżeli chodzi o mapy i też o wasze pytania, właśnie piszecie, że zamierzacie dziś wracać z Mielna na Śląsk do Katowic i czy polecamy drogę na Człuchu w Świecie, a potem na autostradę A1. Jeżeli chodzi o autostradę A1, to oczywiście tutaj cały czas trwają prace służb w Warlubie, Rulewo, no i też Nowa Cerkiew, więc rzeczywiście, jeżeli chcecie wracać tędy, to trzeba się spodziewać, że kilka minut więcej trzeba sobie doliczyć na przejazd, ale można to oczywiście objechać na przykład zjeżdżając w Pelplinie na starą drogę krajową, to 91 i przez miejscowości Gniew, Piaseczno, miejscowość Nowe, do Grudziądza sobie dojechać, w Nowych Marzach z powrotem zjechać i kontynuować dalej trasę, ale widzimy, że już dalej te większe utrudnienia raczej się nie tworzą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później, za 20, za 40 minut, bo to na pewno dłuższa jest dla was trasa. Czekamy na kolejne wasze wiadomości. Jeżeli chodzi o trasę, chętnie ją sprawdzimy. I jeszcze jedna wiadomość z trasy S8, że cały czas mamy zablokowany przejazd z Piotrkowa Trybunalskiego do Tomaszowa Mazowieckiego na wysokości Wolborza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 11 11 to nasz numer telefonu. Aplikacja PRK, Polskiego Radia Kierowców, do waszej dyspozycji także.

0: 20 minut do godziny 11. Dużo miejsca dziś na naszej antenie poświęcamy temu, co wydarzyło się w nocy na Węgrzech. Tam, przypomnijmy, zablokowana jest autostrada M3 po tragicznym w skutkach wypadku polskiego autokaru. Wiemy o tym, że zginęło 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. W tym kilka bardzo poważnie są to obrażenia zagrażające życiu, a w niektórych przypadkach także krytyczne. Do tego wypadku doszło w nocy o 1:00 na autostradzie M3. Autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Stąd podejrzenie policjantów, którzy zatrzymali już kierowcę, że kierowca zasnął. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór potwierdził informacje na temat tego wypadku.
1: Śmierć poniosło 12 naszych obywateli. 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia, więc albo już wyszły, albo właśnie będą zaraz wychodziły ze szpitali. Nasz konsul jest w kontakcie i z lokalnymi służbami, i ze szpitalami. Uruchomiliśmy też specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
0: To jest infolinia, którą uruchomiła ambasada w Budapeszcie. Ten numer telefonu to +36, czyli kierunkowy do Węgier, następnie 20 472 95 02. Wiadomo o tym, że polskim autokarem podróżowało 50, 7 pasażerów i 2 kierowców. Kilkoro pasażerów było uwięzionych pod pojazdem. Wiemy też już od podkarpackiej wojewody, że byli to pielgrzymi, którzy wracali na Podkarpacie z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. W akcji ratowniczej uczestniczyło kilka zastępów lokalnej straży.

0: Straży Pożarnej użyto także dźwigów, żeby wydostać uwięzionych pod pojazdem pasażerów. No i dodatkowo w miejscu tego wypadku lądował także śmigłowiec, który zabrał część poszkodowanych. No i oczywiście to jest taka informacja, która wywołuje dużo emocji wśród naszych słuchaczy także. I głos w tej sprawie już teraz.
1: Dzień dobry.

0: wyjazdów na nocnych, w nocnych autokarach. I gdyby zrobić statystykę, powiedzmy, z ostatnich 15 lat, może policja ma dostęp do takich statystyk, jak się zdarzają ciężkie wypadki autokarowe w nocy. Tak, tak, na Węgrzech raz, na rondzie gdzieś ktoś tam rondo powstało, wjechał w rondo i tak można by mnożyć, inaczej się jeździ. A w nocy, powiedzmy między 23-6, a inaczej się mimo wszystko, mimo większego ruchu jeździ w dzień. A ja już jestem kierowcą, wstyd powiedzieć, z blisko 60-letnim stażem. Dziękuję.
1: I rzeczywiście tutaj jest coś do zastanowienia, bo jestem o tym przekonana, że nasz słuchacz ma rację i rzeczywiście te statystyki dotyczące nocnych wypadków autokarów są na pewno dużo wyższe niż właśnie dotyczące tego, co dzieje się w ciągu dnia.

0: Niestety warunki atmosferyczne fatalne, leje deszcz, to wszystko przed Gorzowem, proszę uważajcie, napisali Anka i Piotr, którzy pytali też dosłownie kilka minut temu, jak tam ta trasa i czy S3 pod Gorzowem jest już odblokowana, i to pytanie kieruję do Emilii, chyba jeszcze nie.
1: Nie, jeszcze nie do końca. Tam rzeczywiście cały czas trwają te prace. No już rzeczywiście dość długo, bo wiadomość ze Strójki pojawiła się po godzinie 8. No i korek jeszcze jest. Cały czas.
0: Anka i Piotr chwalą też naszą muzykę, pisząc: dzisiejsze naczelne od muzyki wymiata. Bardzo nam się podoba dzisiejsza playlista. Bardzo dziękujemy i oczywiście zostańcie z nami. A jeszcze teraz zaproszenie od naszego słuchacza.
2: Zapraszamy wszystkich motocyklistów na Wrak Race Kuczkowo, które odbywa się dzisiaj od samego rana do wieczora. Jest to województwo kujawsko-pomorskie, trasa 266 pomiędzy Aleksandrowem Kujawskim a Radziejowem. Zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych i nie tylko, włącznie z dziećmi. Bardzo dobra zabawa, można coś zjeść, polecamy. Lewa w górę dla motocyklistów. Pozdrawiam, Jędrzej.
0: No i dziękujemy Jędrzejowi za takie właśnie nietypowe zaproszenie. Być może akurat ktoś nie ma planów na niedzielę i skorzysta. A już teraz, 10 minut przed godziną 11, wyjeżdżamy z Emilią Kleszczewską na trasy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A pytacie nas, jak dróżka z Człuchowa do Konina, droga krajowa numer 25, pozdrawia Iwona i Andrzej z Forda. Dziękujemy oczywiście za te pozdrowienia. Jeżeli chodzi o trasę Człuchów-Konin, no to tutaj akurat za Bytomiem mamy spore utrudnienia na trasie w kierunku Częstochowy. Tam trwają prace służb, dlatego może być trasa troszeczkę bardziej zajęta, ale myślę, że tam nie ma większych utrudnień. Jeżeli chodzi o przejazd, maksymalnie kilkanaście minut więcej postoicie. Myślę, że to tak maksimum. Jeżeli chodzi o natomiast o drogę już na trasach polskich, na trasach węgierskich chciałam oczywiście powiedzieć, już mówimy, jak ominąć ten korek, który jest na M3. Chodzi o odcinek w miejscowości

0: Mezy Kerestysz. Tam doszło do tragicznego wypadku, o czym na pewno wiecie. W wypadku zginęło 12 osób, a co najmniej 10 zostało rannych. A jeżeli są Państwo na Węgrzech i próbujecie przejechać trasą M3, to można zjechać na tamtejszą drogę krajową w miejscowości Mezy Kövest i w Niklathadzie zjechać z powrotem na trasę w kierunku Koszyc i dalej w stronę Zakopanego. A w Polsce mamy cały czas utrudnienia na S8. To od węzła Złoczew do węzła Wieluń, chociaż odblokowany jest już pas w kierunku Wrocławia. A w Emilianowie na 145 kilometrze w województwie łódzkim bus zderzył się z samochodem osobowym. Jezdnia w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana. Przypomnę raz jeszcze, lewy pas jest już odblokowany. Droga krajowa numer 62, Zakroczym Wyszogród. W Chociszewie na 168 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. Tam bez zmian cały czas jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie. I ta S3, pytaliście o nią wcześniej, więc podpowiemy raz jeszcze. Na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego na 81 kilometrze właśnie na S3 była kolizja dwóch samochodów osobowych. No i służby jeszcze blokują jeden pas w kierunku Szczecina. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

0: Jak egzekwować obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa? To kolejna w autobusach, to kolejna informacja, a właściwie takie przemyślenie od Klimka w naszej aplikacji. Oczywiście dużo waszych informacji, dużo waszych wiadomości dotyczy właśnie tego wypadku na Węgrzech. No i jeszcze Anska z Piotrem piszą dalej, jadąc S3 na wysokości Gorzowa, że nic nie widać, widoczność beznadziejna, a niektórzy kierowcy jadą na światłach dziennych. Ja nie wiem, Piotr, czy my kiedyś przewalczymy te światła dzienne.
1: Może kiedyś tak, ale skoro nie udało się z pasami bezpieczeństwa, bo myślałem sobie, że ten nawyk zapinania pasów, który mam już z samochodów osobowych, tak, od razu jeden do jednego w autobusach. Ja kiedy wsiadam do autobusu, od razu zapinam
0: pas. Też zapinam. Co więcej, jestem taka dumna z mojej córki, bo ją tak nauczyłam, że mówi: mamo, patrzcie państwo, nie zapinaj.
1: Nie wiem, o co chodzi ludziom z tymi pasami, dlaczego im wadzą. No tak, no ale jeśli ktoś chce wypadać przez, nie wiem, przednią szybę, to proszę bardzo. Może ktoś lubi.
0: Piotr Miran, Wysokie Obroty.
1: Zapraszam.

0: Na zegarze minęła 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy różnorodność, jeśli chodzi o pogodę, w zależności od tego, w którym miejscu Polski jesteście. Najspokojniej na południowym wschodzie, tam bezchmurne niebo albo niewielkie zachmurzenie i na razie bez większych niespodzianek. W pozostałej części Polski chmur będzie więcej, miejscami może przelotnie popadać, a także pojawią się burze. Temperatury będą dzisiaj naprawdę wysokie, w centrum około 30 stopni, na południu nawet 34, wyraźnie chłodniej nad morzem od 19 do 21, na Pomorzu w głębi lądu około 21-24. Jeśli macie dzisiaj przed sobą dłuższą trasę, warto pamiętać o wodzie, szczególnie przy tak wysokich temperaturach. Na drogach zwracamy też uwagę na wiatr. Przeważnie będzie słaby albo umiarkowany, ale nad morzem i w rejonach podgórskich może być już dość silny i porywisty, do około 60 km na godzinę. Podczas burz porywy mogą dochodzić do 65. Na razie jednak korzystamy z niedzieli, bo najbardziej interesująca pogodowo część dnia dopiero przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I znowu Kozienice na pierwszym miejscu pod względem najwyższej temperatury 29,4, a najchłodniej Elbląg 16,5. Piotr Firan, kłaniam się, zaczynamy niedzielne wysokie obroty.

0: 10 minut po godzinie 11, wysokie obroty. Wiki z Ducato pyta, jak wygląda trasa z Ustronia Morskiego do Krzanowa przez S3 i A4. Wygląda raczej całkiem dobrze, natomiast za kątami wrocławskimi jest wypadek, za tym węzłem. No i tutaj trzeba liczyć się ze spowolnieniem, ale widzę po lokalizacji twojej, Wiki, że jeszcze jesteś kawałek, więc może uda im się uprzątnąć do tego czasu. Natomiast oczywiście w ciągu dnia sytuacja będzie dynamiczna i ta trasa na pewno będzie się zmieniać. Aktualnie w tym momencie jest całkiem znośnie i można przyjemnie jechać, no poza tym odcinkiem przed Wrocławiem. Emilia Kleszczewska w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Wyjeżdżamy na drogi, miło również, i sprawdzamy szczegóły, co dzieje się w innych miejscach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa numer 62. To niestety są złe wiadomości, jeżeli chodzi o miejscowość Chociszewo w województwie mazowieckim na 168 kilometrze. Już wcześniej mówiliśmy, że tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Najpierw była to informacja o kolizji, ale niestety jest to wypadek. Trzy osoby zostały ranne. Takie są najnowsze wieści od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I najpierw przepuszczani byliście jednym pasem naprzemiennie. Teraz droga jest całkowicie zablokowana w kierunku miejscowości Zakroczym i w drodze do miejscowości Wyszogród. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 16, miejscowość Orzysz, województwo warmińsko-mazurskie, 261 kilometr. Tam z uwagi na właśnie obchody Święta Wojska Polskiego, które były wczoraj, droga jest cały czas zablokowana, ponieważ tam jeszcze służby pracują i wyznaczony jest objazd drogami lokalnymi.

0: lokalnymi. Od 10 te utrudnienia potrwają jeszcze przez najbliższą godzinę, jak podają służby. I ekspresowa 8, lewy pas w kierunku Wrocławia jest już odblokowany, to w Emilianowie, czyli między węzłami Złoczew i Wieluń na 145 kilometrze, gdzie bus zderzył się z samochodem osobowym. Jezdnia w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana od 9.30, no ale teraz już tym jednym pasem można tam jechać. I jeszcze droga krajowa numer 20, Czaplinek-Szczecinek w Strzeszynie na wysokości właśnie 110 kilometra samochód osobowy wjechał do rowu. Nie ma osób poszkodowanych, ale przejeżdżacie jednym pasem naprzemiennie. Na miejscu są służby, jest policja i bez większych problemów dojedziecie do celu. Czekamy na Wasze wiadomości. Numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Można także skorzystać w naszej aplikacji. Jeżeli z naszej aplikacji, jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście można napisać albo się nagrać. 13 po 11.

0: 19 minut po godzinie 11. Łączymy się teraz z polskim konsulem na Węgrzech, Karolem Biernackim. To w sprawie wypadku w nocy. W nocy napłynęły do nas tragiczne informacje o wypadku polskiego autokaru. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Karol Biernacki, konsul honorowy.
0: Konsul honorowy. Dzień dobry, tak. Witam serdecznie. Panie konsulu, co wiemy o stanie Polaków poszkodowanych w tym wypadku?
1: Na chwilę obecną znamy liczbę ofiar śmiertelnych i wiemy, ile osób jest w bardzo ciężkim stanie. Jest liczba dosyć wysoka, 12 osób. Także musimy czekać cierpliwie, aż służby węgierskie czy lekarze węgierscy są naprawdę świetnie przygotowani do takich przypadków, wypadków, zrobią swoje. Miejmy nadzieję, że liczba osób w stanie ciężkim zmniejszy się. Są pod doskonałą, naprawdę pod dobrą opieką.
0: No właśnie, czy polskie służby konsularne są już w bezpośrednim kontakcie ze szpitalami, do których trafili ranni?
1: Tak, ja pracuję na południu, ale z tego co wiem, służby konsularne działające w Budapeszcie są w stałym kontakcie, mówiąc kolokwialnie, ogarniają sytuację, która naprawdę nie jest łatwa. Wszyscy są pod opieką, wszyscy są osoby wymagające opieki lekarskiej, są umieszczone w szpitalach, okolicznych szpitalach, tych, które są najbliżej miejsca wypadku. Pod tym względem możemy powiedzieć, że naprawdę zostało zrobione, uczynione wszystko, co należało w takich przypadkach zrobić.
0: Panie konsulu, jeszcze chciałem podpytać o kwestie informacyjne. Czy rodziny poszkodowanych mogą liczyć na pomoc polskiego konsulatu? W jakim zakresie? Jakie informacje wy macie? Tutaj także pojawiła się informacja w mediach o specjalnym numerze telefonu, pod który można dzwonić, żeby dowiedzieć się nieco więcej o stanie osób, które są w szpitalach.
1: Tak, konsul zawodowy, pan Marcin Bobiński, dysponuje takimi informacjami. Placówka w Budapeszcie rzeczywiście udzieli wszelkich

0: informacji o stanie osób, które są pod opieką lekarzy węgierskich. To wszystko jest w toku. Sytuacja jest, nie wiem, czy to jest najbardziej odpowiednie słowo, rozwojowa, ale idzie w dobrym kierunku. Potrzebujemy naprawdę jeszcze trochę czasu, aby pewne sprawy dopiąć i być przygotowanym na odpowiedź na wszystkie pytania. Bardzo proszę wziąć pod uwagę, że śledztwo cały czas się toczy. Wszyscy są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o udzielanie informacji. Po prostu w takich przypadkach nie można, nie wypada, nie należy udzielać informacji, które mogą być niesprawdzone, stuprocentowe. To prowadzi tylko do chaosu i niepotrzebnego bólu u osób, których to dotyczy. Bardzo prosimy o wyrozumiałość.
1: No właśnie, a propos tych informacji, pan wspomina o tym, że tutaj precyzja i lepiej powiedzieć mniej niż więcej, to wszystko jest ważne. Co możemy powiedzieć w tym momencie? Pytanie, czy węgierskie media informują o tym zdarzeniu, o tym wypadku, o tym tragicznym wypadku? No i jakie informacje tam pojawiają się w przestrzeni medialnej a propos przyczyn tego wypadku?
0: Węgierskie media opierają się głównie na źródłach policji węgierskiej. Mogę powiedzieć tyle, że Węgrzy, wiadomo, że służby węgierskie nie zamknęły jeszcze śledztwa, to trochę potrwa, ale na chwilę obecną wiemy tyle, że jeden z kierowców został zatrzymany. Prawdopodobnie, powtarzam stanowczo, prawdopodobnie, tak twierdzi strona węgierska, mogło być tak, że zasnął. Ale tak jak powiedziałem, jeszcze raz powtarzam, to nie są jeszcze wiadomości czy informacje stuprocentowo sprawdzone. To wszystko jest w toku wyjaśnienia. W każdym razie ta osoba została zatrzymana. Policja węgierska co jakiś czas udziela informacji. Media węgierskie na tym się opierają, na tych informacjach. Do nich możemy mieć zaufanie.
1: Jeżeli ktoś słucha nas teraz i wie, że jego bliski mógł być pasażerem tego autokaru, co powinien zrobić w pierwszej kolejności?
0: Zadzwonić do konsula czy do ambasady polskiej na numer podany przez MSZ Polski. Oni są naprawdę służby polskie informowane w pierwszej kolejności, mają najświeższe i sprawdzone informacje. Nie do mediów, do służb konsularnych. Bardzo proszę.
1: Czy rodziny ofiar powinny przyjeżdżać na Węgry, czy na tym etapie lepiej jeszcze pozostać w Polsce i kontaktować się właśnie z konsulatem?
0: Na to pytanie nie potrafię panu odpowiedzieć. Przepraszam, na to pytanie nie potrafię panu odpowiedzieć. Nie jestem na miejscu, nie mam bezpośredniego kontaktu z poszkodowanymi. Proszę z takimi pytaniami zwracać się do służb konsularnych, polskich służb konsularnych działających w Budapeszcie, które mają bezpośredni kontakt z osobami, ze służbami węgierskimi pracującymi na miejscu wypadku i w szpitalach, w których zostały umieszczone osoby poszkodowane.
1: Bardzo
0: to jest najpewniejsza droga.
1: Jasne. Tak? Bardzo dziękuję za te informacje, które pan nam przekazał i pamiętajmy o tym, że w tej przestrzeni medialnej mogą się pojawiać różne niesprawdzone informacje. My mamy informacje tutaj od konsula honorowego na Węgrzech Karola Biernackiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i do

0: Jeśli chodzi o informacje związane z wypadkiem na Węgrzech, to będziemy przekazywać na bieżąco. Między innymi za kilka minut posłuchamy sobie przedstawiciela firmy, która prowadziła ten kurs autokarem. Informacje bieżące także u nas, trzy razy w ciągu godziny na antenie Polskiego Radia Kierowców. Emilia Kleszczewska pojawiła się w naszym studiu. Czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na polskich drogach to jest oczywiste. Mimo wszystko zaglądamy też na tą trasę, na M3 na Węgrzech. Jeżeli chodzi o blokadę, to już jej nie ma. Oczywiście tam cały czas na miejscu działają służby, ale odblokowana została trasa od Mezyk-Weszt właśnie w kierunku Miszkolca, jeżeli jedziecie dalej w kierunku też Koszyc i do Zakopanego. Także w trasie do Polski już ten pas M3 jest przejezdny, a jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to na pewno korkuje się autostradowa czwórka pod samym Krakowem, od węzła w Balicach po sam węzeł Kraków Południe. Też większe natężenie ruchu jest na wysokości Libertowa i w miejscowości Gaj. Tam trwają prace służby, o czym z pewnością wiecie. Za miejscowością Kłaj, to dalej autostradowa czwórka, jest też kolizja. Jeszcze nie wiemy, co dokładnie się stało na drodze, na autostradowej czwórce, jednak widzimy, że ten korek ma już ponad 3 km. On jest w drodze do Tarnowa. A z wiadomości od służb mamy aktualizację drogi krajowej numer 62. Powtarzam raz jeszcze, tam 3 osoby zostały ranne, a droga jest całkowicie zablokowana. Chodzi o miejscowość Chociszewo na 168 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i nie można teraz przejechać w kierunku miejscowości Zakroczym i Wyszogród. Jeżeli chodzi dalej o trasy, to wzmożony ruch jest także na autostradowej jedynce w drodze do Gdańska za Grudziądzem, a dokładniej na wysokości miejscowości Kierwałt. Tam trwają prace służb. Korek ma już ponad 4 km. Można go omijać na przykład drogą krajową numer 91 przez Warlubie, miejscowość Nowe, Gniew i w Pelplinie z powrotem zjechać na trasę w kierunku Trójmiasta. To nie koniec, bo przed Pruszczem Gdańskim też nam się korkuje ekspresowa szóstka, ale to jeżeli wyjeżdżacie z Gdyni i jedziecie w kierunku Torunia. Korek tam też już ma ponad 4 km, także warto albo poczekać, albo kilka minut więcej. No rzeczywiście postać w tym korku na wysokości Pruszcza Gdańskiego, ale też

0: można tą trasę objechać na przykład przez drogi wojewódzkie numer 221. To jedna z tych alternatywnych tras. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. Tutaj można się nagrywać, tak samo jak w aplikacji mobilnej, ale w aplikacji też możecie wysyłać swoje wiadomości tekstowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Służby konsularne uruchomiły specjalny numer. Mówimy o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Plus 36 20 472 9502. Plus 36 20 472 9502. To jest Polskie Radio Kierowców, 28 do 12.

0: Tragiczne informacje napłynęły w nocy z Węgier. W wypadku polskiego autokaru zginęło aż 12 osób, kilkadziesiąt innych zostało rannych. Jak przekazuje Polskiemu Radiu właściciel firmy przewozowej Tadeusz Dykas, kierowców autokaru było dwóch. Właściciel firmy jedzie na miejsce wypadku, mówi, że na razie nieznane są przyczyny tragedii.
1: Dwóch kierowców jest wieloletnim doświadczeniem, pokonywali tę trasę niejednokrotnie, bo bardzo dużo było wyjazdów do Medjugorje. No i tyle mogę powiedzieć. A co tam się wydarzyło, no to wie pan, na ten moment to służby nie wiedzą do końca, co się wydarzyło. No a co ja mogę powiedzieć, jak jestem na Węgrzech, ale nie rozmawiałem z kierowcą, to nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Pozostałe osoby, około 40, odniosły lżejsze obrażenia i już opuściły lub w najbliższym czasie opuszczą szpitale. Takie dane przekazał rzecznik ministra spraw zagranicznych Maciej Wiewiór. Ekspert w zakresie prawa o ruchu drogowym z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Michał Skwarzyński mówi, że większość tego typu wypadków jest wynikiem błędu człowieka. Przy badaniu przyczyn zdarzenia ważne będą informacje od pasażerów.
2: To była pierwsza w nocy, więc pytanie, czy byli pasażerowie, którzy nie spali i oni mogliby powiedzieć, to jest coś na temat przebiegu tego wypadku. No niestety, podróżowanie autokarami bardzo często wiąże się z pewnego rodzaju nonszalancją, że ludzie nie używają pasu bezpieczeństwa. No i niestety przy przewróceniu na bok, to bardzo często niestety niesie ze sobą bardzo tragiczne skutki.
0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy. Policja poinformowała, że został on zatrzymany.

Za 18 minut będzie godzina 12. Na bieżąco informacje drogowe u nas w Polskim Radiu Kierowców. Oczywiście, jeśli chodzi o powroty z weekendów, to mam wrażenie, że w ciągu najbliższych godzin tych aut będzie coraz więcej, więc liczymy także na pomoc z waszej strony i informacje od was z pierwszej ręki. Oczywiście do tego wszystkiego służy nasza aplikacja.

0: Za 10 minut będzie 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na 146 kilometrze zepsuł się bus. Zablokowany jest przejazd do Wrocławia. I to nie wszystkie wiadomości z autostradowej czwórki. Też dosłownie przed chwilą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że między Bochnią i Krakowem na 446 kilometrze zderzyły się dwa samochody i drogowcy blokują pas do Krakowa. Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 podaje, że o godzinie 11.30 na bramkach wjazdowych w Rusocinie tworzą się już utrudnienia drogowe i akurat jeżeli chodzi o czas oczekiwania na przejazd, to już teraz jest to ponad 15 minut. Z dobrych informacji odblokowany został pas w drodze do Czaplinka i do Szczecinka w Strzeszynie. Na drodze krajowej numer 20 samochód osobowy wjechał do rowu, tam służby pojawiły się na miejscu już po 9, no ale od kilkunastu minut jest możliwy przejazd, także do Czaplinka i do Szczecinka można już jechać bez problemów. Także mamy aktualizację tego, co dzieje się na drodze krajowej numer 62. Zakroczym, Wyszogród w Chociszewie na 168 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety trzy osoby w tym wypadku zostały ranne i droga jest cały czas zablokowana. Tak naprawdę od godziny 10 i te utrudnienia mają się zakończyć o godzinie 12, ale oczywiście te prace służb mogą się wydłużyć. I jeszcze informacja o tym, co się dzieje na Węgrzech. Wydaje mi się, że dzisiaj będziemy często podawać tą informację. W Mezy Keres też był zablokowany przejazd w kierunku Miszkolca. Teraz tych utrudnień już nie ma. Trasa została odblokowana, ale jednak cały czas zalecamy, żeby jednak zjechać z autostrady M3 i zjechać na tamtejszą krajową trójkę w miejscowości Mezykwest i w Niklathazie zjechać z powrotem na trasę w kierunku Koszyc i dalej w stronę Zakopanego. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A za kilka minut także najnowsze szczegóły pogodowe.

0: Na zegarze mamy południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i temperatura zaczyna coraz wyraźniej dawać o sobie znać. W centrum około 30 stopni, na południu nawet 34. Jeśli jesteście w trasie, szczególnie w samochodzie bez klimatyzacji, albo macie przed sobą długi przejazd, pamiętajcie o regularnym piciu wody. Nad morzem zupełnie inna sytuacja. Tam tylko około 19-21 stopni. Pogoda również nie będzie dzisiaj jednakowa w całym kraju. Najspokojniej nadal na południowym wschodzie. Tam dużo słońca i niewiele chmur. Na pozostałym obszarze zachmurzenie większe. Miejscami pojawią się przelotne opady oraz burze. Lokalnie może również spaść grad. Jeżeli jedziecie dzisiaj przez regiony, w których pojawiają się burze i burzowe chmury, warto pamiętać, że sytuacja na drodze może zmienić się bardzo szybko. Podczas burz możliwe są porywy wiatru do około 65 km na godzinę. Sam wiatr poza burzami nie powinien być większym problemem, ale nad morzem i w górach może być momentami wyraźnie silniejszy. I tutaj pamiętamy też o włączeniu świateł mijania, jeżeli rzeczywiście ten deszcz występuje, wtedy widzialność może być ograniczona, no i dobrze by było, żeby ci, którzy jadą za nami, nas widzieli i widzieli nasze światła czerwone z tyłu. I jeszcze jedna rzecz, dzisiejsza pogoda będzie miała ciąg dalszy również po zachodzie słońca, burze nie powiedzą nam wieczorem dobranoc, w nocy mogą pojawić się szczególnie na południowym wschodzie i w pasie od wschodniego Mazowsza przez Lubelszczyznę, ziemię łódzką, kielecką oraz po Śląsk i Dolny Śląsk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To była prognoza pogody. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Jesteśmy na wysokich obrotach. What's...

0: Na trasie A4 w stronę Krakowa na węźle Stanisławie jest korek, jakiś wypadek. Pozdrawiam Adrian i mamy też informację o bardzo dużym korku od samego Szczecina, od zjazdu z S6. Informacja od Marty. Emilia Kleszczewska na miejscu. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i rzeczywiście od tej godziny 12 zaczął się spory ruch już na wszystkich trasach w Polsce. Prawdopodobnie wyjeżdżacie z wakacji, już wracacie do domu albo właśnie kierujecie się na przykład nad morze. To widzimy teraz na autostradowej jedynce, zwłaszcza gdzie korek jest na wysokości miejscowości Kierwałt. Tam stoicie w dość sporym korku, więc albo trzeba poczekać na to, aż ten przejazd się troszeczkę rozluźni w kierunku Trójmiasta, albo można w Nowych Marzach zjechać na drogę krajową numer 91 i przez miejscowości Nowe, Gniew i Pelplin z powrotem zjechać na autostradową jedynkę. To nie wszystko, bo korek też jest na wysokości Pruszcza Gdańskiego, ale to w drugą stronę, jeżeli z Gdyni, Gdańska jedziecie w kierunku Łodzi i rzeczywiście ten zator jest dość spory, no ma już też on ponad kilka kilometrów. I to dalej nie wszystkie wiadomości. S6 korkuje się na wysokości węzła Gdynia Wielki Kack, to trasa w kierunku Gdańska. I tak jak mówił Piotrek przed chwilą, jak też informowaliście Was nazwy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, naprawdę długi sznur ustawia się już od Goleniowa do samego węzła Szczecin Południe i to jest akurat autostradowa 6. To nie wszystkie informacje, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo też zablokowany jest odcinek sam autostradowej 6 przed Kołbaskowem w kierunku Berlina. I autostrada A4 to już województwo dolnośląskie. Na wysokości Kątów Wrocławskich, a przed Wrocławiem i przed Bielanami Wrocławskimi mamy korek w obu kierunkach, ale zwłaszcza jeżeli jedziecie w stronę Katowic. I jeszcze z tras pomorskich, województwo małopolskie, trasa autostradowa obwodnica Krakowa na wysokości węzła w Balicach. Tam też ustawiacie się i rzeczywiście jest dosyć ciasno na węźle w Balicach. To kierunek Katowice, chociaż

0: Sytuacja wcale nie jest lepsza, jeżeli jesteście na wysokości Kryspinowa i próbujecie się dostać na przykład do Libertowa, czyli do węzła Kraków Południe. Tam także są dosyć spore spowolnienia i to dalej nie wszystko, bo autostradowa czwórka, kolejny korek jest w Stanisławicach. Tam trwają prace służb, ale też widzimy informacje o tym, że jest zdarzenie drogowe. No i na koniec jeszcze Nowy Targ Zakopane. Cały czas podajemy informacje, że naprawdę spory zator tworzy się na drodze krajowej numer 47 i ta krajówka prowadzi Was przez Szaflary, Bańską, Niżną i przez Poronin do samego Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Kolejne informacje do nas spływają i będziemy na bieżąco je przekazywać. Za kilka minut wypowiedzi między innymi osób, które właśnie są na Węgrzech i co nieco wiedzą na temat tego zdarzenia.

0: 21 minut po godzinie 12. Wracamy do wypadku, który wydarzył się na Węgrzech. Wypadku polskiego autokaru. Poszkodowani są pod opieką lekarzy, informuje Andrzej Osiak, naczelnik pomocy konsularnej MSZ. Około pierwszej w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem polski autokar przewożący pielgrzymów wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. Część poszkodowanych walczy o życie.
1: Niestety nic się tu nie zmieniło. Spośród tych 10 osób w stanie ciężkim, o których już powiedziałem, no w tej chwili wygląda to tak, że 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Natomiast to powtarzam, drodzy Państwo, lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy i mam nadzieję, że to się stanie.
0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mógł zasnąć za kierownicą. MSZ podkreśla, że jest w stałym kontakcie z konsulami oraz węgierskimi władzami. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w związku z wypadkiem polskiego autokaru, która tutaj numer +36 24 72 95 02. Jeszcze raz +36 24 72 95 02. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła także

0: śledztwo w sprawie tego wypadku. Rzeczniczka prokuratury Marta Kolędowska-Matejczuk informuje, że polski wymiar sprawiedliwości współpracuje z miejscowymi służbami.
1: Prokuratorzy i policjanci wykonują już czynności w kraju. Planowane są też czynności na miejscu zdarzenia. Przy udziale polskiego prokuratora czekamy na zgodę Węgier.
0: Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim, a pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny.

0: Za nieco ponad pół godziny będzie 13. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No naprawdę spory ruch jest na tej autostradowej czwórce. To widzimy na mapach, to też wiemy z komunikatów i o tym też mówicie wy.
3: Dzień dobry. Na 446 km autostrady A4 w kierunku Krakowa była spłuczka, lewy pas zablokowany. Proszę uważać. Dziękuję.
2: Dziękujemy za wiadomość. To dokładniej odcinek Bochnia-Kraków. W pobliżu miejscowości Targowisko właśnie zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w kierunku Krakowa po godzinie 11.20. Ale mamy sporo nowych informacji z S3. Odcinek węzeł Pyrzyce do węzła Klucz w miejscowości Radziszewko. To województwo zachodniopomorskie. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Zajęty jest prawy pas do Szczecina. Następnie droga krajowa numer 2 to odcinek Biała Podlaska do Terespola w pobliżu miejscowości Chorbów Kolonia. W województwie lubelskim na 648 kilometrze samochód osobowy dachował, jak się okazuje. No i niestety, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dwie osoby zostały ranne. Jesteście prowadzeni na razie jednym pasem naprzemiennie, ale te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 15. Najlepiej drogę krajową w najbliższym czasie omijać. I jeżeli chodzi o S6, to też mamy nową wiadomość z miejscowości Straszyn, a to między węzłami Gdańsk Południe i między Rusocinem na 344 kilometrze. Także zderzyły się dwa samochody osobowe. Na razie wiemy, że jest to kolizja i mam nadzieję, że ta informacja się nie będzie już zmieniać. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie można przejechać jednym pasem w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi jeszcze o autostradę A4, wrócimy tutaj na chwilę. Dobra informacja jest na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice. Tam już można jechać w kierunku Wrocławia, a na 146 kilometrze zepsuł się bus po godzinie 11. Służbom już udało się zakończyć tam pracę i A4 można jechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kontekście wypadku polskiego autokaru na Węgrzech za kilka minut połączymy się z ekspertką, dr Ewą Kosowską-Korniak, psychologiem z Uniwersytetu WSB Merit w Opolu.

0: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech to nie tylko dramat rodzin 12 osób, które zginęły, to także ogromna trauma dla tych, którzy przeżyli. Część poszkodowanych po otrzymaniu pomocy medycznej ma wrócić do Polski autokarem. Co dzieje się w psychice człowieka, który przeżył tak dramatyczne wydarzenia? Jak może wyglądać pierwsza podróż do domu i co zrobić, żeby nie pogłębiać traumy? O tym z moim gościem, dr Ewa Kosowska-Korniak, psycholog z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Co dzieje się z psychiką człowieka bezpośrednio po tak dramatycznym wydarzeniu, jak wypadek, w którym giną ludzie, a on sam przeżywa?
1: To są bardzo ciężkie emocje, bardzo trudne emocje, splot różnych ciężkich stanów emocjonalnych i tak naprawdę jedyne, czego potrzebuje taka osoba, to takie poczucie bezpieczeństwa, obecności drugiej osoby i takiego prawa do przeżywania emocji. Czyli nie próbujmy takiej osobie czegokolwiek podpowiadać, nie mówmy jej takich tanich pocieszeń w rodzaju wiem jak się czujesz, wiem co przeżywasz, bo nie wiemy co ona przeżywa. Nie mówmy, że wszystko będzie dobrze, tylko bądźmy z nią, pokażmy, że jesteśmy gotowi wysłuchać, gotowi na wszystkie emocje, które z niej wypłyną, które pokaże. Czyli na złość, szok, gniew, wściekłość, ból, wszystko co się pojawia. I otoczmy taką opieką rozumianą jako pomaganie w takich prostych życiowych sprawach. Nie wiem, zadbanie o to, żeby ta osoba coś zjadła, nie wiem, otulenie kotem, załatwienie jakichś formalności. Ważne, żeby być, żeby nie zostawić jej samej. Mm.
0: No właśnie, bo w tym całym procesie chodzi o to, żeby człowiek przeżył te emocje.

0: w żaden sposób ich nie wypierał, a to wiąże się jednak z cierpieniem. Pani doktor, czy człowiek, który jest w szoku właśnie, w ogóle jest w stanie zrozumieć i przetworzyć to, co się wydarzyło?
1: Na początku nie. Na początku jest takie odrętwienie, znaczy każdy to przeżywa inaczej, ale bardzo trudno jest sobie poukładać to, co wydarzyło, to wszystko, co nas spotkało. Myślę, że takie najważniejsze jest to, żeby nie być w tym samym, czyli żeby czuć wsparcie, obecność innych osób i żeby nie musieć się z niczym hamować, nie? Tylko dać sobie prawo do wyrażania wszystkich emocji albo do niewyrażania żadnych, do mówienia, do płaczu, do gniewu, żeby po prostu być pełni sobą. To wymaga czasu, bo takie doświadczenie to jest tego typu stan emocjonalny, który przechodzi przez różne fazy. Czyli najpierw jest takie zszokowanie i takie niedowierzanie, że to się wydarzyło i taka trudność w objęciu tego swoją świadomością, a potem przechodzimy do trochę innych stanów emocjonalnych. Natomiast każdy jest potrzebny i każdy wymaga wrażenia, ale też obecności drugiej osoby.
0: Czyli jednak ta obecność, mam wrażenie, w tym przypadku być może taka zupełnie nienachalna, czasami z minimum komunikacji będzie dobrze działała na ewentualny powrót do jakiejś tam względnej równowagi takiej osoby, która w takim zdarzeniu uczestniczyła.
1: Tak, myślę, że taka obecność na powrót delikatności, czyli jestem tutaj dla ciebie, będzie tak, jak będziesz chciała. Jak będziesz chciał rozmawiać, to jestem, żeby cię wysłuchać. Jak chcesz milczeć, to pomilczymy razem. Trzeba po prostu dać tej osobie takie wsparcie wynikające z samego faktu, że jesteśmy, z naszej obecności. Trzeba się dostosować do niej, a nie narzucać jej swojej wizji świata, nie? Czyli nie dawać jakiegoś, na przykład szukania czegoś pozytywnego w tym wszystkim, co się stało, pocieszenia, odwracania tej całej sytuacji. Słuchajmy tej osoby i dajmy jej najpierw się oswoić z tym, co przeżyła. To wszystko się będzie zmieniać w czasie. Najważniejsze jest to, żeby nie narzucać jej takiej swojej narracji, tylko jej wysłuchać, być z nią i być takim otwartym na jej emocje i na jej potrzeby.
0: Ci ludzie mają wrócić do Polski autokarem. No i tutaj pytanie, czy sama podróż autokarem może być dla nich bardzo trudnym doświadczeniem?
1: Myślę, że to jest indywidualna sprawa, natomiast to jest dobrze, żeby na miejscu był obecny psycholog i żeby te osoby mogły swoje te trudne emocje z profesjonalistą omawiać, tak, dzielić się nimi. Myślę, że poza indywidualnymi przypadkami raczej nie ma przeszkód, żeby wrócić również autokarem, ale każda sprawa jest indywidualna, każda osoba ma inne. Troszkę tutaj.
0: No dobrze, ale mówiła pani o tym, że tutaj ta obecność jest ważna. Chciałem jeszcze dopytać o jednak takie kwestie związane z opowiadaniem tego, co się wydarzyło, bo służby mówią jednak o tym, że będą przesłuchiwać te osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, które przeżyły, które mogą ewentualnie coś powiedzieć. Pytanie, czy takie wypytywanie może pogorszyć sytuację, jeśli chodzi o stan tych ludzi, którzy i tak, myślę sobie, że przeżyli bardzo dużą tragedię.
1: I odpowiem, że to jest znowu bardzo indywidualne. Jeśli ktoś ma potrzebę mówienia i ma taką świadomość, że jego relacja może pomóc w ustaleniu przyczyn zdarzenia, to jak najbardziej ta osoba może być słuchana. Przy czym najważniejsze jest, żeby na miejscu zdarzenia byli ci kryzysowi, psychologowie, żeby te osoby otoczyć wsparciem i żeby ocenić, kto jest gotów na to, żeby o tym opowiadać, a kto jeszcze potrzebuje troszkę pobyć gdzieś sam ze sobą. Natomiast ludzie najczęściej chcą rozmawiać, jeśli to jest bardzo indywidualne, ale nie zakładałabym tego, że relacjonowanie tego, co się stało, będzie nadmierną trudnością.
0: Jakie zachowania powinny być sygnałem alarmowym, że osoba, która przeżyła wypadek, potrzebuje profesjonalnej pomocy psychologicznej? To ważne.
1: Jeżeli taki stan takiego odrętwienia, takiego zamknięcia, izolacji na kontakty społeczne, nie można się o swoje codzienne sprawy, codzienne życie, będzie się utrzymywać zbyt długo, przepierz

tygodnie, to jeszcze jest takie zrozumiałe. Taką granicą, którą się przyjmuje, jest 6 miesięcy. Jeżeli to będzie trwało dłużej niż 6 miesięcy, to bezwzględna jest pomoc tutaj psychologiczna, czasem psychiatryczna. Może także pomoc będzie, jeśli...

0: No właśnie, 12 osób zginęło w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Wiele osób jest rannych. W tym chaosie komunikacyjnym także coraz większy porządek jednak panuje i pojawiają się też pierwsze informacje o prawdopodobnych przyczynach tego zdarzenia, które zostaną jeszcze potwierdzone. Ważne jest to, żeby otoczyć opieką te osoby, które przeżyły ten wypadek. Część osób walczy o życie. A moim gościem była dr Ewa Kosowska-Korniak, psycholog z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Pani doktor, bardzo dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.

0: Za 10 minut będzie 13. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, zaglądamy na drogi co 20 minut. Jeżeli chodzi o trasy, no to tutaj cały czas mamy coraz większy ruch w województwie pomorskim i w województwie zachodniopomorskim. I jeżeli chodzi o utrudnienia, to pojawiły się spore spowolnienia na trasie S7. Tego wcześniej rzeczywiście nie było. Korzwały, tam właśnie zwalniają nasi kierowcy. I to w trasie do Nowego Dworu Gdańskiego. Ale też dalej, jeżeli dojeżdżacie do Elbląga, czy trasą S7 kierujecie się do miejscowości Pasłęk i do Ostrudy. To nie wszystko. Jeżeli przejeżdżacie przez S6 od Czarnej Góry przez miejscowość Bojano do węzła, który łączy S6 z S7, to tam też są spowolnienia. No i cały czas S6 z Gdyni do Gdańska korkuje się na wysokości węzła Wielki Kack, a także węzła Gdynia Wielki Kack. To jest ten węzeł. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to za węzłem Gdańsk Południe na wysokości Pruszcza Gdańskiego jest kilkukilometrowy korek, no i też dalej na autostradowej jedynce Morzeszczyn i miejscowość Kierwałt. Tam już utrudnienia mają ponad 4 km, ale to trasa w drugą stronę, czyli jeżeli jedziecie z Torunia do Gdańska. I trasy małopolskie, tutaj też naprawdę mamy sporo tych przewężeń. Wcześniej była mowa o autostradowej czwórce, nic się nie zmienia. W Kostomłotach zwalniacie już, a w trasie do Wrocławia samego, przed Bielanami Wrocławskimi kończą się te utrudnienia. Dalej, jadąc w kierunku Opola, mamy spowolnienia na wysokości miejscowości Kurów i Kurowskie Chałupy. Tam też pojawiła się informacja o tym, że jest zdarzenie drogowe. A z tras śląskich na pewno więcej aut ustawia się na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. I to nie wszystko, bo korkuje się również autostradowa jedynka w trasie do Bytomia i w kierunku Częstochowy. I jeszcze autostradowa czwórka to węzeł Balice oraz węzeł Kraków Południe. Tam większy ruch zdecydowanie w kierunku Katowic. Raczej to w tym kierunku zwalniacie. Chociaż dalej, jeżeli wyjeżdżacie z Krakowa w kierunku Tarnowa, to spotkają Was utrudnienia na wysokości Bochni, chociaż w drugą stronę do Krakowa też są spowolnienia. Libertów, Mogilany to oczywiście Zakopianka, gdzie zwalniacie głównie ze względu na to, że prowadzone są prace drogowe. Tam do czasu przejazdu trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut więcej. No i chyba najpoważniej jest na trasie z Nowego Targu do Zakopanego. Szaflary, Bańska Niżna, Poronin, Biały Dunajec. Ta trasa jest praktycznie zakorkowana właśnie od samego Nowego Targu do samego wjazdu do Zakopanego. A w Zakopanem droga wojewódzka numer 958. Tam jest spory ruch na ulicy Nowotarskiej przed Rondem Solidarności.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do 13:00.

0: Na zegarze minęła godzina 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy wysokie temperatury, około 30 stopni, na południu może być jeszcze więcej, około 34. Do tego mamy miejsca z przelotnymi opadami i z burzami, lokalnie również burze z gradem. Najspokojniej pozostaje na południowym wschodzie, gdzie nadal mamy sporo słońca. Jeśli jesteście dzisiaj w trasie, zwracajcie uwagę przede wszystkim na to, jak szybko zmienia się sytuacja przed samochodem. W czasie burz może pojawić się nagły, intensywny deszcz, wiadomo, a to wiąże się z pogorszeniem widoczności i z silniejszym wiatrem. Porywy podczas burz mogą dochodzić do około 65 km na godzinę. To nie jest powód, żeby rezygnować z podróży, ale zdecydowanie powód, żeby zdjąć nogę z gazu, kiedy burza przechodzi nad drogą. Warto też pamiętać o różnicy temperatur. Na południu mamy dzisiaj prawdziwie letnie temperatury, około 34 stopni, w centrum około 30, nad samym morzem zaledwie 19-21, czyli jeśli ktoś przemierza dzisiaj Polskę z południa na północ, po drodze może zaliczyć naprawdę sporą zmianę pogody. A my coraz mocniej patrzymy już na wieczór, bo wtedy sytuacja zacznie się robić ciekawsza. W nocy burze mogą pojawić się na dużym obszarze południowo-wschodniej części kraju, a lokalnie opady mogą być intensywne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najwyższa temperatura w Terespolu, ponad 30 stopni, prawie 33 w cieniu, a w Słubicach na zachodzie Polski najchłodniej, prawie 16.

0: 10,5 minuty po godzinie 13 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na trasy jak co 20 minut i też wy do nas piszecie. I tutaj mamy wiadomość, że trzeba zwrócić uwagę pani redaktor, chodzi chyba o mnie, która przed chwilą w serwisie drogowym była uprzejma powiedzieć na pomorskim odcinku S6, że cała droga S6 znajduje się na Pomorzu. No to prawda, oczywiście cała droga S6 jest na Pomorzu i cała praktycznie jest zakorkowana, przynajmniej od węzła Gdynia Wielki Kack, to w kierunku właśnie Gdańska, jeżeli z Gdyni wyjeżdżacie, ale też przed samym węzłem Gdańsk Południe, przepraszam. Tu akurat są utrudnienia na wysokości Pruszcza Gdańskiego, to trasa w kierunku Łodzi i tam już nie korek, ale raczej bardziej zator się tworzy, dlatego rzeczywiście trzeba się albo uzbroić w cierpliwość, albo zjechać na trasy lokalne. Przypominamy, co się dzieje na trasach i jakie są wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. S3, odcinek węzeł Pyrzyce do węzła Klucz w Radziszewku na pierwszym kilometrze w województwie zachodniopomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe. Zajęty jest cały czas prawy pas w kierunku Szczecina. Jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości, są dobre też. Z drogi krajowej nr 16 wiemy, że odblokowany jest odcinek w miejscowości Orzysz, właśnie tej drogi krajowej, na 261 kilometrze w województwie warmińsko-mazurskim. Była droga zablokowana, a to z uwagi na obchody jeszcze święta Wojska Polskiego i tam prowadzeni byliście objazdami na drogi lokalne. Tych utrudnień już nie ma. Droga krajowa nr 2, Biała Podlaska-Terespol, miejscowość Chorbów, Kolonia, 648 km. Tam dachował samochód osobowy. Niestety, tak jak wiemy, dwie osoby zostały ranne i prowadzeni jesteście cały czas, bo od godziny 12 jednym pasem naprzemiennie te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 15. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Moi drodzy, i płyną także informacje od Was.
3: Witam, dzień dobry wszystkich użytkowników drogi i najlepsze radio w Polsce, Polskie Radio Kierowców. Z tej strony Wojtek, Kasia i Diego.

0: Słuchajcie, S6 w kierunku Gdyni-Gdańska na 32 kilometrze, 34. Korek, w którym jedziemy od kilku minut, z dobrą prędkością, ale nie wiadomo dlaczego. Chyba jest to po prostu tak duże natężenie ruchu wracających z urlopu, że uważajcie przed zjazdem na Kościerzynę tutaj i Łódź. Także pozdrawiamy z S6 Wojtek, Kasia i Diego i pamiętajcie, że mamy tutaj właśnie na tej S6 niewyjaśniony mały korek. Pozdrawiamy, hejo.
1: Lubię te zagadki i tajemnice, które dzieją się na naszych drogach. Chociaż jakoś teraz przyszło mi do głowy to, że mogą być to osoby, że coś się wydarzyło i sobie tam patrzą i zaglądają i stąd korek. Kiedyś jechałem z Lublina do Warszawy, na przeciwległym pasie był wypadek i nagle spowolnienie także na pasie, którym ja jechałem, okazało się, że tam się zupełnie nic nie wydarzyło, tylko ci, którzy jechali, zwalniali, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Tacy ludzie są ciekawscy. No ale chyba ciekawość towarzyszy nam od samego początku ludzkości, więc nie ma co się dziwić.
2: To pytanie, czy być ciekawym, czy nie?
1: No, myślę, że w takich sytuacjach nie. No, ale to ludzie się zawsze interesują, co tam u sąsiada, wiesz.
2: No ja
1: co
2: wiem,
1: się wydarzy.
2: Jak
1: a jeszcze
2: jest
1: jakiś wypadek, to pani. Dobra, 14:30 po 13:00 jedziemy dalej.

0: Oczywiste pytanie, co mogło doprowadzić do takiej tragedii i jak zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości. O bezpieczeństwie autokarowych przewozów, o zachowaniu kierowców, o stanie pojazdu i tym, co się dzieje podczas jazdy na długiej trasie, porozmawiam z naszym kolejnym gościem, dr Igor Protosowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I panie doktorze, pan niedawno wrócił z Węgier, zdaje się, że i tydzień temu.
1: Tak jest.
0: No właśnie, więc na świeżo sytuacja, tamtejsze drogi. Jeśli chodzi o ten konkretny wypadek, co nieco wiemy, co najczęściej może doprowadzić do tak poważnej katastrofy autokaru? Bo tutaj mówi się jednak, że błąd ludzki. Co panu podpowiada intuicja i wiedza?
1: Niestety tak. Jeżeli mówimy o zdarzeniach drogowych, do których dochodzi na autostradach, czyli na drogach, które są właściwie przewidywalne, które są w dobrym stanie, to tutaj mamy do czynienia zazwyczaj z problemami z koncentracją, wyczerpaniem, zmęczeniem, ewentualnie ze stanem technicznym pojazdu. No, jeżeli chodzi o to drugie, to w przypadku naszych przewoźników w Polsce coraz rzadziej dochodzi do takich sytuacji, żeby pojazdy nie spełniały podstawowych norm bezpieczeństwa. Natomiast no, sam po sobie jestem w stanie stwierdzić, Węgry są bardzo charakterystyczne. To są długie, płaskie odcinki, drogi bez prawie żadnych zakrętów. Zmęczenie dopada nas bardzo szybko. A jeżeli dodamy jeszcze do tego pogodę, czyli te susze, wysokie temperatury, z którymi Węgry zmagają się już od jakiegoś czasu, no to jest przepis właśnie na tego typu przypadki.
0: No tak, i jeszcze można dołożyć to, że to jazda nocą autokarem, można powiedzieć, że w takich warunkach jest szczególnie wymagająca.
1: Otóż to, no jeżeli autokar jedzie nocą, to i musimy jeszcze dodać do tego, że to była obsada zmianowa, czyli w autokarze jechało dwóch kierowców, którzy się zmieniali. No możemy założyć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że ten kierowca już kawałek dnia też przejechał, miał prawo być zmęczony, chociaż tu więcej światła rzuci na temat zbadanie tachografu.
0: No właśnie, mieliśmy kilkadziesiąt osób na pokładzie. Czy kierowca autokaru ma taką dodatkową presję, świadomość, że odpowiada za życie tak wielu ludzi i czy ta presja może wpłynąć także na jego decyzję?
1: Zawsze, oczywiście, tak jak pilot w samolocie, tak jak kierowca samochodu jadący z rodziną. Jeżeli ponosimy odpowiedzialność za ludzkie życie i mamy świadomość tego, co robimy, Czyli nasze zdolności, percepcja umożliwiają nam takie rozumienie świata, to jak najbardziej ma to na nas wpływ, ale z drugiej strony ta świadomość też powinna jednak zmusić nas do pewnej refleksji, że jeżeli odczuwamy pierwsze oznaki zmęczenia, powinniśmy się chociaż na chwilę zatrzymać.
0: No właśnie, to po stronie kierowców, ale jest też cała grupa pasażerów i niejednokrotnie myślę sobie, że wiele osób, wiele z nas i wielu z nas podróżowało autokarami. Czy są takie sygnały albo, nie wiem, może intuicja, albo nawet kwestia prędkości, które mogą gdzieś tam wpłynąć na to, czy autokar, którym my jedziemy, jest bezpieczny? To znaczy, czy my czujemy się bezpiecznie? I na co właściwie powinien taki pasażer zwrócić uwagę, jadąc autokarem?
1: Generalnie możemy zwrócić uwagę na wszystko, tak podchodząc do samego pojazdu, wszelkiego rodzaju oznaki zaniedbania technicznego, okopcenie tylnej części autokaru, stan opon, jakieś niedomykające się elementy karoserii, czy też luków bagażowych. Jeżeli coś takiego dostrzegamy, krótka rozmowa z kierowcą pozwoli nam ocenić sytuację. W każdym razie mamy możliwość wezwania, czy też poproszenia o interwencję inspektorów transportu drogowego czy policji przed wyruszeniem w drogę. Zostanie przeprowadzona doraźna kontrola stanu technicznego pojazdu i to powinno nas upewnić wtedy w tej sytuacji. Czasami ta dodatkowa godzina może jednak uratować nam życie.
0: Panie doktorze, jeszcze chciałem porozmawiać o takich różnego rodzaju zasadach, które regulują pracę na różnych stanowiskach. Tu oczywiście mamy do czynienia z kierowcą i wiemy skądinąd, czy to przy okazji różnych wypadków w czasie pracy, że przez wiele lat w naszym kraju była taka tendencja do ignorowania zasad bezpieczeństwa. W Wielkiej Brytanii, gdzieś tam w tych fabrykach są zawsze przepisy, ludzie się ich trzymają. W ogóle z tym nie dyskutują. Jakby odnosząc to wszystko do tej sytuacji, tego wypadku, to jak to dzisiaj wygląda? Czy my coraz

0: rzadziej jednak ignorujemy sytuację, w której możemy być zmęczeni i źle wykonywać nasze obowiązki, czy wręcz przeciwnie? Jak to dzisiaj wygląda?
1: No faktycznie obecny był pogląd, że bezpieczeństwo hamuje pracę, ale generalnie ta sytuacja się odwraca, ponieważ młodsze pokolenia zdecydowanie poważniej podchodzą do tych zagadnień.
0: No właśnie.
1: I to na zasadzie gradientu ulega pewnemu przekształceniu w stronę wręcz restrykcyjnego przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa. Jeżeli popatrzymy na strukturę osób wiekową, które popełniają wykroczenia drogowe, to najwięcej wykroczeń popełniają osoby najmłodsze z najmniejszym stażem i najstarsze z najdłuższym stażem. Czyli gdzieś na pewnym etapie życia dokonujemy przewartościowania, zaczynamy się jednak trzymać przepisów, zarówno drogowych, jak i zasad bezpieczeństwa, jak i wszystkich pozostałych. No, te pokolenia starsze pomaluśku, samoczynnie rezygnują z udziału w ruchu drogowym.
0: No tak, ale jest nas w ogóle w kierowcach taka tendencja, to jeszcze przejadę te 50-100 kilometrów, zanim się zatrzymam i zanim odpocznę, zanim będzie przerwa na kawę, albo zatrzymam się na tej stacji, która dopiero będzie za 40 kilometrów i może się okazać, że to jednak jest zbyt długi dystans do przejechania.
1: Tak, i to jest bardzo niebezpieczne, bo w zasadzie prowadzi do zguby. Najwięcej zdarzeń drogowych ma miejsce na ostatnim odcinku przed dojazdem do domu. Właśnie mowa o zdarzeniach, które mają swoją przyczynę w niewyspaniu, zdenerwowaniu i tak dalej. Jeśli chodzi o to przekonanie, że to jeszcze tylko kilka kilometrów, że to jeszcze tylko kilka minut, w pewnym momencie jednak musimy pamiętać, że stracimy kontrolę nad swoim ciałem. My nie jesteśmy w stanie kazać sobie nie zasnąć. Jeżeli tylko odczuwamy zmęczenie, to jest dla nas sygnał, że ta przerwa jest niezbędna, a nie, że pojawiła się taka opcja. Na szczęście nowe pojazdy zaczynały ją już monitorować, nasz stan.
0: No tak. Myślę sobie, że nie bez powodu, no bo pewnie takich zdarzeń było sporo, skoro producenci zdecydowali się, w ogóle regulatorzy, ci, którzy przyznają homologację, żeby takie rozwiązania wprowadzić. Jeszcze strona perspektywa pasażerów. Nie ma mody dobrej u nas w Polsce na to, żeby zakładać pasy bezpieczeństwa w trakcie jazdy autokarem.
1: I nie ma też takiego obowiązku, by autokary były poza pierwszym rzędem siedzeń wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli takie urządzenie znajduje się na pokładzie, powinniśmy z niego jednak skorzystać. No, ja wiem, że odbywa się to często kosztem naszej wygody. Z drugiej strony wiem też, że to zazwyczaj są takie proste, dwupunktowe pasy bezpieczeństwa, ale nawet one zatrzymają nas w razie takiej spornej sytuacji, bo ten wypadek był niebywale drastyczny. Tam osoby znalazły się zakleszczone pod pojazdem, nie tylko w pojeździe.
0: No właśnie. Myślę sobie, że to jednak wywołuje taką dyskusję, to zdarzenie. Szkoda, że niestety przy takiej okazji, kiedy musi zginąć 12 osób jadąc autokarem. Jeśli chodzi o przyczynę tego zdarzenia, to oczywiście na bieżąco one będą wyjaśniane. Nad tym także pracuje polska prokuratura, no ale Węgrzy oczywiście na pierwszym miejscu wykonują swoją pracę. Doktor Igor Pratosowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu Wistula, gościł w Polskim Radiu Kierowców. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego bezpiecznego.

0: Emilia, tak sobie myślę, czy ty byś była dobrą strażaczką, bo wczoraj będąc w Kazimierzu widziałem, jak strażacy ćwiczyli właśnie prędkość swoją i miałaś kiedyś flirt taki ze strażą pożarną, bo ty służby mundurowe jednak gdzieś tam...
1: Przewinęły się bardziej te wojskowe, straż pożarna. Wiesz, no to już bardzo odbiegnę od tematu. Jestem wodnikiem, lubię wodę, strażak musi lubić wodę, no bo przecież jej używa bardzo dużo, ale to już naprawdę bardzo odbiegam od tematu. No myślę, że gdybym nie była tutaj w radiu, a mamy całe studio na czerwono, tak, bo Polskie Radio Kierowców, czerwony pasuje pod straż, więc...
0: No tak, ale właśnie dużo straży. Straże pożarne teraz mają różne swoje święta, rocznice, ale także zawody. Trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy w takich zawodach biorą udział.
1: Ja bym mogła ratować kotki z drzewa. Może być?
0: No właśnie, no to może ktoś usłyszał ten apel, że masz takie swoje predyspozycje i chęci. No dobrze, sprawdźmy co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, jesteśmy na trasach cały czas i spory ruch jest cały czas głównie chyba na Pomorzu, na kilku odcinkach, głównie trasy S6 z Gdyni do Gdańska. Już wcześniej wspominaliśmy, że to jest Gdańsk-Osowa i to obwodnica Trójmiasta, którą jedziecie także w kierunku Pruszcza Gdańskiego. A na wysokości Pruszcza już mierzymy mniej więcej jaki odcinek jest zakorkowany w drodze do Łodzi. No to jest ponad 8 kilometrów i to można powiedzieć, że jest zator. Nie przejedziecie na pewno tędy w najbliższym czasie. Warto uciekać na drogi lokalne. To oczywiście nie wszystko, bo na tym samym węźle, czyli na węźle Gdańsk Południe, wolniej jedziecie S7 przez węzeł Gdańsk Lipce, później przez węzeł Gdańsk Port i też dalej na wysokości miejscowości Koszwały i Cedry Małe. Stoi ruch, tam korek ma ponad 3 km i to trasa w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. Jeszcze przed Elblągiem mamy niewielkie spowolnienia, ale tam już właśnie raczej bez korków. Dojeżdżacie do Elbląga, ale trochę wolniej. Jeżeli chodzi o autostradową jedynkę, to na wysokości Kierwałdu i miejscowości Warlubie jeszcze tworzą się utrudnienia w ruchu. Tam

0: Trwają prace służby. Droga krajowa nr 91 to jest ta, którą utrudnienia możecie ominąć przez miejscowości Nowe, Piaseczno, Gniew i w Pelplinie z powrotem na autostradową jedynkę wjechać. Zaglądamy też na Mazowsze. Troszeczkę wolniej dojeżdżacie już przez Nowy Dwór Mazowiecki ekspresową siódemką, a także przez Dziekanów Leśny i Łomianki. To droga krajowa nr 7 przed samą Warszawą. I jeżeli chodzi o wyjazd z Warszawy, to na wysokości Wyszkowa mamy spory korek do Białegostoku, ale też jednak do Warszawy. Widzimy, że tutaj ustawiają się samochody, także można to ominąć na przykład drogą krajową nr 50. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości, a kolejne informacje z tych południowych tras za 20 minut, bo już teraz nie zdążymy, a trochę się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Razem próbujemy dotrzeć do celu. Jeśli macie informacje prosto z dróg, z pierwszej ręki, zachęcamy do skorzystania z naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

drwią. Ponieważ wiele osób jest w trasie, to proponuję zgadywankę. Ja będę wam podawał podpowiedzi, wy będziecie, mam nadzieję, zgadywać. Komunikacja za pomocą naszej aplikacji. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Czasami wystarczy jeden ruch, żeby było przyjemniej. O co może chodzić, jeśli chodzi o rzeczy związane z motoryzacją? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. Ha!

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Czasami wystarczy jeden ruch, żeby było przyjemniej. To pierwsza podpowiedź w naszej zagadce. Zmiana auta. Andzia z Międzyrzecza napisała. No, to musi być ciekawie, ale oczywiście, jeżeli taka jest potrzeba, to życzę, żeby to się udało i żeby auto udało się zmienić jak najszybciej. Włączenie klimy, of course, pisze nasz słuchacz i mamy także, a głosowo to może później. Teraz Emilia o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas pojawiają się nowe utrudnienia. Jeżeli chodzi o trasę Bytom-Częstochowa, to tutaj coraz dłuższy jest korek na wysokości miejscowości Lubsza, czyli autostradowa jedynka. I jeszcze nie wiemy, co tam się dzieje, ale korek ma już ponad 3 km. Jeżeli chcecie zjechać i ominąć te utrudnienia, można pojechać drogą wojewódzką numer 912 i później drogami wojewódzkimi 908 i 906. Można następnie wrócić na trasę w kierunku Częstochowy. A na S6 są jeszcze utrudnienia między węzłami Gdańsk Południe i węzłem Rusocin w Straszynie. Na 344 km trwają prace służb po kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Autostradowa czwórka to cały czas korek między Bochnią i Krakowem. W miejscowości Targowisko na 446 km zderzyły się dwa samochody osobowe na jezdni w kierunku Krakowa i te utrudnienia mamy także jeszcze od godziny 11.30. Droga krajowa numer 62, tam także jeszcze pracują służby. Zakroczym Wyszogród w Chociszewie na 168 km. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych 3 osoby zostały ranne i droga jest cały czas zablokowana w obu kierunkach. A przed 13 na drodze krajowej numer 26 w Golenicach na 38 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana w kierunku miejscowości Trzcisko-Zdrój i w stronę Myśliborza. Drogowcy będą na krajówce jeszcze do godziny 15. A także droga krajowa numer 2 Biała Podlaska-Terespol w pobliżu miejscowości Chorbów-Kolonia, 648 km. Tam poważne zdarzenie drogowe. Samochód osobowy dachował i niestety dwie osoby są ranne. Jesteście prowadzeni cały czas jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
0: Pierwsza podpowiedź. Czasami wystarczy jeden ruch, żeby było przyjemniej. Składany dach w Cabrio. Maciej z Czech. Pozdrawiamy Czechy, Maćka także. I odpowiadam, że to nie o to chodzi. To może o to?
4: W zagadce oczywiście chodzi o wyłącznik kierunkowskazów. Jeden ruch. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Nie o to chodzi. Druga podpowiedź. Niektórzy

0: I tak sobie patrzę teraz na mapę pogodową i rzeczywiście tych chmur aż od Hiszpanii przez Francję, Niemcy i północno-zachodnią Polskę. Zresztą nie tylko północno-zachodnią, bo także ogólnie środkowy zachód, jak to brzmi. Także już pod chmurami w naszym kraju. Jeśli chodzi o prognozę, są takie miejsca, gdzie jest upalnie gorąco i letnie temperatury, ale są też takie, gdzie jest nieco chłodniej, no i pada. 14 na zegarze. Że minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy mieszankę prawdziwie letniej temperatury oraz miejscami burzowej pogody. Na południu termometry mogą pokazywać nawet 34 stopnie, w centrum około 30. Jeżeli jesteście właśnie w trasie, przy takiej temperaturze warto pamiętać o wodzie, robić przerwy, szczególnie podczas dłuższych przejazdów. Ale im dalej w dzień, tym ważniejsze staje się to, co dzieje się na niebie. W wielu regionach pojawią się przelotne opady i burze, lokalnie z gradem. Opady nie będą występowały wszędzie, ale jeśli burzowa chmura pojawi się przed wami, warunki mogą zmienić się oczywiście bardzo szybko. Podczas burz wiatr może rozpędzić się do około 65 km na godzinę. Nad morzem i w rejonach podgórskich również może być dość silny i porywisty, do około 60 km na godzinę. Dlatego szczególną uwagę powinni zachować ci, którzy jadą po otwartych odcinkach dróg, mostach czy trasach w pobliżu wybrzeża. I jeszcze jedna informacja na później. Dzisiejsza noc nie będzie całkowicie spokojna. W południowo-wschodniej połowie Polski nadal możliwe są przelotne opady, a burze mogą pojawiać się m.in. od wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny przez centrum kraju aż po Śląsk, Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Jeśli wracacie dzisiaj późnym wieczorem, warto sprawdzić sytuację pogodową przed ruszeniem w drogę, ale my na bieżąco będziemy was informować o warunkach na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co my tutaj mamy, jeśli chodzi o naszą zagadkę? Czasami wystarczy jeden ruch, żeby było przyjemniej. Niektórzy korzystają z tego tylko od czasu do czasu. No i szukamy teraz odpowiedzi. Tutaj są. Może chodzi o nawigację. W zagadce chodzi o klimatyzację. Podaję odpowiedź. Chodzi o klimatyzację, ktoś pisze. Avente Bytom. Nie chodzi o klimatyzację. Pokrętło podgłaśniające radio PRK Direx. Także nie o to chodzi tym razem. Trzecia podpowiedź się pojawi, ale jeszcze nie teraz.

0: Już 10 minut po godzinie 14 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Najnowsze informacje ma Patryk Bedliński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A wieści z dróg m.in. dotyczą autostrady A4 w Małopolsce. Problemy pojawiły się między Bochnią a Krakowem, niedaleko targowiska. Na 446 km zderzyły się dwa samochody osobowe i na trasie do Krakowa zablokowany mamy jeden z pasów. Krajowa dwójka, tutaj trzeba wyjątkowo uważać między Białą Podlaską a Terespolem. Na 648 km niedaleko miejscowości Chorbów, Kolonia, dachował samochód osobowy. Bilans wypadku to dwie osoby ranne. Przejedziemy, ale jednym pasem na zmianę. Problemy także w Golenicach na trasie 26, a konkretnie na 38 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe, zatem droga była zablokowana w kierunku Trzcińska-Zdroju i w stronę Myśliborza. Teraz przejazd jest już przywrócony, jedziemy jednym pasem na zmianę. Dobre wieści z trasy 62 za Kroczym-Wyszogród. Zakończyły się problemy i nie ma już blokady w miejscowości Chociszewo, gdzie wcześniej zderzyły się trzy samochody i trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku. Uwaga na dojeździe do stolicy od Nowego Dworu Mazowieckiego. Siódemka korkuje się, nie gwarantuje nam płynnej jazdy w Czosnowie, w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach. Na wyjeździe z Warszawy w tym kierunku powinno być nieco płynniej. Gdybyście jechali od Wyszkowa do Radzymina, czyli także do stolicy, to S8 również zwalnia, to m.in. okolice Lucynowa i Mostówki. Pod Krakowem na A4 spowolnienia, m.in. w okolicach Balic, niezależnie od kierunku jazdy, zatem i kierunek Katowice i kierunek Tarnów. Jeżeli o Zakopiankę chodzi, w Libertowie korkuje nam się w obie strony, a w Szaflarach między Nowym Targiem a Białym Dunajcem zwłaszcza zwalniają ci, którzy jadą do Zakopanego. Kierowcy, którzy dojeżdżają do Nowego Targu drogą 49 również postoją. Korek zaczyna się przy połączeniu 49 z drogą wojewódzką 969, czyli trasą, która prowadzi do miejscowości Ostrowsko i Waksmund.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.
0: Czasami wystarczy jeden ruch, żeby było przyjemniej. Nie otwierany dach w kabrio, nie klima, nie kupno nowego samochodu. A zatem o co może chodzić? To pierwsza podpowiedź była. Druga, niektórzy korzystają z tego tylko od czasu do czasu. I mamy podgrzewane fotele albo wentylowane, Hendryk. I są to wycieraczki. Pozdrawiam Julia. Bardzo dziękujemy i również pozdrawiamy. Nie o to także chodzi. Trzecia podpowiedź. Możesz to przesunąć, przekręcić albo o tym zapomnieć. Kierunek komunikacji znacie, a w zasadzie narzędzie, nasza aplikacja. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Tak sobie patrzę na prognozę pogody i w ciągu najbliższych dni, no rzeczywiście trochę tego deszczu będzie, ale będzie też wyraźnie niższa temperatura. Być może to jednak prawda, że ten weekend, który właśnie się kończy, był jednym z cieplejszych w sierpniu, takich bardziej wakacyjnych, a długo już takiego weekendu nie zobaczymy. No chyba, że we wrześniu. Może te prognozy jeszcze się zmienią. Bardzo ważna informacja dzisiaj. Niestety tragiczna informacja, która napłynęła w nocy o 12 osobach, które zginęły w wypadku autokaru. No i tutaj cały czas pojawiają się pytania i bardzo dużo znaków zapytania a propos przyczyn tego wypadku. Nie wszyscy pasażerowie, którzy uczestniczyli w tym zdarzeniu, mogli mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, mówi wiceprezes Polskiego Związku Motorowego Bartosz Bieliński. 12 osób, przypomnijmy, zginęło, 10 jest w stanie ciężkim, w tym 5 w stanie zagrażającym życiu. Po wypadku polskiego autokaru na północnym wschodzie Węgier wszyscy, którzy przeżyli wypadek, w tym kierowcy, są uznani za poszkodowanych i trafili do szpitali. Bartosz Bieliński mówił w Telewizji Polskiej, że gdy pojazd dachuje, człowiek spada z wyjątkowo dużą siłą.
1: My wtedy ważymy nie 50 kg, tylko my ważymy już tonę. I ten człowiek, który niezapięty w pasach przy dachowaniu samochodów, potrafi wyrobić naprawdę bardzo dużą krzywdę. Tak samo jak niezabezpieczone ładunki, niezabezpieczone torebki, walizki, to samo. Więc tutaj też apel, abyśmy dobrze się pakowali. Walizki idą do przestrzeni bagażowych.
0: Na Węgry do poszkodowanych Polaków poleci samolot specjalny. Takie informacje przekazuje premier Donald Tusk. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje a propos tego, co się wydarzyło na Węgrzech. No niestety, tragiczna sytuacja. Moi drodzy, jeśli chodzi o zgadywankę, to może teraz może sobie zostawmy zgadywankę obok. 22 już prawie minuty po godzinie 14. Polskie Radio Kierowców, jedźmy dalej. Do podpowiedzi kolejnych jeszcze wrócimy.

0: Ponownie wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Z trudem wyjeżdżamy od okolic Trójmiasta w kierunku południa kraju. Na połączeniu S7 i S6 zaczyna się bardzo wyraźnie korkować.
3: Witam, spore utrudnienia na wyjeździe z Trójmiasta, dokładnie na S7 w okolicy Gdańsk Południe w kierunku Łodzi. Długi korek, naliczyłem 8-kilometrowy, także powodzenia. Pozdrawiam, Pablo.
2: Pozdrawiamy i życzymy szerokiej drogi, a rzeczywiście nawigacja wskazuje mniej więcej takiej samej długości korek, ponad 7 km, a Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje jednocześnie, że na bramkach w Rusocinie tworzą się utrudnienia drogowe i czas oczekiwania wynosi tam powyżej 30 minut. Dlatego mówimy o A1, że właśnie w tym miejscu ta autostrada styka się z S6, czyli można powiedzieć, że S6 przechodzi w A1 i tą trasą jedziemy w kierunku centrum Polski. Na A4 problemy między Bochnią a Krakowem. Niedaleko targowiska na kilometrze 446 zderzyły się dwa samochody osobowe i na jezdni do Krakowa właśnie zablokowany jest jeden z pasów. Tymczasem poprawiła się sytuacja na Krajowej 2 między Białą Podlaską a Terespolem i już nie ma problemów po wcześniejszym zderzeniu pojazdów. Mieliśmy ruch jednym pasem, mieliśmy także bilans tego wypadku podany przez służby. Dwie osoby zostały poszkodowane. Teraz trasa Biała Podlaska-Terespol już w pełni przejeżdża. Uwaga na trasie 26 w Golenicach. Tutaj mamy utrudnienia, bo zdarzyły się dwa auta osobowe. Wcześniej była blokada w kierunku Trzcińska, Zdroju i Myśli Boża. Teraz na tym odcinku jedziemy jednym pasem naprzemiennie. Uwaga pod Krakowem na A4. Cały czas tłoczno w okolicach Balic. Zwłaszcza dotyczy to tych, którzy jadą do Katowic. Na Zakopiance z kolei trudna sytuacja w Libertowie w obie strony, ale korkuje się również w południowej części popularnej trasy w Szaflarach. Między Nowym Targiem a Białym Dunajcem korki również w obydwu kierunkach. Korek też na dojeździe do Nowego Targu od strony Białki Tatrzańskiej, czyli kłania się 49, zaraz za połączeniem z drogą wojewódzką 969. Korek na trasie do Nowego Targu się zaczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciekaw jestem, jak podejdziecie do tankowania dzisiaj, bo jutro będzie taniej o złotówkę na stacjach benzynowych, a tymczasem jeszcze z weekendu trzeba jakoś wrócić. No właśnie, wraca program CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Paliwo będzie tańsze około złotówkę, a to będzie możliwe ten spadek dzięki temu, że zostanie obniżony podatek VAT od paliw z 23% do 8%. Więc tak, dopełna to ewentualnie jutro, a dzisiaj trzeba jakoś dojechać.

Nasza zgadywanka cały czas nierozwiązana. Czasami wystarczy jeden ruch, żeby było przyjemniej. Niektórzy korzystają z tego tylko od czasu do czasu. Możesz to przesunąć, przekręcić albo o tym zapomnieć. Takie są na razie podpowiedzi. Wasze odpowiedzi poczytajmy. Mamy hak holowniczy od Julii. Lusterko wsteczne to od Maxa z Jarisa. Podgrzewane fotele albo wentylowane. Henryk już to czytałem. Nie o to chodzi. Jeszcze jedna podpowiedź w takim razie. Nie zatrzymuje samochodu, ale czasem pomaga kierowcy lepiej widzieć drogę. 20 minut do godziny 15. O co może chodzić w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo? Czekam na wiadomości od Was.

Dzień dobry. Czy chodzi o tutaj o światła przeciwmgielne? Pozdrawiam Max. Nie. Mamy też spryskiwacz dopełniony od Maria. Mamy także lusterko wsteczne. Pozdrawiamy Kamila i Jacek. Również pozdrawiamy. Czy chodzi o światła? Ola Stusona. Nie chodzi o światła. Ola przysłała wiele razy wiadomość, więc muszę sobie odświeżyć aplikację. Tak. I przypomnę podpowiedzi. Czasem wystarczy jeden ruch, żeby było przyjemniej. Niektórzy korzystają z tego tylko od czasu do czasu. Możesz to przesunąć, przekręcić albo o tym zapomnieć.

0: nie zatrzymuje samochodu, ale czasem pomaga kierowcy lepiej widzieć drogę. Na zasadzie eliminacji, bo wiemy, czym to nie jest, szukamy dalej odpowiedzi na pytanie, jakie jest rozwiązanie naszej dzisiejszej zgadywanki. Tymczasem nieco ponad 10 minut pozostało do godziny 15 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzieje się niestety sporo. Problemy pojawiły się na śląskim odcinku A1 między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe. Na 455 kilometrze zderzyły się 4 pojazdy osobowe. Skutek to blokada jednego prawego pasa w kierunku Łodzi na 455 kilometrze. Cały czas niełatwo wyjeżdża się z Trójmiasta w kierunku Łodzi. Korek mamy od węzła Gdańsk Południe do Rusocina. No i chodzi o końcowy fragment S6, która na wysokości Rusocina przechodzi już w autostradę A1. I właśnie Centrum Kontroli Ruchu Autostrady informuje, że na bramkach w Rusocinie tworzą się utrudnienia drogowe, a czas oczekiwania wynosi powyżej 30 minut. Na A4 problemy w okolicach Targowiska, czyli między Bochnią a Krakowem na kilometrze 446. Tam właśnie zderzyły się 2 pojazdy osobowe i na trasie do Krakowa mamy wyłączony jeden z pasów. S3, tu problemy między węzłami Gryfino i Klucz. Po zderzeniu 3 osobówek mamy zajęty prawy pas w kierunku centrum Szczecina. Jedna osoba jest poszkodowana. Droga 26 w Golenicach. Tutaj też problemy, bo zdarzyły się 2 auta osobowe i na 38 kilometrze mamy problemy, bo poruszamy się jednym pasem na zmianę, a to dotyczy kierowców, którzy jadą w kierunku Trzcińska-Zdroju, ale także w kierunku Myśliborza. Lepsze wieści z 49. Był korek na dojeździe do Nowego Targu, ale na szczęście już się nie korkuje na wlocie od Białki Tatrzańskiej, a przynajmniej mocno korek się zmniejszył. Natomiast na Zakopiance tłoczno między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w Szaflarach, zwłaszcza w kierunku Krakowa, o tej porze się korkuje. W Libertowie wcześniej był korek w obie strony, teraz korek już zostaje nam w kierunku samego Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy także na informacje od Was, jak wygląda Wasza trasa dzisiaj w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. 8 minut do 15.

0: Na zegarze właśnie minęła 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepły dzień, 30 stopni w centrum, na południu nawet 34, nad morzem zdecydowanie chłodniej, 19-21. W części kraju nadal mamy sporo słońca, szczególnie na południowym wschodzie, ale na pozostałym obszarze mogą pojawiać się przelotne opady i burze, lokalnie również grad. Jeśli jedziecie samochodem i widzicie przed sobą mocno wypiętrzającą się chmurę, lepiej nie zakładać, że burza przejdzie gdzieś obok. Warto przygotować się na nagłe pogorszenie widoczności. No i oczywiście wiadomo, co się z tym wiąże. Mokra nawierzchnia, a w związku z tym dłuższa droga hamowania. Wiatr podczas burz może osiągać prędkość do około 65 km na godzinę. Poza burzami będzie na ogół słaby albo umiarkowany, ale nad morzem i w górach może być wyraźnie silniejszy i porywisty. A wieczorem uwaga przesunie się szczególnie na południowy wschód i centrum oraz południe kraju. W nocy burze mogą pojawiać się m.in. na Lubelszczyźnie, wschodnim Mazowszu, na ziemi łódzkiej, Kielecczyźnie, Śląsku, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Podczas burz może spaść do 25 mm deszczu. Jeśli macie przed sobą nocną trasę, właśnie te regiony warto mieć dzisiaj na radarze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czasami wystarczy jeden ruch, żeby było przyjemniej. Niektórzy korzystają z tego tylko od czasu do czasu. Możesz to przesunąć, przekręcić albo o tym zapomnieć.
2: Cześć, czy tu chodzi o zapach samochodowy? Pozdrawiam, Andzia.
0: Pasowałoby, ale Andziu, nie chodzi o zapach samochodowy, to może o to.
3: Dzień dobry, tu Mariusz z A6. Czy chodzi o tempomat?
0: Pozdrawiam. Nie chodzi o tempomat, pozdrawiamy serdecznie. Mamy tak, nie zatrzymuje samochodu, ale czasem pomaga kierowcy lepiej widzieć drogę. I mamy jeszcze jedną podpowiedź, jest niewielkie, składane i zamontowane z przodu. Czekam na dobre odpowiedzi.

0: 10,5 minuty po 15 i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cztery osobówki zderzyły się na śląskim odcinku A1 między węzłem Woźniki a węzłem Częstochowa Południe. Przez to na 455 kilometrze mamy zajęty prawy pas w kierunku Łodzi. Cały czas niełatwo wyjeżdża się z Trójmiasta w kierunku Łodzi A1, a właściwie jeszcze S6 na tym odcinku, bo to przed Rusocinem. Od węzła Gdańsk Południe do Rusocina mamy bardzo wyraźny korek, który według nawigacji ma ponad 7 kilometrów. Centrum Kontroli Ruchu A1 informuje, że na bramkach w Rusocinie tworzą się utrudnienia drogowe i według szacunków tego centrum czas oczekiwania wynosi więcej niż pół godziny. Na S6 pojawiły się problemy między węzłem Szemut a węzłem Chwaszczyno. 29 km i okolica Koleczkowa to jest miejsce, gdzie osobówka najechała na bariery energochłonne. No i trzeba uważać na zwężenie między węzłem Szemut a węzłem Chwaszczyno. A4 w Małopolskie, tutaj problemy między Bochnią a Krakowem, niedaleko targowiska. Na 446 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i na jezdni do Krakowa mamy zwężenie. Jeden z pasów zablokowany. Problemy występują cały czas między Goleniowem a Szczecinem na S3. Korek mocno utrudnia jazdę tą trasą. Dodatkowo między węzłem Gryfino, węzłem Klucz, niedaleko Radziszewka zderzyły się trzy samochody osobowe. Zajęty jest pas w kierunku Szczecina, a ranna została jedna osoba. Droga 26 z kłopotami na odcinku Trzcińsko-Zdrój-Myślibórz. 38 km i okolice miejscowości Golenice to miejsce, gdzie poruszamy się jednym pasem na zmianę. Na powód to zderzenie dwóch osobówek.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zgadywanka już nie jest taka tajemnicza, bo patrzę na naszą aplikację i na wasze odpowiedzi. No i jest sporo dobrych. To sobie posłuchamy za moment i tych dobrych i nie do końca, chociaż jeszcze teraz mamy tutaj Hakko, Holowniczy Przedni, Nawiew, Ruda i Sławek piszą nie. O Haku pisała Julia. Co tutaj jeszcze jest napisane? Wyświetlacz Head Up od Piotra Starnowa. Nie, nie, nie, ale za chwilę się okaże. 13 po 15.

0: No to nasza zgadywanka. Czas dowiedzieć się, co było rozwiązaniem. Czasem wystarczy jeden ruch, żeby było przyjemniej. Niektórzy korzystają z tego tylko od czasu do czasu. Możesz to przesunąć, przekręcić albo o tym zapomnieć. Posłuchajmy kilku odpowiedzi.
1: A może chodzi o wyciągarkę? Pozdrawiam, Andzia.
2: Jeśli chodzi o to zaślepki od słońca, zasłoneczki, czy jakkolwiek się to nazywa, pozdrawiam, Słówka 7.
3: Czy chodzi o dodatkowe lusterko? Pozdrawiam, Kasia z Lublina.
4: Cześć, Polskie Radio Kierowców. Czy tutaj chodzi o podsufitkę? Pozdrawiam, Krzysztof Jarosław.
0: I w tej serii odpowiedzi jedna była dobra, pozostałe były niedobre. Żeby doprecyzować, która była dobra, to posłuchajmy sobie jeszcze jednej.
5: Czy to chodzi o osłonę przeciwsłoneczną? Rysiek na chopkach na jedynce.
0: Ryśka pozdrawiamy, nie zatrzymuje samochodu, ale czasem pomaga kierowcy lepiej widzieć drogę. Jest niewielkie, składane i zamontowane z przodu. I jeśli chodzi o ten daszek przeciwsłoneczny, to podobne odpowiedzi przysłali Piotr z Opola, Ania z BMW, Filip, który napisał pięknie słonecznik, Joanna, pierwszy był Rysiek, Przemek z fundacji, Ola, Kamil i ja podpisał się. Ten ktoś, Piotr i jeszcze inny Piotr z Tarnowa, że to przysłona przeciwsłoneczna. I to są dobre odpowiedzi. Więc chodziło, jak zwał, tak zwał, o przysłonę przeciwsłoneczną, daszek przeciwsłoneczny lub też słonecznik. Bardzo dobra praca. Moi drodzy, jedziemy dalej. 22 po 15.

0: Wypadek na S7 na wysokości Kaningowa w stronę Warszawy, korek na 15 minut. To nasz słuchacz z okolic Nidzicy wysłał tę wiadomość.
1: Jest korek, rzeczywiście.
0: Tak. I sporo informacji drogowych także. Liczymy na to, że jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to także przekażecie nam za pomocą naszej aplikacji. A Patryk Bedliński na bieżąco sprawdza, co dzieje się na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trudno jedzie się z północy na południe Polski, między innymi wspomnianą już drogą ekspresową S7. Nie tylko w okolicach Kanigowa są problemy, ale już wcześniej korkuje się między Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim w kierunku centrum kraju. No i właśnie, okolice Kanigowa, S7, piszecie w aplikacji, że są problemy w kierunku stolicy, korek na 15 minut, no i nawigacja pokazuje nam, że zator ma ponad 5 km długości. Ostatni węzeł przed miejscem z tym korkiem to Nidzica Północ. Kierowcy, którzy jadą A1 od północy w kierunku południowym, też napotykają problemy. Jeszcze przed wjazdem na A1 spory korek na trasie S6 między węzłem Gdańsk Południe a Rusocinem, czyli właśnie wjazdem na A1. Drogowe kłopoty kończą się tymczasem na innym odcinku A1 w Śląskiem między węzłami Woźniki i Częstochowa Południe. Drogowe kłopoty na A4 między węzłem Wrocław Wschód a węzłem Brzezimierz na kilometrze 173 po kolizji dwóch pojazdów osobowych. Lewy pas do Wrocławia mamy zablokowany. Między Bochnią a Krakowem też problemy na A4, bo tam na 446 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Na jezdni do Krakowa zajęty jest jeden z pasów. Korkuje się S3 między Goleniowem a Szczecinem. Korek mocno utrudnia jazdę w kierunku Szczecina. Między węzłem Gryfino a węzłem Klucz też problemy. Tutaj zderzyły się trzy samochody osobowe, blokując prawy pas w kierunku Szczecina. Jedna osoba została poszkodowana. Drogowe kłopoty mamy też między Trzcińskiem Zdrojem a Myślibożem na trasie 26. W pobliżu Golenic na 38 km zderzyły się dwa samochody osobowe i przejechać można tylko jednym pasem naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze Dolny Śląsk, droga numer 35, Świdnica-Wrocław. Zepsuty samochód blokuje prawy pas w kierunku Wrocławia przed Małuszowem. Korek i spowolnienia na odcinku 1,5 km. Anetka i Tobo 1, 2, 3. Bardzo dziękujemy za te informacje. Pozdrawiamy cierpliwości dzisiaj, no i ostrożnej jazdy. 28 do 16.

0: Jeśli chodzi o informacje bieżące, no to na pewno pogoda da nam się we znaki. Jeśli chodzi także o burze, one będą występować. No i to także będzie mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać sytuacja na drogach. Nie tylko na drogach, na Warmii i Mazurach. Tam między innymi mogą te burze wystąpić. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa system wczesnego ostrzegania pogodowego. To 17 masztów, które za pomocą sygnałów świetlnych informują żeglarzy o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Dyspozytor Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku Dariusz Luma mówi, że ratownicy przypominają, jak prawidłowo interpretować te komunikaty.
1: Te maszty, jeśli świecą takim sygnałem 40 razy na minutę żółtym, błyskającym światłem, jest to system uwaga, czyli dyżurny synoptyk ostrzega nas przed tym, że mogą się pojawić jakieś nagłe porywy wiatru, burze, ewentualnie pogoda może ulec zmianie. Natomiast jeśli maszt przełączy się w system migania 90 razy na minutę albo jest włączony 90 razy na minutę, dla wszystkich korzystających z wód jest to sygnał alarm i należy jak najszybciej sklarować jednostkę, rzucić żagle i wrócić do najbliższego brzegu albo bezpiecznego portu bez zastanawiania.

Wakacje trwają. Ważne, żeby było bezpiecznie. My przypominamy o tych sygnałach, jeśli spędzacie akurat jeszcze urlop albo wakacje na Mazurach. Ratownicy podkreślają, że po zauważeniu sygnału z masztu wszyscy członkowie załogi powinni natychmiast założyć i zapiąć kamizelki ratunkowe. Taka procedura pozwala na bezpieczne przygotowanie jednostki do zmian pogody. Jeśli chodzi o pogodę bieżącą, to u nas na bieżąco informacje i także drogowe. 20 minut do 16:00.

0: Czas sprawdzić, co na drogach. Patryk Bedliński na miejscu i ma najnowsze informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas z wielkim trudem wyjeżdżamy z Trójmiasta w kierunku Łodzi szybką trasą, czyli S6, tuż przed połączeniem z autostradą A1. Korek mamy od węzła Gdańsk Południe do Rusocina. Korek na przedłużeniu A1 też występuje. Trzeba zwolnić się w okolicach Torunia i Lubicza. Właśnie węzeł Lubicz to jest to miejsce, gdzie najmocniej się korkuje w kierunku Łodzi. Ale to nie jedyne miejsca z problemami, bo także A4 między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz na kilometrze 173 doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Lewy pas do Wrocławia mamy tam zablokowany. Między Bochnią a Krakowem też trzeba wzmóc czujność, bo problemy mogą jeszcze występować niedaleko targowiska. To kilometr 446 i tam właśnie zderzyły się dwa samochody osobowe na trasie do Krakowa. Zablokowały jeden z pasów. Cały czas problemy z przejazdem S3 między Goleniowem a Szczecinem. Korek mocno utrudnia jazdę.
3: No bo przy Szczecinie, właśnie godzinę temu dzwoniłem, to staliśmy w korku przy Szczecinie i dalej stoimy.
2: Problemy też między węzłami Gryfino i Klucz. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych zajęty jest prawy pas w kierunku Szczecina, a w wyniku tego wypadku jedna osoba jest poszkodowana. Uważajcie także wyjątkowo na S6 między węzłem Szemut a węzłem Chwaszczyno. 29 km i okolica Koleczkowa to miejsce, gdzie osobówka najechała na bariery energochłonne, powodując zwężenie. Korkuje się wyraźnie na S7 w okolicach Kanigowa i piszecie w aplikacji PRK o wypadku, który tam miał się wydarzyć. Jeszcze informacji od służb nie mamy, ale wiemy, że jest wyraźny korek. Według naszych słuchaczy 15 minut oczekiwania, a ostatni węzeł przed miejscem z korkiem to według nawigacji Nidzica Północ. No i jeszcze 26 Trzcińsko Zdrój Myślibórz. Tam jedziemy jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I oczywiście, jeśli dzieje się tak, że jesteście w trasie razem z nami, to może być jeden ze scenariuszy i mam nadzieję, że dotyczy gigantycznej wielkości większości z was, czyli nic się nie dzieje i jest całkiem przyjemnie i się przyjemnie jedzie, ale jeżeli widzicie, że z jakiegoś powodu są zatory albo korki, no i też wiecie, dlaczego tak się dzieje, to warto o tym nam napisać. My te informacje przekażemy innym kierowcom.

0: Na zegarze już prawie godzina 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niedziela pozostaje bardzo ciepła, w centrum około 30 stopni, na południu trochę więcej, nad morzem dużo chłodniej, około 19-21 stopni. Najspokojniej jest na południowym wschodzie, nadal tam bezchmurne niebo albo niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach kraju chmur jest więcej, miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do około 65 km na godzinę. I właśnie burze są dzisiaj najważniejszą informacją dla kierowców, jeśli chodzi o prognozę. Jeśli macie przed sobą jeszcze wielogodzinną jazdę, zwłaszcza przez centralną i południową część Polski, warto śledzić sytuację na bieżąco. Wieczorem i w nocy burze mogą pojawiać się w pasie od wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny przez ziemię łódzką i kielecką, aż po północną część Śląska, Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Lokalnie opady podczas burz mogą sięgnąć 25 mm. W nocy temperatura spadnie, ale nadal będzie dość ciepło. Od około 11 stopni na północy, przez 15 w centrum do 19 na południu. Nad morzem i w górach nadal może być też bardziej odczuwalny wiatr. Jeśli kończycie dzisiaj weekend i ruszacie w drogę po południu albo wieczorem, spokojna niedziela nie wszędzie oznacza spokojną noc. Szczególnie na południu, w centrum i na południowym wschodzie warto mieć oko na burzę i na sytuację na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najwyższą temperaturę mamy w Terespolu 34 stopnie, a w Poznaniu i w Zielonej Górze najchłodniej. A propos informacji z dróg, S8 w kierunku Warszawy od Wyszkowa do Radzymina. Mega ruch, 30 km na godzinę. Pozdrawiam, Rafał ze Sprintera. Bardzo dziękujemy i też pozdrawiamy.

0: No tak, kończy się dłuższy weekend, no bo w piątek wiele osób też miało wolne, no a w związku z tym korzystaliśmy z pięknej pogody, teraz trwają powroty, no i sporo dzieje się na naszych drogach. Najnowsze informacje ma Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety widać te powroty, zwłaszcza z północy na południe kraju, bo niełatwy mamy wyjazd z Trójmiasta w stronę Łodzi. Korek od węzła Gdańsk Południe do Rusocina, czyli na końcowym odcinku S6 tuż przed autostradą A1. A jeżeli o A1 chodzi, to korek występuje między Lubiczem a Nową Wsią, niedaleko Torunia, też korkuje się nam w kierunku południowym. Na trasie prowadzącej z Trójmiasta w kierunku centrum Polski mamy też problemy w ciągu S7. Niedaleko Nidzicy, korek o długości ponad 4 km. Na ostatni węzeł to właśnie zjazd Nidzica Północ. A4, tutaj uważajcie wyjątkowo między Bochnią a Krakowem. Niedaleko targowiska na 446 km zderzyły się dwa samochody osobowe i przez to w kierunku Krakowa jeden z pasów jest zablokowany. Problemy wciąż między Goleniowem a Szczecinem, korek utrudnia jazdę S3 i korek na S3 także między Gryfinem a węzłem Klucz. To po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Zajęty jest prawy pas w kierunku Szczecina. Między węzłem Szemud a węzłem Chwaszczyno na S6 samochód osobowy najechał na bariery energochłonne i też są problemy. Jest w tym przypadku zwężenie. Nasz stały słuchacz zgłasza problemy na S7.
3: S7, obwodnica Kielc, stronę Warszawy, 318, zwężka do jednego, teraz jest bardzo duży korek.
2: Niestety to nie jedyny fragment S7 z problemami, bo zwalniamy też bardzo wyraźnie między Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim, czyli jadąc od Trójmiasta w kierunku Warszawy. Korek mamy też w okolicach Kanigowa i Nidzicy, o tym już pisali nasi słuchacze. Przypominamy, że ostatni węzeł przed miejscem z korkiem to Nidzica Północ.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Będziemy przekazywać te informacje od naszych słuchaczy innym kierowcom, którzy ewentualnie będą mogli zmienić swoje plany, jeśli chodzi o podróże. Tych aut na drogach jest bardzo dużo i nie trudno o kolizję albo o utrudnienia. Także trzymamy rękę na pulsie i czekamy także na informacje od Was. 12 po 16.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru. To niewyobrażalna tragedia. Mówi o tym tragicznym zdarzeniu pasażerka tego autokaru, Helena Tłuczek. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Pani Helena, która obecnie jest w węgierskim szpitalu w Egerze, opowiada o przebiegu tego zdarzenia.
1: Przewrócił się autobus w Koziołkowie.

0: No i ja uderzyłam głową, ale na tyle byłam przytomna, że widziałam, co się stało, bo wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod siedzeniami, ludzie krzyczeli wszyscy ratunku. Ja też jestem poszkodowana. Widzieć, jak ten autobus w środku był zrobiony, to nie jest do przeżycia. Ja byłam świadoma i widziałam to wszystko. To ja nie mogę to pojąć, że te ludzie jeszcze, że też żyli.
1: Na Węgry poleciał polski samolot z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także służby medyczne są na pokładzie. W związku z wypadkiem ambasada Polski w Budapeszcie uruchomiła infolinię pod numerem plus 36 20 472 9502. Szpitale na Podkarpaciu przygotowują się do przyjęcia Polaków poszkodowanych w tym wypadku. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaznacza, że będą oni mogli kontynuować leczenie w naszym kraju.
2: Tam na miejscu zostanie podjęta decyzja po analizie stanu zdrowia poszczególnych osób co do ewentualnego transportu tych osób do Polski. To, co cały czas podkreślamy, w pierwszej kolejności lekarze muszą zdecydować o tym, czy ci pacjenci są gotowi do tego, żeby je przetransportować do Polski.
1: Na miejsce także jedzie przedstawiciel przewoźnika, firma z Podkarpacia i także pielgrzymi z Podkarpacia. Do wypadku doszło około pierwszej w nocy na autostradzie M3 Węgry. Polski autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Wiózł pielgrzymów, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, a ponad 40 osób zostało rannych.

0: 29 minut po godzinie 16. Jesteśmy na wysokich obrotach. Trwają powroty z weekendu. Niedziela, moi drodzy, popołudniowa pora. W wielu miejscach warunki bardzo dobre do jazdy, jeśli chodzi zwłaszcza o południowy wschód naszego kraju, ale są też miejsca, gdzie może być burzowo i deszczowo. Patryk Bedliński o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Osobówka uderzyła w drzewo między Garwolinem a Stoczkiem Łukowskim przy trasie 76. To konkretnie 29 km i tam właśnie jedziemy jednym pasem na zmianę. Cały czas w korku stają kierowcy, którzy wyjeżdżają z Gdańska S6 i kierują się do A.

0: jedynki, czyli do Rusocina. Między węzłem Gdańsk Południe, a węzłem na wysokości Rusocina mamy bardzo wyraźny zator w kierunku centrum kraju. Jeżeli chodzi o zatory na A1, to kolejny występuje niedaleko Torunia, czyli między Lubiczem a Nową Wsią, także w kierunku centrum, czyli między innymi do Łodzi. No i pod samą Łodzią zaczęło się korkować na A1. Zaczyna się korkować w miejscu, gdzie ta autostrada łączy się z A2, czyli na węźle Łódź Północ. Tłoczno jest właśnie za tym węzłem, jeszcze przed zjazdem na 72. Drogowe kłopoty mamy na A4 na trasie Bochnia-Kraków. Uważajcie na zwężenie w okolicach targowiska. Problemy na S3 między Goleniowem a Szczecinem. Korek cały czas mocno utrudnia jazdę tym fragmentem trasy. Jednocześnie mamy już informację od służb, że zakończyły się problemy między węzłami Gryfino i Klucz, zatem powinna być poprawa w kierunku Szczecina na tym odcinku trasy. S6, tu problemy między węzłem Szemut a węzłem Chwaszczyno. 29 km i okolice Koleczkowa. To miejsce, gdzie osobówka najechała na bariery energochłonne, co spowodowało zwężenie. Mamy także korek w okolicach Nidzicy w kierunku Warszawy i ostatni węzeł przed korkiem to Nidzica Północ. Jeżeli o siódemkę chodzi, tłoczno też od Nowego Dworu Mazowieckiego do stolicy. Zwalniamy między innymi w Czosnowie, w okolicach Palmir, czy też w Dziekanowie Leśnym, no i w Łomiankach. Mamy także spowolnienia na trasie numer 20, która prowadzi od Egiertowa do Żukowa. Niezależnie od kierunku jazdy tak naprawdę zwolnimy, choć gorzej jedzie się w kierunku Żukowa od strony Kościerzyny. No i rzut na Zakopiankę. W Libertowie hamujemy bardzo wyraźnie w kierunku Krakowa. Możemy mówić o pełnoprawnym korku. W obie strony hamujemy w Szaflarach, między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. No i jeszcze Poronin. Tutaj wyjazd w kierunku północnym, czyli między innymi, jeżeli z Zakopanego jedziecie do Nowego Targu, to właśnie was będzie korek dotyczył. Zaczęło się ponownie korkować na wjeździe do Nowego Targu 49 od strony Białki Tatrzańskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my sobie powiemy między innymi o nowych przepisach, w myśl których dla niektórych przedsiębiorców zajmujących się wypożyczaniem aut mogą wzrosnąć kary, pojawią się sankcje, kilkadziesiąt tysięcy złotych. W jakim przypadku? O tym za kilka minut.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK. Polskie Radio Kierowców.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić nowe przepisy, które mocno uderzą w wypożyczalnie samochodów. Jeśli ktoś z aktywnym sądowym zakazem prowadzenia przyjdzie po auto, a wypożyczalnia mu je da, to firma może dostać grzywnę nawet do, uwaga, uwaga, 30 tysięcy złotych. Dotyczy to nie tylko samochodów, ale też motocykli, skuterów, a nawet pojazdów wodnych i powietrznych. Pracownik, który będzie wypożyczał, dojdą mu kolejne obowiązki, to znaczy obligatoryjnie będzie musiał sprawdzić klienta na przykład w aplikacji mObywatel albo na stronie mój.gov.pl, wpisać imię, nazwisko, numer prawa jazdy, no i zweryfikować, czy taka osoba rzeczywiście ma ważne uprawnienia i czy nie ma sądowego zakazu prowadzenia samochodu. Jak pokazują dane policji, w zeszłym roku złapano prawie 17 tysięcy osób, które jeździły mimo zakazu. No i rząd chce w ten sposób domknąć system i utrudnić

recydywistom kolejne łamania prawa. Jeżeli ktoś komuś udostępni pojazd, wypożyczy z wypożyczalni, mimo że ta osoba, która chce wypożyczyć, nie będzie miała prawa jazdy, czy też będzie miała sądowy zakaz prowadzenia samochodów, no to takiemu pracownikowi albo firmie będzie groziła kara do 30 tysięcy złotych. 20 minut do godziny 17:00. To jest Polskie Radio Kierowców. Violet. Let me see you dance, baby.

Szykuje nam się delikatna zmiana pogody. Kilka stopni w dół. Od jutra nie będzie już takich upałów. Chociaż, kto wie, przyszły weekend także perspektywiczny. A jeśli chodzi o szczegóły pogodowe, dzisiaj to za kilka minut więcej szczegółów.

0: Gryfino, a węzłem klucz. Zatem w kierunku Szczecina powinniśmy już jechać nieco płynniej, chociaż gdybyście jechali od strony Goleniowa do Szczecina, to niestety wciąż towarzyszą nam tam spore zatory. Drogowe kłopoty mamy też na wyjeździe z Trójmiasta w kierunku Łodzi, czyli na S6, na tym jej końcowym odcinku przed wjazdem na A1. Od węzła Gdańsk Południe do Rusocina bardzo wyraźnie się korkuje. Nie tylko tam, bo także w okolicach Lubicza i Nowej Wsi niedaleko Torunia mamy zator w kierunku południowym na A1. A na północy kraju, na drodze wojewódzkiej 216, prowadzącej od strony Juraty w kierunku Władysławowa, też jest wyraźnie zakorkowane. Od Chałup po Władysławowo mamy korek, ale to nie jedyne miejsce, gdzie ta właśnie wojewódzka 216 może nam przysporzyć kłopotów, bo także dojazd do Pucka od strony północnej, czyli od Władysławowa, nam się korkuje. No i korkuje się przejazd przez Redę od strony północnej w kierunku chociażby Rumi czy też Trójmiasta. Uwaga także na drogowe problemy na S6 między węzłem Szemut a węzłem Chwaszczyno na wysokości Koleczkowa. Na 29 kilometrze osobówka najechała na bariery energochłonne. Przez to mamy zablokowany jeden z pasów, no i może być wolniej. Zwolnijcie też jadąc S7 między Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim w kierunku Warszawy, ale także niedaleko Nidzicy. W tym przypadku, gdybyście chcieli zjechać przed korkiem, który w okolicach Nidzicy powstał, można posłużyć się węzłem Nidzica Północ.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Jakub Hanak, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, dzień miło dobry, pana widzieć, dobry. Bo tak siedzę sam i... Ale nie, właśnie
1: to
0: nie
1: trzeba
0: tak
1: było dzwonić, to wcześniej
0: nasi
1: przyjał.
0: Słuchacze dopisują.
1: Dopisują i dogrywają.
0: Tak, także oddaję ci stery.
1: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
0: Ja wysiadam, ale wsiądę jutro, więc... Ale już dzisiaj...
1: Rzucimy luz za chwilę.
0: Tak.
1: Będziemy się toczyć.
0: Dziękuję, Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Wziął i uciekł minutę przed godziną 17, zatem wcześniej mam okazję powitać państwa. Ja, Kuba Hanak, dzień dobry. Zaprosić na niedzielny na luzie w dobrą stronę. Chociaż dzisiaj temat będzie smutny i temat będzie raczej tak z dziedziny bezpieczeństwa. Postaramy się to zrobić na luzie, ale musimy o tym powiedzieć. Będziemy mówić o wypadku autobusu, będziemy mówić o tym, dlaczego być może się wydarzył, jak zapobiegać takim wypadkom. I zwrócimy uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, na pasy bezpieczeństwa, ale nie tylko w autobusach, ale też w samochodach osobowych, bo nie wiem, czy państwo uwierzą, ale są tacy kierowcy, którzy nadal bez nich potrafią poruszać się po drogach. Ale zanim temat o pasach, zanim temat o autobusie i zanim temat o bezpieczeństwie, to należy się państwu prognoza pogody. A że na zegarze godzina 17, to już czas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 34 stopnie prawie w Terespolu, niecałe 18 w Toruniu i w Zielonej Górze. Zresztą, kiedy popatrzymy na radar opadów, to przemieszcza się przez nasz kraj front atmosferyczny. Na szczęście nie bardzo groźny i na szczęście ani bardzo z niego nie popada deszcz, ani nie przejdą bardzo gwałtowne burze, choć te mogą się przydarzyć. Synoptycy ostrzegają, że może w niektórych miejscach

0: chmurach pojawić się drobny grad, ale szczerze mówiąc patrzyłem na te chmury i na razie żadnego gradu w tych chmurach nie widać. Są takie aplikacje, w których rzeczywiście można to zobaczyć. Ale jeżeli już popada, to miejscami może spaść do 15 litrów na metr kwadratowy. Gdzie? Na zachodzie, południowym zachodzie i z tego co widzę na północnym wschodzie również te opady mogą się zdarzyć. Jest ciepło i będzie ciepło od 21-24 na Pomorzu, 30 w centrum do 34 na południu i to wszystko się zgadza. Chłodniej będzie tylko nad morzem do 21 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie. Nad morzem może powiać mocniej, w porywach do 60 km na godzinę. Wiatr zmienił kierunek z południowego i południowo-wschodniego na zachodni. Ale jeżeli Państwo wybierają się w góry lub wybrali się w góry, jesteście właśnie w trakcie wycieczki, to ostrzegamy, że w Karpatach może wiatr powiać do 60-65 km na godzinę i wysoko w górach takie nagłe burze również mogą się przydarzyć. Także uważajcie na siebie, patrzcie w niebo i sprawdzajcie aplikacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 17. Dzisiaj będziemy gościć pana Wojciecha Pasiecznego. Będziemy mówić o tym, co wydarzyło się na Węgrzech. I Jarosław Czechowski, specjalista od zawodowego jeżdżenia. Też będziemy się starali porozmawiać z Jarkiem o tym, co wydarzyło się, dlaczego to się wydarzyło i co zrobić, żeby takie wypadki się nie zdarzały. Bądźcie z nami, nasza aplikacja działa, śmiało możecie się w niej udzielać, pisać, nagrywać wiadomości. Zapraszamy, 2,5 minuty po 17:00.

0: 10 minut po godzinie 17 i tu PRK Polskie Radio Kierowców Direct bezbłędnie dzisiaj znowu rymuje. Pan Jakub program prowadzi i czas nas w niedzielę nie goni. Słuchajmy uważnie, jaki temat nam dzisiaj odsłoni.
1: No pięknie, pięknie. Tutaj Kuba Domoracki, który jest naszym radiowym poetą, ma, myślę, oddech na plecach.
0: Tak, ale...
1: niezłą konkurencję.
0: Patryk, widziałeś, co wydarzyło się w piątek w studiu PRK?

0: Polskiego Radia Kierowców, kiedy przebrałem się za słonia.
1: Mignęło mi to w mediach społecznościowych i tak zachodziłem w głowę, co tu się wydarzyło, czy to była jakaś specjalna akcja i tak do tej pory nie wiem.
0: To zaraz ci wytłumaczę, a Wirex chyba celowo napisał od słoni, zupełnie osobno.
1: Taka
0: od
1: gra
0: słoni,
1: słów.
0: Tak, nie od słoni, tylko od słoni. Dzięki Wirex za wiadomość. Patryk Bedliński w studiu mówi o tym, co dzieje się na drogach, a dzieje się sporo.
1: Dużo się dzieje,
0: sporo
1: niestety.
0: Utrudnień, sporo korków, widać, że wracacie. To ja już mu nie zabieram czasu, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli o drogową sytuację chodzi, to cały czas w wyraźnym korku stają ci, którzy próbują dojechać S6 od Trójmiasta do Rusocina, czyli na wjeździe z S6 na A1. Zator mamy od węzła Gdańsk Południe do Rusocina i potem powtórka korka w okolicach Lubicza pod Toruniem, też w kierunku południowym. Wyraźny korek mamy także niedaleko Łodzi na węźle Łódź Północ, czyli na połączeniu A1 z A2, ale korkuje się A1 i to dotyczy jadących w kierunku m.in. Katowic, czyli też kierunek południowy. Krajowa 12 na trasie Jarocin-Gostyń częściowo zablokowana po dachowaniu samochodu osobowego. Do wypadku doszło między Jaroczewem a Dąbrówką na 222 kilometrze. Jedna osoba jest poszkodowana w wyniku wypadku. Między Garwolinem a Stoczkiem Łukowskim zakończyły się problemy na odcinku drogi 76. Korkuje się S8 między Wyszkowem a Radzyminem. Zwłaszcza odczuwalne jest to w okolicach Niegowa i Woli Rasztowskiej. Korek napotkają kierowcy, którzy dojeżdżają do stolicy od Nowego Dworu Mazowieckiego i już w samym Nowym Dworze bardzo wyraźnie zwalniamy. Potem w Czosnowie, w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach, a potem już w Warszawie, jeżeli chodzi o stołeczną administrację, to w dzielnicy Młociny. Pod Krakowem cały czas niełatwa sytuacja na A4 w okolicach Balic. Zwalniamy w obie strony, ale jeszcze gorzej na trasie między Bochnią a Krakowem w okolicach Podłęża. Tutaj w kierunku Krakowa zwłaszcza musimy, mówiąc kolokwialnie, odstać swoje. Na Zakopiance spory ruch między Bańską Niżną a Szaflarami w kierunku Krakowa, ale także w okolicach Gaju i Libertowa musimy zwolnić. Korkuje się droga 49, którą wjeżdżamy do Nowego Targu od Białki Tatrzańskiej. No i korkują się trasy pomorskie, między innymi w droga wojewódzka 216 na Półwyspie Helskim od Chałup do Władysławowa. Zatem mamy też na dojeździe do Pucka od Władysławowa, no i w Redzie w kierunku Trójmiasta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nowy monitor, mówili. Będzie fajnie. On miga czasami i ciężko się cokolwiek czyta. Jedziemy dalej. 13,5 minuty po godzinie 17. Na luzie w dobrą stronę. Niedziela, 16 sierpnia. Jedźcie z nami.

22 minuty po godzinie 17. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj temat smutny, dzisiaj temat autobusowy będzie, bo to program o bezpieczeństwie. Staramy się zawsze Państwa naprowadzać na dobrą, bezpieczną ścieżkę. Jak Państwo widzą, nie zawsze wszystko udaje się tak, jak być powinno. Mamy wiadomość od słuchacza w temacie wypadku autokaru na Węgrzech. Tak pisze. Kierowca może być z najwyższym doświadczeniem. Przemierzać daną trasę wiele razy, nigdy nie jest pewny, że nic się nie przydarzy. Wystarczy chwila niedyspozycji, nagłej i tragedia gotowa. W przypadku, kiedy okaże się, że kierowca zasnął za kierownicą, to tylko potwierdza zasadę, że człowiek nie jest robotem i popełnia błędy. Trzeba szerokiej dyskusji, jakie środki zapobiegawcze wymyślić i wprowadzić, żeby zminimalizować tego typu zdarzenia i ich skutki. Pozdrawia Jarek. Jarku, dzięki za wiadomość. Nie przesądzałbym winy. Oczywiście są pewne hipotezy, są pewne ślady, są pewne kierunki, w których na pewno to śledztwo pójdzie. Natomiast dopóki nie mamy papieru w ręce, nie warto kierować tej hipotezy tylko na jedne tory. Piszcie w naszej aplikacji, bo za chwilę będziemy o tym, po 18 będziemy mówić o tym, o tych najważniejszych aspektach tego typu zdarzeń drogowych, bo można zminimalizować ich skutki i będziemy o tym mówić z panem Wojciechem Pasiecznym, specjalistą od bezpieczeństwa ruchu drogowego, biegłym sądowym. To człowiek, który naprawdę wie wszystko. Zostańcie z nami, ale wypowiadajcie się w aplikacji. Piszcie i nagrywajcie wiadomości.

30 minut do godziny 18 pozostało. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców na luzie w dobrą stronę. Dzisiaj niedziela, ale Patryk Bedliński nawet w niedzielę na stanowisku zajmuje się dzisiaj serwis.

0: kibicowaniem dróg. A tak naprawdę mówi państwu o tym, co na drogach dzisiaj słychać, które trakty omijać, a którymi można bez problemu i bezpiecznie podróżować. To teraz dajcie głośniej, bo wyjeżdżamy z nim na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wyjeżdżamy i sprawdzamy m.in. autostradę A1, która korkuje się na wjeździe od strony Trójmiasta, czyli przed Rusocinem. Już wyraźna kolejka nam się ustawiła. Tłoczno robi się tak naprawdę po minięciu węzła Gdańsk Południe, ale to nie koniec korków na A1C, bo jeżeli jedziecie od północy na południe, to kolejny zator na wysokości Lubicza, czyli niedaleko Torunia, no i koło Aleksandrowa Kujawskiego, czyli także niedaleko Ciechocinka, kolejny zator w kierunku południowym. Pod Łodzią już maleje korek, czyli na węźle Łódź Północ, ale cały czas jeszcze nie jest w pełni płynnie. To dotyczy jadących do Katowic między innymi. Kierowcy, którzy od Łodzi jadą do Warszawy, muszą zwolnić bardzo wyraźnie na A2. Jeszcze przed Łyszkowicami. Drogowe kłopoty na 12 na trasie Jarocin-Gostyń. Między Jaraczewem a Dąbrówką na 222 kilometrze dachował samochód osobowy. Ranna jest jedna osoba i jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Ruch jest cały czas spowolniony na S7 za węzłem Nidzica Północ w kierunku Warszawy. Cały czas korkuje się też na północy kraju. Droga wojewódzka 216 na Półwyspie Helskim. Tłok jest od Chałup do Władysławowa. Zwalniamy też bardzo wyraźnie dojeżdżając do Pucka od północy, ale także w Redzie jadąc w stronę Trójmiasta. Kierowcy hamują na A4 niedaleko Krakowa między Targowiskiem a Wieliczką, ale także hamujemy na krakowskiej obwodnicy od zjazdu Kraków Południe do okolic Tyńca. Na Zakopiance wzmożony ruch w Gaju i w Libertowie, czyli na dojeździe do Krakowa, ale także na bardziej południowym odcinku Zakopianki między Białym Dunajcem a Szaflarami w kierunku Krakowa. Dojazd do Nowego Sącza 49 też nie jest płynny. Od połączenia z drogą wojewódzką 969 mamy korek na trasie do Nowego Targu. Mamy też korek na trasie Wisła-Ustroń, czyli na drodze wojewódzkiej 941.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tej chwili dostaliśmy informację od naszego słuchacza Igora, że na 333 kilometrze A2 w stronę Poznania wypadek motocyklisty z osobówką. Rzeczywiście sprawdziłem na mapie na wysokości Parzęczewa. To za zjazdem Emilia, czyli za zjazdem na S14 w stronę Poznania, całkowita blokada drogi. Uciekajcie póki możecie S14, potem 72 można do Poddębic to utrudnienie ominąć i w okolicach zjazdu Dąbie wjechać z powrotem na A2. Pamiętajcie, w stronę Poznania za zjazdem na S14 wypadek i blokada autostrada A2 w tej chwili. Jeżeli będziemy znać szczegóły, od razu damy wam znać. 26 minut do godziny 18. Jedziemy na luzie w dobrą stronę.

0: Prawie 20 minut do godziny 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Niedziela, 16 dzień sierpnia. Smutny dzień z powodu tego wypadku, który wydarzył się nad ranem na Węgrzech. Wypadek autokaru. Wielu rannych, niestety kilkanaście osób zginęło w tym wypadku. Będziemy dzisiaj o nim mówić. Będziemy go rozkładać na czynniki pierwsze z naszymi gośćmi, ze specjalistami, których zaprosiłem do tej właśnie dyskusji. Ale wypowiadają się też inni i jedna z takich wypowiedzi już teraz na naszej antenie. Nie realizujemy przejazdów nocą, mówi właściciel biura Frater z Bydgoszczy, pan Adam Zieliński, który od ponad 20 lat organizuje pielgrzymki do Miedziugorje. W rozmowie z Polskim Radiem, komentując wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, zaznaczył, że nocny wypoczynek kierowców jest bardzo ważny.
1: Pewnego rodzaju kuszenie losu polega na

0: Na tym, gdy organizuje się przejazdy, chcąc zaoszczędzić na przykład na noclegu w hotelu, organizuje się z podróżą nocą. 999 razy się uda, ale tysięczny raz będzie, że organizm nie wytrzyma, że kierowcy gdzieś tam pomyśli, że da rada, a jednak głowa odpłynie. I to jest przepis na katastrofę. Nie należy kusić losu, nie należy jeździć nocą. Ja to w swoim biurze stosuję od zawsze i jako zalecenie kategoryczne. Absolutnie w nocy nie jeździmy, w nocy śpimy.
1: Do zdarzenia doszło około 1 w nocy na autostradzie M3 na Węgrzech. Polski autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Wiózł pielgrzymów z Podkarpacia, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, a ponad 40 jest rannych. 6 sierpnia 2022 roku w Chorwacji również wydarzył się taki wypadek. Właśnie 6 sierpnia autokar wiozący pielgrzymów do Miedziugorje przewrócił się również do wypadku z autostrady. Zginęło wtedy 12 osób, a 32 zostały ranne. Do wypadku doszło około 5:40, a więc tuż po wschodzie słońca. Pory nocne są trudne do jazdy, o tym też dzisiaj będziemy mówić, że noc nie dla wszystkich jest bezpieczna. Nie wszyscy dobrze w nocy widzą i nie wszyscy w nocy powinni jeździć, ale pomiędzy powinni a tym, że jeżdżą, jest jeszcze bardzo długa droga. 18 minut do godziny 18:00, jedziemy na luzie.

0: 10 minut do godziny 18. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Dzisiaj przygotowuję dla Państwa Patryk Bedliński. To jego czas i pewnie zacznie od tego utrudnienia na A2. Dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No właściwie trudno wybrać, od czego zacząć, bo dzisiaj dużo ważnych problemów na bardzo istotnych trasach, ale rzeczywiście zaczynamy od A2, bo są spore problemy między węzłami Emilia i Wartkowice. Na 333 kilometrze osobówka uderzyła w drogowe bariery ochronne. Zablokowana jest trasa do Poznania, a także lewy pas w kierunku

0: W kierunku Warszawy. 4 osoby zostały poszkodowane według informacji służb. Jeżeli jedziecie w kierunku zachodnim A2 i macie na swojej trasie odcinek od węzła Emilia do węzła Wartkowice, to już na węźle Emilia warto zjechać z autostrady A2. Potem jedziemy m.in. 72 do Poddębic, a stamtąd do węzła Wartkowice i wracamy na A2. Drogowe kłopoty także na A1. Tłoczno cały czas na wysokości Lubicza, na dojeździe w kierunku południowym w okolicach Torunia, ale na odcinku tuż przed A1, na północy kraju, też bardzo wyraźnie hamujemy. Korek tworzy się od węzła Gdańsk Południe do Rusocina. Korkuje się również A1 w Śląskiem. Tłoczno jest między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, zwłaszcza w kierunku południowym, czyli tak jakbyśmy jechali chociażby do Gliwic. Drogowe kłopoty również na innych trasach, między innymi to jest 92 między Wrześnią a Strzałkowem. Droga jest zablokowana po tym, jak w okolicach miejscowości Otoczna zderzyły się 4 samochody osobowe. Służby sugerują objazd przez miejscowości Węgierki i Otoczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7,5 minuty do 18. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami, nasza aplikacja czynna. Możecie z niej korzystać. Zresztą bardzo prosimy was o informacje drogowe, ale nie tylko. Wypowiadajcie się też na temat tego wypadku, który dzisiaj miał miejsce nad ranem na Węgrzech. Będziemy o tym rozmawiać. Co mogło się tam wydarzyć i jak można unikać takiej skali przy takich wypadkach, bo wypadku nie zawsze da się uniknąć. Zostańcie z nami.

0: Jest prawie godzina 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Niedziela, 16 dzień sierpnia 2026 roku, a my wjeżdżamy w kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Zapraszam Państwa serdecznie, Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najcieplejszym miastem w Polsce jest Zamość i mamy dwa najchłodniejsze, Mława i Zielona Góra. Po 18 stopni. Spora różnica temperatur pomiędzy południowym wschodem a centralną Polską i północnym wschodem, bo tutaj na południu czy na wschodzie, południowym wschodzie 32 stopnie, w Krakowie również 32 stopnie, w Rzeszowie lekko ponad 32 stopnie. W Ustrzykach Dolnych nawet mamy ponad 30, w Nowym Sączu 32,5, w Tarnowie również 32. Gorąco, gorąco, gorąco, ale to gorąco niebawem się skończy, bo przechodzi przez Polskę front atmosferyczny, z którego mogą popadać przelotne, ale spore, mogą spaść spore ilości deszczu w tym jednym momencie, do 15 litrów w trakcie takiej ulewy. Na szczęście to będą krótkie, przelotne deszcze i niewykluczone, że w ogóle się nie pojawią, bo tak się ostatnio dzieje, że niestety

0: zapowiadane, oczekiwane opady deszczu bywają tylko i wyłącznie na papierze albo w aplikacji. 21 stopni na Pomorzu, około 30 do 34 na południu i to wszystko się zgadza. Powieje trochę mocniej nad morzem do 60 i w górach do 65 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają, że na południowym zachodzie i w Lubuskiem mogą pojawić się też burze lokalnie z niewielkim gradem. Zerkam jeszcze na radar w takim razie opadów. Moim zdaniem, chociaż nie jestem synoptykiem, to na tych mapach nie widać niczego niepokojącego, przynajmniej dzisiejszego popołudnia i wieczora. A co będzie w nocy, o tym później.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 18. Już za chwilę będziemy rozmawiać z panem Wojciechem Pasiecznym o tym, co wydarzyło się na Węgrzech. Spróbujemy ustalić, co się stało, albo co mogło się wydarzyć. Oczywiście to będzie wszystko wyjaśniać policja i śledztwo pokaże, co tak naprawdę się wydarzyło. Ale jest kilka różnych hipotez i o tym porozmawiamy ze specjalistą od rekonstrukcji wypadków drogowych. Bądźcie z nami.

Dobrze, 11 minut po godzinie 18. Na luzie w dobrą stronę jedziemy dzisiaj w niedzielę. Co 20 minut na naszej antenie pojawiają się, będą się pojawiać wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Patryk Bedliński. Wyjedźmy zatem z Patrykiem na drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trudna drogowa sytuacja i dużo korków, m.in. w Mazowieckiem na S8, zwyżkowa w kierunku Radzymina, korki zwłaszcza w okolicach Niegowa i Woli Rasztowskiej. Krukuje się dojazd do stolicy od Nowego Dworu Mazowieckiego, bardzo powolna jazda w okolicach Czosnowa, Dziekanowa Leśnego czy za Łomiankami. W Mazowieckiem korkuje się również 62 w okolicach miejscowości Dębę, czyli między Pomiechówkiem a Serockiem. Tam zwalniamy w obie strony. Korek na trasie z Radomia do Warszawy zaczął się tworzyć w okolicach Białobrzegów. Spore problemy mają też kierowcy, którzy jadą A1 między Grudziądzem a Gdańskiem w kierunku Trójmiasta.
2: Na wysokości Skurcza A1 w stronę Gdańska coś się stało, jest zablokowane. Wszystko bardzo wolno się porusza.
1: Jeszcze nie mamy potwierdzenia od służb z informacją o tym, co wydarzyło się na tym odcinku A1, czyli niedaleko Skurcza, ale nawigacja pokazuje korek o długości co najmniej 2 km. W korku przejeżdżamy też S6 od Trójmiasta do Rusocina, no i potem na A1 w kierunku południowym w okolicach Lubicza pod Toruniem. Na A2 problemy między Emilią a Wartkowicami na 333 km. Tutaj zablokowana jest jezdnia na zachód, po tym jak osobówka uderzyła w bariery ochronne. W kierunku Warszawy z kolei zajęty jest lewy pas. 4 osoby zostały poszkodowane. Jeżeli jedziecie w kierunku zachodnim, czyli m.in. do Świecka, będzie konieczny objazd. Można pojechać przez węzeł Emilia, potem 72 przez Aleksandrów Łódzki do Poddębic, a następnie do węzła Wartkowice i tam właśnie wracamy już na A2. Na S3 problemy między Goleniowem a Kliniskami na 74 km. Po tym jak zderzyły się 2 osobówki, lewy pas do Szczecina jest zablokowany.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 16,5 minuty po godzinie 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj niedzielne, na luzie. Na luzie, ale na poważnie, bo poważny wypadek wydarzył się dzisiejszego poranka, dzisiejszej nocy na Węgrzech. 12 osób zginęło, kilkanaście jest rannych, w tym kilka ciężko. Niestety wypadek autokaru wydarzył się na autostradzie M3 na Węgrzech. Takie wypadki się zdarzają co kilka lat. Będziemy o tym mówić z panem Wojciechem Pasiecznym, specjalistą bezpieczeństwa ruchu drogowego, biegłym sądowym i byłym policjantem. Dzień dobry, panie Wojciechu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: Co kilka lat taki wypadek się zdarza niestety. Najpierw był ten słynny wypadek we Francji, kiedy autobus spadł w przepaść. Potem kilka lat później, dokładnie w 2012 roku, w Chorwacji wydarzył się bardzo podobny wypadek. Również zginęło 12 osób. No i dzisiaj o poranku znowu wypadek autobusu, autokaru, tym razem na Węgrzech. Zginęło 12 osób, kilkanaście jest rannych. Jest wiele hipotez na ten temat, co mogło się wydarzyć, że ten autobus zjechał z autostrady, wpadł do rowu. Która z tych hipotez według pana jest najbardziej prawdopodobna?
1: Panie redaktorze, ja zacznę od takiego powiedzenia, które zawsze mówiłem policjantom. Szybko to już było, a teraz mamy pomału, spokojnie zabezpieczyć ślady, żeby później biegli, zbadali, jaka była przyczyna wypadku. I tak tutaj też trzeba do tego się odnieść. Jest naprawdę za wcześnie, żeby odpowiedzieć, jaka była przyczyna. Węgrzy podają, że prawdopodobnie kierowca zasłabł. Myślę, że to jest jedna hipoteza. Tak mogło być. Noc jest do spania, nie do jeżdżenia. Chociaż najczęściej takie dłuższe wyprawy odbywają się nocą. Sam zresztą wiele razy jeździłem nocą w autokarach, jadąc na narty, bo szkoda jednego dnia. W związku z tym kierowców jest dwóch. Mają określone czasy i przejazdu, określone przerwy i muszą się do tego ściśle stosować. Druga hipoteza, moja hipoteza, to jest taka, że mogło dojść do jakiejś usterki technicznej, na przykład rozstrzelnienia opony któregoś z przedniego koła. I chociaż jak ten autobus stawiano na jezdnię i oglądałem fotografię, to nie można było stwierdzić, aby do takiego rozstrzelnienia doszło, więc prawdopodobnie tego nie było. Trzecia hipoteza, a może temu kierowcy, brzydko mówiąc, ja nie lubię tego określenia, ale ono najbardziej oddaje to, co się dzieje, ktoś zajechał na przykład drogę i kierowca, żeby nie uderzyć, ratował się uciekając na pobocze. Będą badania, będzie badany stan techniczny autokaru, będzie odczyt z rejestratora pracy kierowców, będzie odczyt z rejestratora jazdy autokaru i wtedy biegli będą mogli ustalić, jaka była przyczyna tego zdarzenia.
0: Mówi się w mediach, wypowiada się wielu specjalistów również, że najpewniejszą przyczyną, taką najbardziej prawdopodobną, było jednak zaśnięcie kierowcy, czyli to zmęczenie, które przychodzi znienacka. Kierowcy niestety zasypiają z otwartymi oczyma i nagle przestają się kontrolować. Ja sam niestety jestem doświadczony w takiej sprawie, bo raz niestety z otwartymi oczami udało mi się zasnąć. Na szczęście nic złego się nie stało. Obudził mnie klakson samochodu jadącego sprzeciwka. Ale to był jedyny raz w mojej karierze kierowcy już kilkudziesięcioletniej. Więcej się to nie zdarzyło. Jeżeli czuję, że jestem zmęczony, to po prostu się zatrzymuję i robię sobie przerwę. Niezależnie od tego, czy mam do domu 100 km, czy 15. To chyba dobry sposób.
1: Ale panie redaktorze, ja dokładnie to samo robię, jeżeli tylko czuję, że ogarnia mnie zmęczenie, że moje powieki zaczynają się zniżać, że albo nawet tak jak pan powiedział, z otwartymi oczami zaczynam przysypiać, że mogę przysnąć, no to natychmiast jeżdżę na najbliższy parking. 15-20 minut drzemki naprawdę ratuje sytuację. Jeżeli kierowca czuł się źle, to też powinien to uczynić. No przecież przy takiej długiej podróży, która trwa kilkanaście godzin, 15-20, nawet 30 minut, a nawet godzina, czy ma znaczenie?
0: Ważne,
1: żeby wyjechać szczęśliwie do celu. Kolejne pytanie, tu mi zadawali redaktorzy z pewnej telewizji, system bezpieczeństwa, jakie były w tym autokarze. No nie wiem, czy był na przykład stabilizator toru jazdy, bo jeżeli był, to powinien być włączony i wtedy automatycznie by tak zareagował. Tylko często kierowcy tego nie używają, to trzeba włączyć. To nie jest tak, że to jest i to samo działa, tylko trzeba to włączyć. Kiedyś były robione takie badania, byłem na konferencji, gdzie psycholog transportu opowiadała, że zrobiono badania kierowca, tylko nie pamiętam, chyba ciężarówki,

0: miał jechać, wiedział, że będzie badany, czy będzie przysypiał. Mimo że wiedział, że będzie badany, w sumie w czasie przejazdu jakiegoś tam odcinka na ponad 2 minuty przysnął. Nie w jednym momencie, ale łącznie na ponad 2 minuty przysnął. No czyli znowu to pokazuje, jak gdyby, że to są potężne zagrożenia. Ja zawsze mówię, noc jest do spania. Ja wiem, jest wiele służb, sam wiele razy w nocy musiałem służyć. I było to ciężkie. Kierowcy tirów też po nocach jeżdżą i szacą im za tą pracę, którą wykonują, często niedocenianą. Kierowcy autobusów to samo. Ważne, ile oni spali przed tą podróżą. Ja nie chciałbym tutaj jakichś spiskowych teorii, ale zdarzały się już przecież przypadki takie, że kierowcy jechali jednym autokarem, po czym przesiadali się do innego. W związku z tym ten czas pracy nie był kontrolowany, bo w innym autokarze było to. No są różne możliwości, prawda? Dlatego ważne jest, istotne, żeby to wszystko zostało zabezpieczone. Mówię o tutaj zapisach i z karty tej osobistej kierowcy i rejestratora jazdy autobusu, czy wszystko było zgodnie z przepisami.
1: Wielu kierowców wyłącza zaawansowane systemy bezpieczeństwa, a tak naprawdę podstawowym systemem bezpieczeństwa, tym pierwszym, który powinien zadziałać, są pasy bezpieczeństwa. Mam wrażenie, patrząc na nagranie i na zdjęcia tego autobusu, chyba nie wszyscy pasażerowie mieli je zapięte.
0: Panie redaktorze, ja będę bardziej brutalny. Zaryzykuję, że poza kierowcą nikt nie miał zapiętych tam pasów bezpieczeństwa. I pan, w jednej z telewizji poprosiłem o zbliżenie na wnętrze autobusu i było widać wyraźnie, że na prawym fotelu przednim, czyli tym obok kierowcy, pasy są zapięte. One nie spadły. Autobus leżał na prawym boku, w związku z tym ten pas powinien też spaść na prawą stronę. Nie, było widać, że on jest spięty. Czyli ktoś, kto jechał na tym fotelu, zapiął pasy za plecami. Pewnie pan też jeździł wielokrotnie na jakieś wyprawy autobusem. Ilu pasażerów zapinało pasy? No ja w ostatnim okresie, teraz, w ciągu tych ostatnich tygodni odbyłem 5 podróży na wycieczkę taką jednodniową autokarową. To było wprawdzie poza Polską, tylko dokładnie w Hiszpanii, żeby obejrzeć sobie te ich wspaniałe jaskinie, gdzie są z paleozoiku jeszcze malowidła. Pasy zapinały 4 osoby. Kierowca, moja żona, moja wnuczka, która z nami była, i ja. Nie więcej.
1: Przerażające.
0: Jeździłem na narty, moja rodzina zapinała pasy i naprawdę niewielu innych uczestników tych wyjazdów. A tutaj, jeżeli jest informacja, że strażacy, ci pierwsi, którzy przybyli na miejsce tym sprzętem, który mają technicznie, podnosili tył autobusu, żeby wydostać ludzi znajdujących się pod autobusem, o czym to świadczy? No o tym, że ci ludzie nie mieli zapiętych pasów i wypadli z autobusu.
1: Oj, ciężko to komentować wszystko, bo wyobraźnia od razu działa. Ten podstawowy środek bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa, pozostaje często nieużywany. Do tematu pasów bezpieczeństwa wrócimy po wpół do rozmowy z panem Wojciechem Pasiecznym również wrócimy już za kilka minut. Zostańcie z nami, komentujcie to, o czym rozmawiamy w naszej aplikacji. Piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Po wpół do wracamy do rozmowy.

0: 30 minut do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Direx napisał, kontynuując wczorajsze rozważania liryczne, czy pan Patryk jak Emilia srogie wyzwanie podejmie i informacje drogowe pięknie rymami obejmie?
1: Ta rękawica została już podjęta dobre pół godziny temu, ale męczyłem się do tej pory, żeby znaleźć jakieś rymy. Natomiast no udało się. Częściowo serwis drogowy będzie właśnie w formie rymowanej.
0: Zatem Patryk Bedliński powie o tym, co na drogach. Ja nie będę rymował.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Od Grudziądza pas do Gdańska. Jazda to jest łaska pańska. Na pstrym koniu śmiga ona. Mapa całkiem już czerwona. Koło Skurcza duży korek. Stoi Kierwałt i Borkowo. Wolno też przed Rusocinem. Lepiej uprzeć swą dziecinę, że w kierunku Łodzi męka. Przez Pruszcz Gdański też udręka. Wyjeżdżając przez chałupy, zrobić zdążyłbyś zakup.

0: Wyspy. Droga do Władysławowa i do Pucka i z Celbowa wjazd do Redy zatłoczony. Z Goleniowa wyjazd trudny, kłania nam się Łozienica. Niezajęta jest ulica w całości, na lewy pas możemy się złościć. No to tak gwoli ścisłości, wyjaśnijmy, co się wydarzyło na S3. Otóż między węzłami Goleniów Południe i Kliniska mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i tam zajęty jest właśnie lewy pas w kierunku Szczecina. Ale jeszcze większe kłopoty napotkacie na A2 jadąc na zachód. Te problemy są między węzłami Emilia i Wartkowice. 333 km to miejsce, gdzie osobówka uderzyła w drogowe bariery ochronne i mamy zablokowaną trasę do Poznania, a także zajęty jest lewy pas w kierunku Warszawy. Gdybyście jechali do Poznania albo do Świecka, czyli generalnie rzecz biorąc na zachód, objazd możliwy jest przez węzeł Emilia. Potem jedziemy 72 do Poddębic, a następnie do węzła Wartkowice. 92, tu problemy między Wrześnią a Strzałkowem, bo zderzyły się 4 osobówki, poszkodowane są 2 osoby, a objazd trasy Września-Strzałkowo możliwy jest m.in. przez miejscowości Węgierki i Otoczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Brawo dla Patryka Bydlińskiego, naprawdę no, uśmiałem się, to muszę przyznać. Zresztą Michał, realizator, też uśmiechał się za szybą, ale nie ma się z czego śmiać. Wiki z Dukato pisze, że od 140 km na czwórce w kierunku Katowic jest korek na ponad 11 km. Przy okazji pozdrawia słuchaczy. To my też pozdrawiamy Wiki z Dukato. Jedźcie ostrożnie, no i cierpliwie. A jeżeli macie możliwość omijania takich utrudnień, to wcześniej trzeba na nie zwrócić uwagę i po prostu jechać bokiem, no bo nieprzyjemne stanie na autostradzie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: 21 minut do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z panem Wojciechem Pasiecznym, specjalistą bezpieczeństwa ruchu drogowego, byłym policjantem biegłym sądowym. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
1: Dobry wieczór jeszcze raz.
0: Panie Wojciechu, wracamy do tragicznego wypadku z dzisiejszego poranka, z dzisiejszej nocy. Na Węgrzech rozbił się autobus, zginęło 12 osób. Takich wypadków w swojej historii, tej współczesnej, mamy niestety kilka, ale weźmy pod lupę ten konkretny dzisiejszy, wczorajszy. Pasy bezpieczeństwa, tak podstawowa rzecz, a ciągle ich nie zapinamy. Ja tylko przytoczę historię sprzed kilku dni, której byłem świadkiem naocznym. Samochód, mały minivan, Xara Picasso, koloru czerwonego, ojciec rodziny za kierownicą i mama z dzieckiem na kolanach. W tyłu, po lewej stronie za kierowcą, niezapięte pasy, dziecko na kolanach bez żadnego fotelika. I to nie była droga osiedlowa, to nie była droga dojazd od domu do domu, chociaż to też jest karygodne, żeby nie zapinać pasów. To była normalna droga krajowa i poruszali się tym samochodem z normalną prędkością 70-80 km na godzinę.
1: Wie pan, mnie już niewiele spraw może zaskoczyć przy sytuacji. Ja pamiętam, opiniowałem taką sprawę, gdzie pijany kierowca podobno zabrał swojej siostrze samochód. Miał kilka sądowych zakazów prowadzenia i na prawym fotelu jechała córka tej właśnie jego siostry, czyli jego siostrzenica, kilkunastoletnia. Na kolanach trzymała jego córkę, kilkuletnią. Oczywiście nie były zapięte w pasy bezpieczeństwa. Jedna z tych dziewczyn, nie pamiętam, która zginęła, natomiast druga została inwalidą, paraliż czterokończynowy. Ja kiedyś zauważyłem panią, jechała na parking do Carrefoura, dziecko siedziało na podłodze obok fotelu, przed fotelem pasażera z prawej strony. Potrzebowałem, co pani robi z tym dzieckiem?

0: padło brzydkie słowo na K. Masz jakiś problem?
1: Ja też kiedyś zwróciłem uwagę, zwróciłem uwagę pod sklepem, dokładnie parkującej mamie z córką śpiącą z przodu, bez fotelika w fotelu. Pamiętam niebieskie Suzuki, Wieliczka, parking pod marketem. Też się nasłuchałem, ale wie pan, co mnie zdziwiło, panie Wojciechu, że jak przechodnie zobaczyli, co się dzieje i zobaczyli, jak ta pani potem agresywnie mnie potraktowała, to naprawdę kilkoro przechodniów i kobiety, i mężczyźni w różnym wieku również zwrócili uwagę tej pani, że nie powinna tak robić, że to jest bez wyobraźni, że posadziła śpiące dziecko na przednim fotelu, zapięła je pasami. Przecież to dziecko przy pierwszym, lepszym, mocnym hamowaniu może mieć, może doznać jakiegoś uszczerbku na zdrowiu.
0: Ależ dokładnie, natomiast wie pan, no, to, bo nie można ogólniać, tak? Nie wszyscy są źli, nie wszyscy łamią przepisy, są tacy, którzy i reagują, i te przepisy traktują z powagą. Natomiast nie wiem, czy pan pamięta wypowiedź jednego ze znanych polityków, ja nie będę jego nazwiska przytaczał, który kiedyś powiedział, że zmuszanie kierowców do zapinania pasu bezpieczeństwa, tak jak zmuszanie jeźdźca do przytrzymania się do siodła. No, jeżeli polityk takie słowa no, wypowiada, no to to świadczy po pierwsze o stanie jego umysłu, a po drugie o tym, jakie ma podejście do przepisów ruchu drogowego.
1: To taka antysystemowość, której ostatnio jest mnóstwo, z którą ja się mocno nie zgadzam, dlatego że ruch drogowy to jest pewnego rodzaju uporządkowany system i zgodnie z tym systemem powinniśmy się poruszać, bo nie jesteśmy sami na drodze, tylko jest nas naprawdę, są nas miliony na drogach, a na całym świecie pewnie i miliardy, więc musi być to uporządkowany system oparty o jakieś zasady dotyczące wszystkich niewybranych.
0: Ale że dokładnie. Ostatnio wyczytałem, że rząd pracuje nad tym, aby limit na fotoradary był ustawiony na 10+, prędkość dozwolona, tylko na 5. No i oczywiście zaczęły się komentarze do nas kieszeni, podziękujemy panu Tuskowi przy wyborach i tak dalej. Czy naprawdę ludzie nie rozumieją, że zwiększenie prędkości o 10 km na godzinę stwarza potężne zagrożenie w ruchu drogowym? A poza tym, czy sami ludzie jak wyjeżdżają za granicę, no to jeżdżą zgodnie z przepisami, pilnują się, żeby nam to kilometr nie przekroczyć dozwolonej prędkości. Ja nie wiem, co w głowach niektórych Polaków się mieści.
1: To prawda, to jest przerażające i też tego trochę nie rozumiem, że wyjeżdżamy za granicę i nagle na Słowacji, w Czechach jedziemy absolutnie zgodnie z przepisami albo nawet wolniej, bo istnieje takie przeświadczenie, słuszne czy niesłuszne, nie będę tego oceniał, że tamci policjanci na nas polują, że w Austrii to są ustawione fotoradary przy autostradach bez żadnego ostrzeżenia i bardzo dobrze, że są ustawiane, bo tam nie wiadomo, gdzie zrobi nam fotoradar zdjęcie i tam nie ma zero pobłażania. Przekroczyłeś o 5, będziesz ukarany za przekroczenie o 5, ale wróćmy do tego wypadku dzisiejszej nocy. Jak zmusić, przepraszam za słowo, ale to jest jedyne moim zdaniem słuszne, jak zmusić pasażerów do zapinania pasów?
0: No przede wszystkim kierowca odpowiada za to, że pasażerowie zapięli lub nie pasy bezpieczeństwa, zresztą jest nawet przewidziana kara, jeżeli kierowca nie dopilnował, aby wszyscy zapięli pasy. Tylko ja kiedyś rozmawiałem z takim kierowcą autobusa, mówię, no co mam zrobić? Nie jechać? No, bez problem, prawda? Jeżeli nie będzie tej świadomości u ludzi, że również w autobusie trzeba zapinać pasy bezpieczeństwa, no to naprawdę żadne działania tutaj nie pomogą. Poza tym, wie pan, ja w tych moich wyjazdach pamiętam, jak ci, którzy nie mieli zapiętych, gdy Niemcy nas zaczynali kontrolować, no były czasami takie kontrole na granicy niemieckiej, to natychmiast te pasy zapinali, czyli zdawali sobie sprawę, że tam to kosztuje. Natomiast u nas, no nie wiem, czy policja kontroluje, czy pasażerowie autobusów mają zapięte pasy. Ja poszedłem nawet dalej, czy z pewnym panem dziennikarz rozmawiałem, a dlaczego tych pasów nie ma w autobusach komunikacji miejskiej, w tramwajach? Przecież też przy gwałtownym hamowaniu, czy przy gwałtownym przyspieszeniu pasażerowie często spadają z foteli, prawda?
1: No tak, ale są takie miasta, są takie państwa, są takie autobusy, w których ogranicza się liczbę pasażerów stojących. Bo kiedyś można było do samochodu napchać, ile wchodziło. Dzisiaj te autobusy nie mają już tylu miejsc stojących, co kiedyś. Czy to jest właśnie taki ukłon w stronę bezpieczeństwa?
0: Ależ oczywiście, że tak. Natomiast wie pan, no, pan to podróżuje po świecie, ja też podróżuję po świecie. Tylko tam jak podjeżdża autobus, wsiadają ludzie. Jeżeli okazuje się, że nie ma miejsc siedzących i wszystkie stojące te prawidłowo przewidziane są zajęte.
1: To nikt nie wsiada.
0: Ktoś to stoi na zewnątrz, tak, nikt nie wsiada. Ktoś to stoi na zewnątrz z obsługi tych autobusów, wzywa kolejny autobus, który podjeżdża i jest dostępny dla następnych pasażerów w tej samym czasie. U nas czegoś takiego jeszcze nie ma.
1: Świadomość i edukacja. Przychodzi mi do głowy takie podsumowanie naszych dzisiejszych dwóch rozmów, panie Wojciechu. Dopóki będziemy

0: bali się mandatu, a nie konsekwencji zdrowotnych czy utraty życia, to nie będziemy reagować na przepisy ruchu drogowego we właściwy sposób. Czy dobrze to rozumiem?
1: Ja myślę, że tak, bo ja zacytuję tego, moje to ulubione powiedzenie Kubusia Puchatka. Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy. I wszyscy, prawie wszyscy uważają,

0: jeśli chodzi o motoryzację, to w latach 50., a w roku 1959 Volvo Nils Boklin wprowadził pasy trzypunktowe. No później oczywiście pojawiły się pasy bezwładnościowe, bo tak, początkowo to były takie normalne, tak, gdzie trzeba je regulować.
1: Na sztywno.
0: Na sztywno, tak. I wie pan, kiedyś w sądzie jeden pan, który prowadzi fundację zajmującą się ofiarami wypadków drogowych, zaczął kwestionować zasadność zapinania pasów. Jak więc ja go spytałem, no co panie prezesie, to chce pan powiedzieć, że te kilkadziesiąt lat pracy naukowców z dziedziny biometrii, biomechaniki, medyków, inżynierów poszło na marne, że to co wymyślili i stosujemy, to naprawdę nic nie jest warte? No nie. Ile razy pasy uratowały życie ludziom albo zmniejszyły skutki tego wypadku? I ci, którzy wsiadają do autokarów, też powinni o tym pamiętać, że pasy są po to, żeby oni przeżyli albo żeby zmniejszone były ich obrażenia w razie takiego nieszczęścia, jak się wydarzyło dzisiejszej nocy.
1: To świetne podsumowanie, za które bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był pan Wojciech Pasieczny, były policjant, specjalista bezpieczeństwa ruchu drogowego i biegły sądowy. Bardzo dziękuję panie Wojciechu, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: 9,5 minuty pozostało do godziny 19. YouTuberka Polskie Radio Kierowców, Patryk Bedliński w studiu. A to oznacza, że czas na wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas niełatwa sytuacja na A1. Korkuje się m.in. od strony Pyrzowic w kierunku Piekar Śląskich, ale także niełatwo na trasie, którą jedziemy od północy na południe, od Gdańska m.in., bo w korek wjeżdżamy na wysokości Torunia i zjazdu na Lubicz. Poza tym problemy cały czas utrzymują się na A2 między węzłami Emilia i Wartkowice. Na 333 km osobówka uderzyła w bariery energochłonne, no i tam zablokowana jest jezdnia prowadząca do Poznania. Zajęty jest także jeden z pasów w kierunku Warszawy. Gdybyście jechali w kierunku zachodnim, warto pojechać przez węzeł Emilia trasą objazdową, czyli chociażby 72 do Poddębic. Potem jedziemy do węzła Wartkowice i w ten sposób omijamy problemy na A2. Na S3 pojawiły się utrudnienia między węzłami Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Południe. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowana jest częściowo trasa na 87 km.

0: między zachodnim a południowym węzłem S3 koło Gorzowa. Na Krajowej 8 problemy między Łagiewnikami a Wrocławiem, bo musimy jechać jednym pasem na zmianę na 84 kilometrze. To okolice samych Łagiewnik, miejsce zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Jednym pasem na zmianę kierowcy są zmuszeni jechać między Malborkiem a Starogardem Gdańskim. Na 47 kilometrze w pobliżu Czarlina zderzyły się 3 pojazdy osobowe, w wyniku czego jedna osoba jest poszkodowana. Na autostradzie A4 w Małopolskiem spowolnienia występują cały czas między Brzeskiem a Krakowem, między Brzeskiem a Bochnią najpierw, a potem między Bochnią a Podłężem one się koncentrują. Na trasie do Katowic także zwalniacie, to już pod Krakowem, od zjazdu na Zakopiankę do zjazdu na Tyniec. No i skoro Zakopianka została wspomniana, to musimy odnotować, że na niej też korki jeszcze się utrzymują, między innymi na południowym odcinku trasy między Bańską, Niżną a Szaflarami w kierunku Krakowa i pod samym Krakowem w okolicach Gaju i Libertowa. Na trasie 49 prowadzącej do Nowego Targu też bardzo wyraźnie hamujemy. Korek tworzy się od połączenia z wojewódzką 969, ale także na ulicy Jana Pawła przy wjeździe od miejscowości Waxmund do Nowego Targu również korek nas czeka. Jeżeli chodzi o Mazowsze, no to tłoczno na S8 w okolicach Woli Rasztowskiej na trasie Wyszków-Radzymin. Tłoczno też na 7 prowadzącej z Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy. W okolicach Czosnowa, potem koło Dziekanowa Leśnego, no i wreszcie za Łomiankami, także sporo korków na 7. Na trasie 62 zwalniacie w okolicach miejscowości Dębę, czyli między Serockiem a Pomiechówkiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 6,5 minuty do 19. Korzystajcie z naszej aplikacji śmiało, piszcie, nagrywajcie wiadomości. Nie tylko w wypadku, chociaż bardzo was proszę o to, żebyście pisali, czy kiedykolwiek zdarzyła wam się sytuacja z pasami w autobusie. Jak się zachowujecie? Czy zapinacie te pasy? Czy zwracacie uwagę swoim towarzyszom, pasażerom, którzy siedzą obok, przed czy za wami? Czy staracie się pokazać, dać dobry przykład, zapinając pasy? Odezwijcie się w aplikacji albo głosowo, albo tekstowo. Czekamy.

0: Minęła godzina 19, tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są miejsca, gdzie jest chłodno, na przykład Mława 17 stopni, ale są miejsca, gdzie jest bardzo ciepło, wręcz gorąco, 32 stopnie w Rzeszowie. Ciągle obowiązuje tam właśnie w Rzeszowie, w Małopolsce i na południowym wschodzie naszego kraju ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej drugiego stopnia o upałach i te upały ciągle z nami są, ale w nocy na południowym wschodzie zachmurzy się niewiele. Na pozostałym obszarze zachmurzy się mocniej. Na północy, w centrum miejscami popada słaby deszcz. W centrum i na południu lokalnie możliwe są też burze. W drugiej połowie nocy pojawią się przelotne opady deszczu i burze również na południowym zachodzie naszego kraju. W ich trakcie miejscami prognozowana suma opadów nawet do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy do 17-18 na południu. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich, w Karpatach około 9 stopni. Powie słabo, nad morzem trochę mocniej, nawet porywiście do 50-60 km na godzinę. Dokładnie tak samo będzie wiało w

0: trakcie burz i ulew, które mogą miejscami wystąpić. Powieje też mocno w górach do 65-70 km na godzinę, więc jeżeli jakaś noc pod namiotem albo oglądacie gwiazdy, no to dobrze trzeba ten namiot przymocować śledziami, żeby nie odfrunął. 2 minuty po 19 jedziemy na luzie w dobrą stronę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Już za chwilę będziemy rozmawiać o wypadku na Węgrzech. Będziemy rozmawiać ze specjalistą od szkolenia kierowców, z Jarosławem Czechowskim, który o kierowcach, o kierowaniu autobusami, ciężarówkami wie wszystko. Jeżeli jesteście ciekawi tej rozmowy, zostańcie z nami. Już kilkanaście minut po godzinie 19 do tej rozmowy właśnie Jarka zaproszę. Państwo, proszę, żeby się wypowiadali w naszej aplikacji. Można pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. 3 po 19. Jedziemy dalej.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest 10 minut po godzinie 19. Jedziemy na luzie. Patryk Bedliński w studiu. Dzieje się na drogach, więc pewnie będzie chciał Państwu przekazać mega dużo informacji. Więc jak, jeśli jedziecie albo będziecie jechać i jesteście zainteresowani sytuacją na drogach, to koniecznie dajcie głośniej teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Może być też tak, że nie jedziecie, a stoicie albo bardzo powoli się poruszacie. No i to bardzo prawdopodobny scenariusz na przykład na A1C w okolicach Lubicza w kierunku Łodzi. Na śląskim odcinku A1 też tłoczno. Zaczyna się robić tłoczno między węzłem Woźniki a węzłem Pyrzowice w kierunku południowym, czyli między innymi do Gliwic i do okolic Rogoźnika. Mniej więcej mamy tutaj spowolnienia. Na A2 problemy między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice na trasie w kierunku zachodnim, czyli do Świecka. Na kilometrze 333 osobówka uderzyła w bariery ochronne, no i przez to jezdnia na zachód jest zablokowana. Nie tylko na tej jezdni są problemy, bo także w kierunku Warszawy. Tam prawy pas mamy tylko zablokowany. 4 osoby zostały poszkodowane. Gdybyście jechali na zachód, warto skierować się na objazd przez węzeł Emilia, potem 72 do Poddębic, a następnie wracamy już na A2, kierując się do węzła Wartkowice. Na S3 problem między Goleniowem a węzłem Kliniska, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Zajęty jest

0: Lewy pas w kierunku Szczecina na 74 km, na to okolice miejscowości Łozienica. Na trasie między węzłami Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Południe też mamy problemy. Jeszcze większe, bo zupełnie nieprzejezdna jest trasa do Zielonej Góry. 87 km to miejsce zderzenia trzech pojazdów osobowych. Między Łagiewnikami a Wrocławiem naprzemiennie poruszamy się ósemką. Na 84 km niedaleko Łagiewnik zderzyły się osobówka i pojazd ciężarowy, w wyniku czego dwie osoby są poszkodowane. Ruchem wahadłowym kieruje policja. Między Malborkiem a Starogardem Gdańskim też ruch jednym pasem, bo na 91 w okolicach Czarlina zdarzyły się trzy pojazdy osobowe. Poszkodowana jedna osoba. 92 zablokowana między Wrześnią a Strzałkowem po tym, jak zderzyły się cztery osobówki. Objazd przez Węgierki i miejscowość Otoczna. No i rzut oka na Mazowsze, bo cały czas bardzo powoli dojeżdżamy do Warszawy od kilku stron. Między innymi siódemką od Nowego Dworu Mazowieckiego. Tutaj korki mamy w samym Nowym Dworze, ale potem także w Czosnowie, w Dziekanowie Leśnym i za Łomiankami. Na S8 korek w okolicach Woli Rasztowskiej między Niegowem a Radzyminem. No i na 17 też utworzył się korek w okolicach Woli Duckiej na trasie z Kołbieli do stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my jedziemy dalej. 13 po 19 na luzie w dobrą stronę. Do 22 jesteśmy z Państwem w takim męskim dzisiaj komplecie. A dzisiaj będziemy rozmawiać jeszcze z Jarosławem Czechowskim, specjalistą do spraw szkolenia kierowców zawodowych. Człowiekiem, który o autobusach, ciężarówkach wie wszystko, więc jeżeli jesteście zainteresowani i ciekawi tego, o czym będziemy z Jarkiem rozmawiać, zostańcie z nami. I wypowiadajcie się w aplikacji. Piszcie i nagrywajcie wiadomości.

0: Prawie 18 minut po godzinie 19. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Obiecany gość, drugi dzisiaj specjalista, tym razem od szkolenia. Od szkolenia kierowców zawodowych, tych, którzy jeżdżą autobusami, samochodami ciężarowymi. Człowiek z Akademii Bezpiecznego Kierowcy SJC, Jarosław Czechowski. Cześć Jarku.
1: Witam, dzień dobry.
0: Jarku, tragiczny wypadek dzisiaj na Węgrzech. Kilkanaście osób zginęło, dokładnie 12. Kolejne kilkanaście jest rannych. Niektórzy bardzo ciężko ranni. A przecież na drogach codziennie też giną kierowcy, giną pasażerowie, giną piesi. Nie zauważamy takich pojedynczych ofiar wypadków drogowych, pojedynczych rannych, ale jeżeli wydarzy się wypadek autobusu, jeżeli wydarzy się katastrofa lotnicza, to wszyscy to widzą, bo skala jest ogromna.
1: Tak, oczywiście masz tutaj rację, dlatego że wypadek masowy niesie za sobą oczywiście ryzyko bardzo wielu osób w pojeździe, w tym wypadku w autokarze, osób w innych pojazdach, na które ten pojazd może wpaść, ze względu na masę, na budowę, na wszystkie inne rzeczy, jest to bardzo skomplikowana rzecz. Dla mnie bardzo, bardzo smutny dzień, dlatego że autobus jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Mhm. Kierowcy autobusów są przygotowani. W większości wypadków. Mógłbym tutaj oczywiście rozwinąć bardzo dużo moich wątpliwości co do bardzo młodych kierowców, którym w tej chwili dajemy zgodę na prowadzenie tych aut, na ludzi nieprzygotowanych, ludzi, którzy nie mieli do tej pory możliwości w ogóle nauczenia się jazdy samochodami, uczestniczenia w ruchu drogowym i europejskim, i krajowym na różnego rodzaju drogach, na autostradach, na drogach krajowych, w miastach, na różnych innych rzeczach. Od kierowcy autokaru wymagamy bardzo specjalnych wiedzy, to jest bardzo trudny zawód, zawód inny niż kierowca samochodu ciężarowego, dlatego że tutaj na pokładzie autobusu z reguły mamy 70% znawców, tych pasażerów naszych oczywiście, którzy lepiej wiedzą, którędy jechać, jak jechać, gdzie się zatrzymać. Nie znający oczywiście ani specyfiki pracy z tachografem, ani specyfiki w ogóle pracy turystycznej. Dla nich ważne jest, żeby się zatrzymać na papierosa, na toaletę, na kiełbaskę przy barze, bo tutaj jeździli, to jest bardzo dobra. Natomiast kierowca niestety musi i organizator tego wyjazdu musi dbać o to, żeby dojechać na czas we wszystkie miejsca, tam gdzie na niego czekają, tam gdzie są hotele, tam gdzie są posiłki w restauracji i wszystkie inne rzeczy. Więc jest to naprawdę skomplikowany zawód, bo poza samym czystym prowadzeniem pojazdu, skupianiem się na drodze, koncentracją, uwagą, kierowca autokaru musi również pilnować pasażerów, musi nad nimi czuwać, musi zwracać uwagę na to, co się dzieje w samym pojeździe i wkoło tego pojazdu. Dużo większa odpowiedzialność, aniżeli w jakimkolwiek innym zawodzie kierowcy.
0: Jarku, od 30 lat szkolisz kierowców zawodowych, od 30 lat pokazujesz im, jak prawidłowo jeździć. Dzisiaj z panem Wojciechem Pasiecznym przywoływaliśmy trzy takie tragiczne wypadki. Jeden kilkanaście lat temu, kiedy autokar spadł w przepaść, w zasadzie bez hamulców już, bo te hamulce zostały uszkodzone poprzez pod Grenobl, nieumiejętną jazdę kierowcy. Drugi wypadek w 2012 roku w Chorwacji, gdzie również zginęło 12 osób. I trzeci wypadek, ten z dzisiejszej nocy, gdzie zginęło na Węgrzech, na autostradzie M3, 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. Prawdopodobnie każdy z tych wypadków miał inne przyczyny. Wydarzył się w innym miejscu. Ale co możemy

0: zrobić w ogóle jako instytucje, być może jakieś podpowiedzi dla ministerstwa, być może dla szkolących, tych na podstawowych szkoleniach. Mówię o zdobyciu prawa jazdy, potem o zdobyciu świadectwa kwalifikacji i potem praktyki. Co możemy poradzić takim szkołom i instytucjom, żeby na drogach, pod kątem autobusów oczywiście, było bezpieczniej?
1: Bardzo rozległe, bardzo skomplikowane pytanie. To jest bardzo wielowątkowe twoje pytanie. Co zrobić, kiedy zrobić, jak zrobić? Bardzo, bardzo rozległe. Oczywiście sam proces szkolenia to nie jest proces szkolenia kandydata na kierowcę, który będzie mógł prowadzić auto. To jest za mało. Osoby, które szkolą, muszą być przygotowane. Rzadko kiedy zdarza się, żeby egzaminatorzy bądź osoby szkolące miały jakiekolwiek doświadczenie w naszym kraju, jeżeli chodzi o turystykę, o jazdę autobusami, jazdę w ogóle nawet samochodami ciężarowymi. Bardzo często są to osoby, które egzaminują, dopuszczają do ruchu, ale nie znają transportu, nie mają o tym bladego pojęcia. Stąd produkujemy niestety, przepraszam za określenie, ale produkujemy inwalidów, produkujemy osoby, które nie są przygotowane do samodzielnego wykonywania zadań powierzonych przez przedsiębiorcę, przez organizację turystyczną czy przez kogokolwiek innego.
0: Czyli mamy kierowcę z uprawnieniami bez żadnego przygotowania, bez żadnego doświadczenia?
1: Mamy kierowcę z uprawnieniami państwowymi, od którego wszyscy wymagają wiedzy, a ten człowiek nie ma tak naprawdę pojęcia o niczym. Od czasu pracy, od rozkładania czasu pracy właściwego, organizacji, dzielenia czasu pracy. U nas w tej chwili kierowca, jeżeli wsiada do samochodu, to wie, że może jechać 4,5 godziny, musi zrobić 45 minut pauzy, ewentualnie musi pauzę podzielić na pół godziny i 15 minut i potem rozpocząć kolejne 4,5 godziny jazdy. W załogach podwójnych rzadko kiedy kierowcy zmieniają się częściej niż 4,5 godziny. A wymagane to jest zwłaszcza w godzinach nocnych, w momencie, kiedy następuje zmęczenie. Skróćmy te czasy, wymieniajmy się częściej. To jest tylko zatrzymanie na chwilę, żeby zamienić karty, zamienić kierowców i żeby drugi kierowca mógł swobodnie podróżować dalej do czasu, dopóki nie poczuje najmniejszych oznak zmęczenia, znużenia jazdą czy jakichkolwiek zaburzeń u siebie. Nie jedziemy na zegarek, jedziemy na naszą wytrzymałość, na naszą odpowiedzialność. Odpowiadamy za siebie, odpowiadamy za naszych pasażerów, odpowiadamy za wszystkich wkoło uczestników ruchu drogowego.
0: Mówiliśmy o tym z panem Wojciechem Pasiecznym, że to jest moment, że to jest chwila, że to są otwarte oczy i tak naprawdę zjeżdżamy z drogi, kompletnie jakby nie mając świadomości, co robimy. My widzimy, my pamiętamy, ale nie mamy kontroli nad tym.
1: No. Tak niestety to bywa. Bardzo często mówi się, kierowca usnął za kierownicą. To nie jest prawda. Kierowca ma otwarte oczy, kierowca widzi, że jedzie, widzi, że zbliża się do zakrętu. Natomiast na mój własny użytek mam takie powiedzenie, o którym zawsze mówię, opóźnienie fazowe. To znaczy, że kierowca widzi, że przed nim jest zakręt, on wie, że do niego dojeżdża, a tak naprawdę on już jest na tym zakręcie. Opóźnienie to jest takie porównywalne do 2 do 4 sekund. To jest tyle samo, co mówimy, jak patrzysz na telefon, kto przyszedł, kto napisał, jaki SMS przyszedł czy coś. Odciągnięcie oczu od drogi na ten czas powoduje zmiany w naszym otoczeniu wszystkiego. I taka sytuacja może mieć niestety tragiczne skutki.
0: 100 km na godzinę może jechać autobus po drodze,
1: tak,
0: autostradzie. Nie każdy. Oczywiście nie każdy, ale mówię o maksymalnej prędkości takiego autobusu, który może.
1: Z badaniem specjalnym.
0: Dokładnie.
1: Tak jest.
0: 100 km na godzinę. W trakcie, podczas jazdy 100 km, z prędkością 100 km na godzinę w trakcie jednej sekundy przejeżdżamy jakieś 30 metrów niecałe.
1: No tak.
0: Spojrzenie na telefon.
1: Podczas jednej sekundy.
0: Jednej sekundy. Spojrzenie tak. Na telefon zajmuje kilka sekund. Spojrzenie w lusterko wsteczne, sprawdzenie przedziału pasażerskiego zajmuje kilka sekund. Szczególnie jeżeli jesteśmy w nocy, to jest bardzo ryzykowne zachowanie.
1: No tak, oczywiście. Kierowca ma się koncentrować na drodze, na tym, co jest przed nim. Ja od dawna, a wywodzę się z austriackiej szkoły doskonalenia techniki jazdy, od samego początku, od ponad 30 lat mówimy o tym, dwie ręce na kierownicy, oczy na drodze. Im dalej patrzysz, tym wcześniej widzisz, wcześniej reagujesz, masz dłuższy czas na reakcję, możesz podejmować decyzje różne, a nie ostatecznie jedyna.

0: hamowanie.
1: No właśnie, oczy dookoła głowy, szczególnie jeżeli prowadzimy autobus, mamy na plecach, w cudzysłowie, kilkudziesięciu pasażerów, których musimy bezpiecznie odebrać i dowieźć do miejsca, w którym chcą wysiąść. Do rozmowy z Jarkiem Czechowskim wrócimy jeszcze za kilkanaście minut. Zostańcie z nami. Jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie Jarkowi, specjaliście ze szkoły SJC, Akademia Bezpiecznego Kierowcy, to zadawajcie te pytania w naszej aplikacji. Możecie napisać, możecie je zadać nagrywając taką wiadomość. Możecie też komentować temat wypadku na Węgrzech. My do rozmowy wracamy już po wpół do.

0: pół do ósmej na zegarach PRK Polskiego Radia Kierowców. Słuchają państwo nas na luzie. Jesteśmy z państwem do 22. Patryk Bedliński w studiu zajmuje się dzisiaj tym, co na drogach, a dzieje się na drogach, więc jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to teraz właśnie dajcie głośniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście to pora powrotów poweekendowych i mamy sporo drogowych problemów. Na przykład na A2 między węzłami Emilia i Wartkowice, na trasie prowadzącej na zachód, czyli między innymi do Świecka. Na 333 kilometrze osobówka uderzyła w bariery ochronne. Zablokowana jest trasa na zachód, ale także lewy pas w kierunku Warszawy. Poszkodowane zostały 4 osoby. Objazd na trasie w kierunku zachodnim możliwy jest przez węzeł Emilia. Potem jedziemy 72 do Poddębic, a następnie kierujemy się do węzła Wartkowice, czyli już na autostradę A2. Na S3 tymczasem problemy między węzłami Goleniów Południe i Kliniska po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W okolicach Łozienicy mamy zajęty lewy pas do Szczecina. Na innym odcinku S3 pod Gorzowem Wielkopolskim całkowita blokada w kierunku Zielonej Góry. Między zachodnim węzłem a węzłem południowym pod Gorzowem Wielkopolskim zderzyły się 3 pojazdy osobowe i to właśnie powód utrudnień. Informowaliśmy, że na S17

0: Gdzie pojawiły się problemy przy dojeździe do Warszawy od strony Kołbieli. Mamy już potwierdzenie od drogowców. Niedaleko Woli Duckiej na 12 km S17 zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Skutek to blokada jednego pasa do Warszawy. No i widzimy pewną prawidłowość przy dojeździe do stolicy. Od kilku stron właściwie ruch jest bardzo wzmożony. Między innymi na Siódemce za Nowym Dworem Mazowieckim. Tłoczno jest chociażby w okolicach Czosnowa, Dziekanowa Leśnego czy też za Łomiankami. Tłoczno zrobiło się w okolicach Białobrzegów i Grójca. No i właściwie na całym tym odcinku ruch nie jest w pełni płynny. To też oczywiście w kierunku stolicy. Na S8 tłoczno między Wyszkowem a Radzyminem, zwłaszcza niedaleko Niegowa i Woli Rasztowskiej. Kierunek oczywiście ten sam, czyli Warszawa. A propos ósemki, za nami już kłopoty między Łagiewnikami a Wrocławiem, więc jedziemy wszystkimi pasami. Jednym pasem na zmianę poruszamy się między Malborkiem a Starogardem Gdańskim na 91, a zablokowana jest całkowicie 92 września Strzałkowo. Objazd między innymi przez miejscowość Węgierki i Otoczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 33 minuty po 19:00. Jedziemy dalej na luzie. Odzywajcie się w naszej aplikacji. Piszcie, nagrywajcie wiadomości.

0: 22 minuty do godziny 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy na luzie. Wracamy do rozmowy z Jarkiem Czechowskim, instruktorem, właścicielem Akademii Bezpiecznego Kierowcy SJC. Cześć Jarku.
1: Witam ponownie.
0: Fajnie, że jesteś. Mamy dwa pytania od naszych słuchaczy. Jeden z słuchaczy pyta, jak dzielić pauzę 45-minutową, bo tak jak powiedziałeś, to dostał 3000 zł mandatu za tak podzieloną pauzę. Stały słuchacz pyta.
1: Tak, oczywiście tutaj słuchacz ma rację. Oczywiście jest nie mniej niż 15, nie mniej niż 30 w okresie 4,5 godziny i po tym okresie robimy pauzy. Ja oczywiście zastosowałem pewien skrót myślowy mówiąc 30-15, sam się zorientowałem, no ale to już poszło.
0: Tak jest, więc wyprostowaliśmy ten temat. Nie martwcie się, przepisy się nie zmieniły.
1: Nie.
0: I dzielcie pauzy poprawnie. Mamy też wiadomość od kierowcy, który... Znaczy słuchacza, który dorabia jako kierowca autobusu i pisze tak. W czerwcu też byłem w Miedźugorie. Po 10 razie upominania o zapięciu pasów kierowca daje sobie spokój. Nic nowego, ludzie sami robią sobie krzywdę. Pozdrawia nasz słuchacz, no ale coś jednak trzeba chyba zrobić. Nie wiem, może nie jechać.
1: Byłoby to najprostsze rozwiązanie, ale oczywiście niemożliwe, ponieważ presja grupy będzie dość duża. Dziwne, że ta presja jest kładziona oczywiście na kierowcę, a nie na tego, który nie chce zapiąć, nie chce się dostosować do przepisów. My wiemy o tym doskonale, że jeżeli pojazd jest wyposażony w pasy, jakikolwiek pojazd, należy te pasy po prostu zapinać.
0: Jaka jest w ogóle historia pasów bezpieczeństwa? Bo wspominał o tym pan Wojtek Pasieczny, że to wszystko pochodzi z lotnictwa. Jak to się rozwijało? Bo kiedyś w autobusach nie było pasów.
1: A to ja jeszcze panu Wojtkowi podpowiem, że niekoniecznie. To zaczęło się w 1885 roku w Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach, gdzie wozy konne miały pasy, oczywiście takie ala pasy biodrowe, sznurówki nazwijmy to, które wiązano, żeby na wertepach ktoś nie wypadł, nie spadł i tak dalej. Czyli historia jest dość znana, dość stara. Potem mieliśmy oczywiście wyścigi samochodowe, gdzie w 1902 roku pierwszy raz zastosowano pasy bezpieczeństwa. No a potem tak sukcesywnie w 1955 roku Ford zaczął wprowadzać pasy dwupunktowe. No i to najsłynniejsze, to co było, to 1959 rok wprowadzone w Volvo pasy trzypunktowe, Volvo PV544. To już był początek tych właściwych pasów. Prawda, że te pasy były jeszcze statyczne. Nie było jeszcze pasów bezładnościowych. To się wszystko pozmieniało. Aczkolwiek ten sam pas bezładnościowy z takim idealnym rozwiązaniem pozostaje też dużo tutaj do zrobienia, jeżeli kierowcy nie mają świadomości, jak z niego prawidłowo korzystać, żeby chociażby w okresie zimowym wyjąć kurtkę poza ten pas, zmniejszyć tam ilość przestrzeni miękkiej, żeby pas miał prawo zadziałać, bo przecież ten pas zadziała dopiero wtedy, kiedy dostanie uderzenie od barku bądź od czujników, gdzie zacznie działać pirotechnika i pas nam się naciągnie. Także tak to wygląda i tu historia jest dość znana. Natomiast u nas w Polsce wprowadzenie obowiązku zapinania pasów na przednich siedzeniach, niestety tylko na przednich, zostało wprowadzone w 1983 roku, a w 1991 dorzucono na wszystkich siedzeniach, tam gdzie

0: pasy bezpieczeństwa.
1: No właśnie, bo kiedyś, Jarku, nie było, przepraszam, wejdę ci w słowo, kiedyś nie było pasów w autobusach.
0: Nie, nie było pasów w autobusach, nie było pasów w naszych krajowych autobusach, ale też musimy tutaj postawić granicę pewną, co to jest autobus, a co to jest autokar. Autokar jest urządzeniem, które ma powyżej 24 miejsc siedzących łącznie z kierowcą, który służy do dalekich kursów, do dalekiego przewozu, z reguły wyposażony w inne fotele, w inne urządzenia dodatkowe, zaczynając od toalety, klimatyzacji, dodatkowego indywidualnego nadmuchu, oświetlenia i tak dalej. Trzeba to rozgraniczyć, ponieważ autobus miejski, busy nie zawsze są w te rzeczy wyposażone. Autobusy miejskie z reguły nie są w ogóle wyposażone w te rzeczy i autobusy służą do przewozu osób nie tylko siedząc, ale również stojąc, co zabronione jest całkowicie w autokarach. W autokarach mamy tyle miejsc określonych, opisane z boku auta, opisane w dowodzie rejestracyjnym, tylko osób może ten pojazd przewozić.
1: No nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy w takim autobusie, który przewraca się na autostradzie przy jakiejś prędkości, prawdopodobnie maksymalnej, z którą mógł jechać, przewraca się na bok. Moja wyobraźnia tak daleko nie sięga.
0: No, tak niestety jest. Mamy z tym bardzo duży problem w egzekucji tego, bo nawet policja nie prowadzi statystyk, ilu pasażerów zostało ukaranych za niezapięcie mandatów. Nawet podejrzewam, że policja nie ma statystyki. Oczywiście mówimy o zapięciu pasów. Policja nie ma statystyki nawet ilu kierowców ukarała, czy osób podróżujących na fotelu pilockim tak zwanym, czyli z prawej strony. W Polsce obowiązek zapinania pasów jest wprowadzony w autobusach od 20 października 2007 roku.
1: To
0: od 2006 roku ten obowiązek był wprowadzony jako zalecenie, a po 20 października 2007 roku żaden produkowany autobus nie mógł być zarejestrowany. Czyli wtedy już było bezwzględne korzystanie i wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa. Oczywiście najczęściej są to pasy dwupunktowe, ale większość dobrych marek stosuje pasy trójpozycyjne i trójpunktowe, przepraszam. Nie tylko w miejscach niebezpiecznych, czyli na przednich fotelach, na przejściach czy gdzie indziej, ale na wszystkich fotelach.
1: Warto z pasów, drodzy słuchacze, korzystać, jeżeli jesteście pasażerami autobusu, autokaru, samochodu, nieważne. Jeżeli są pasy, należy je zapiąć, bo wypadki dotyczą nas wszystkich. To nie jest tak, że ten wypadek zdarza się innym. Prawda, Jarku?
0: Ponieważ masz bardzo duże doświadczenie, użyłeś cudownego słowa. Pasy należy zapiąć, a nie założyć, bo samo założenie pasów nie gwarantuje, że ten pas będzie miał szansę zadziałania, że on cokolwiek zrobi. I takie niechlujne, bez wiedzy zakładanie tego pasa w momencie, kiedy zdarza się jakieś nieszczęście, wypadek, kolizja czy cokolwiek innego, bardzo często ludzie mówią, pas mnie nie uratował, nie pomógł. No nie miał szans po prostu, bo nie był zapięty, był tylko i wyłącznie założony. To jest tak, jak niektórzy mówią, że wystarczy, że ja w aucie posiadam pasy, nie muszę z nich korzystać, bo ja jadę bezpiecznie.
1: Jarku, to jeszcze poprosiłbym cię o jedną radę dla kierowców. Jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy mamy opornych pasażerów? Jak się zachować, jeżeli czujemy się zmęczeni? Tak na koniec, taka klamra, podsumowanie.
0: Tak, rozmawiamy parę minut, a ty mi dajesz drugie bardzo trudne i właściwie nierozwiązywalne pytanie. Pierwsze to było, jak szkolić, drugie, co zrobić, żeby wyegzekwować, żeby pasażerowie
1: zapięli. Masz takie doświadczenie, że dasz sobie radę bez żadnego problemu.
0: Ja u siebie w autobusie, jeżeli jadę z grupą, ja naprawdę nie mam z tym żadnego problemu, dlatego że ja, nim rozpocznę jazdę, poświęcam paręnaście sekund na to, żeby się przedstawić drugiego członka załogi, przedstawić ewentualnego pilota czy osobę, która jest odpowiedzialna za to, staję twarzą do wszystkich pasażerów, mówię o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa, mówię, jaką trasą przejedziemy, po czym ja siadam za kierownicę i głos przekazuję osobom z boku. Ale ja mam ten czas na to, żeby zapanować nad autobusem, żeby pokazać, że jednak my stawiamy na bezpieczeństwo, że ja na to będę patrzył, mam kontrolkę nad sobą, przypominającą o zapięciu pasów. Nie mam niestety kontrolki, jeszcze tego w autobusach nie ma, żebym miał sygnalizowane nad wszystkimi miejscami, gdzie są pasy niezapięte, informację, że ktoś nie zapiął.
1: Ale to świetny sposób. Edukacja. Edukacja i jeszcze raz edukacja. Taka zdrowa, zmysłowa, spokojna.

0: i celowana. To jest,
1: jest taka celowana, dlatego że praca kierowcy w autokarze jest bardzo trudna. I kierowca

0: Wyjazd zaczęli w momencie, kiedy oddają bagaż, a nie w momencie, kiedy oni wpadną do autobusu i będą zajmowali miejsca. Tylko od samego początku, żeby byli ustawieni, żeby nad grupą zapanować i mieć porządek w autobusie.
1: Świetny sposób. Jarosław Czechowski był moim Państwa gościem. Akademia Bezpiecznego Kierowcy SJC. Jarku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: 9,5 minuty do godziny 20 pozostało, ale ten czas szybko leci. Na ludzie w dobrą stronę jedziemy dzisiaj w niedzielę. Patryk Bedliński już w studiu. 20 minut temu byłeś, ale to tak jakby tak pstryknięcie palcami.
1: Tak, rzeczywiście. Jak to w tych słynnych memach patrzy Bożenko, wakacje zlecą i znowu jesień będzie i tak samo nam czas dzisiaj leci. No ale tym, co w korkach, to ten czas pewnie tak szybko nie upływa, więc warto wiedzieć, gdzie te
0: ale dobre wiadomości będziesz chyba miał, bo mam. Widzę, że ruch puścili na dwójce już w stronę Poznania, więc chyba powinno być już tylko łatwiej. Patryk Bedliński, wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie tylko na dwójce będzie łatwiej, między węzłami Emilia i Wartkowice na 333 km w kierunku zachodnim, ale też poprawia się na A1, bo Centrum Kontroli Ruchu Autostrady informuje, że na bramkach wjazdowych w Rusocinie zakończyły się utrudnienia drogowe. Naprawdę w długim korku dzisiaj staliśmy, próbując dostać się od Trójmiasta na A1, czyli na końcowym odcinku S6 przed autostradą A1. To już na szczęście możemy usunąć z listy utrudnień. A gdzie jeszcze trwają problemy? No chociażby na S3 między Goleniowym a węzłem Kliniska. Na 74 km zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i w wyniku tego zdarzenia zablokowany jest lewy pas do Szczecina. Pod Gorzowem Wielkopolskim na S3 problemy w kierunku Zielonej Góry. Między zachodnim

0: a południowym węzłem. Na 87 km zderzyły się trzy pojazdy osobowe, całkowicie blokując przejazd S3 do Zielonej Góry. S17, trasa Kołbiel-Warszawa. Tutaj też trzeba będzie wyjątkowo uważać i uzbroić się w cierpliwość, bo po zderzeniu trzech osobówek mamy zajęty jeden pas w kierunku stolicy. Jednym pasem na zmianę kierowcy jadą między Malborkiem a Starogardem Gdańskim w okolicach Czarlina. To jest 47 km, tam zderzyły się trzy pojazdy osobowe, a ranna jest jedna osoba. 92 września Strzałkowo już w pełni przejezdna, więc objazd nie będzie konieczny. Uwaga na korki, które cały czas jeszcze możliwe są w okolicach Egiertowa między Kościerzyną a Żukowem, ale też na dojazdach do Warszawy. Na siódemce od Nowego Dworu Mazowieckiego praktycznie cały ten odcinek prowadzący do stolicy wyraźnie się korkuje. Korkuje się też S8 na trasie Wyszków-Radzymin, zwłaszcza w okolicach Woli Rasztowskiej. Korkuje się 62 w okolicach miejscowości Dębę, czyli między Serockiem a Pomiechówkiem. Cały czas też na A4 trudno mówić o płynnej jeździe. Tłok między Bochnią a Krakowem w okolicach chociażby Kłaja i Podłęża. Na obwodnicy Krakowa tłoczna w kierunku Katowic, zwłaszcza między zjazdem na Skawinę, a zjazdem na Tyniec. A jeżeli o Zakopiankę chodzi, no to zwalniamy między Bańską Niżną a Szaflarami w kierunku Krakowa i potem już przed samym Krakowem w Gaju i w Libertowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minęła godzina 20. To ja chcę pięknej pogody, słońca, żeby nie było za gorąco, ale żeby było tak przyjemnie, letnio i żeby nie było zimy, jesień też żeby nie było, ale to chyba będę musiał się przeprowadzić. Tak czy inaczej, minęła godzina 20, więc należy wam się prognoza pogody i zaproszenie na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. To ja zapraszam, Kuba Hanak, mówię dobry wieczór, a już za moment kilka słów o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzy się mocniej. Na północy i w centrum miejscami słabe opady deszczu mogą się przydarzyć. W centrum i na południu lokalnie możliwe burze. W drugiej połowie nocy przelotne opady deszczu i burze również na południowym zachodzie Polski, a w ich trakcie miejscami może spaść nawet 15 litrów na metr kwadratowy. Oczywiście wody. 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura od 11 stopni na północy do 17-18 na południu. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich, w Karpatach około 9 stopni. No to już chłodno, bardzo chłodno. Dlatego mówiłem, że chcę słońca, ciepła i żeby jesieni i zimy też nie było. Powie słabo, nad morzem trochę mocniej, nawet do 60 km na godzinę, a wysoko w górach nawet do 70. Mogą też zdarzyć się takie pojedyncze burze w górach, więc jeżeli gdzieś nocujecie pod gwiazdami i oglądacie gwiazdy, to raz, że się zachmurzy, dwa, że będzie padać, a trzy, może zagrzmieć, więc bądźcie ostrożni.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I piszcie w naszej aplikacji, nagrywajcie wiadomości o tym wypadku na Węgrzech, tragicznym niestety, też śmiało się wypowiadajcie, i o pasach, czy warto zapinać pasy, czy nie, czy zawsze je zapinacie i czy zwracacie uwagę innym.

0: To przecież było niedawno tak, kiedy ostatni raz byłeś w studiu S13, Patryku, a tu znowu 20 minut i 10 po 8
1: tak
0: się zrobiło.
1: Tak to jest, tak to szybko leci, jeżeli chodzi zwłaszcza o te dni, kiedy wracamy. Czyli takie, no właśnie, wieczory niedzielne, no i tak nam zleciało, ale jeżeli chodzi o utrudnienia, no to przybyło na naszej liście, więc będziemy to wszystko starali się usystematyzować.
0: Direx napisał, że nie przywołałem jego słów w ramach rewanżu za twoje rymowanie. No nie zawsze da się tak od razu przeczytać to, co państwo piszą, no bo i temat taki dzisiaj trudny, więc przeczytam ci. Kochany Patryku drogi, rzucam ci kwiaty pod nogi.
1: Ojej.
0: Gdyż rymy przepiękne były i dziś honor ocaliły. Teraz Emily Dylemat, by kontynuując temat, swój rezultat poprawić i wygranej cię pozbawić. To wygląda na jakąś rywalizację.
1: Ja z grzeczności będę trzymał kciuki za Emilię, niech jej dobrze pójdzie, niech się też pogłowi, niech spróbuje swoich sił w tej naszej poetyckiej walce.
0: Trochę przegadaliśmy, 11 po 20 i czas na wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy już potwierdzenie od służb, że zakończyły się problemy na łódzkim odcinku autostrady A2 między węzłami Emilia i Wartkowice, czyli w kierunku Poznania już jedziemy wszystkimi pasami bez konieczności objazdu. Natomiast na S3 problemy w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego między zachodnim a południowym węzłem. W kierunku Zielonej Góry mamy blokadę, była blokada, natomiast teraz już mamy informację od służb o tym, że jeden z pasów został odblokowany, więc częściowo da się tam przejechać. Kończą się problemy na dojeździe do stolicy od strony Kołbieli, czyli na S17. Wcześniej w okolicach Woli Dudzkiej zderzyły się trzy samochody osobowe. Zakorkowało się w kierunku stolicy, bo też zablokowany był jeden z pasów. 91 Malbork Starogard Gdański. Mieliśmy problemy, ale na szczęście już służby informują, że to za nami. Ale dopisujemy do listy nowe utrudnienia.

0: te pojawiły się między Tarnowskimi Górami a Pyrzowicami. To jest 85. kilometr krajowej trasy 78. Osobówka wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Jedziemy naprzemiennie. Trwa teraz oczekiwanie na lawetę, a w wyniku wypadku ranne zostały dwie osoby.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut po godzinie 20. Imieniny godziny, trafiony, zatopiony. Chociaż raz dzisiaj się przydarzy, chociaż może jeszcze raz się przydarzy, bo może 21:21 też uda się nie trafić. Ale wracamy do tematu poważnego, wracamy do tematu tragicznego z dzisiejszej nocy wypadku autokaru na Węgrzech. W Polsce zapinanie pasów bezpieczeństwa przez podróżujących autokarem jest obowiązkowe. Według zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marka Konkolewskiego, gdyby pasażerowie autokaru, który miał wypadek na Węgrzech, mieli zapięte pasy, to prawdopodobnie byłoby mniej ofiar. W TVP Info ekspert zwrócił uwagę, że na Węgrzech obowiązują takie same przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa jak w Polsce.
1: Na Węgrzech jest taki przepis, który zobowiązuje kierowcę, pasażerów siedzących z przodu, z tyłu do zapinania pasu bezpieczeństwa. Jeżeli autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, mamy prawny obowiązek zapinania tych pasów podczas jazdy. Proszę zauważyć, że tam doszło do zakleszczenia osób, autobus spadł na osoby.
0: W wypadku, do którego doszło nocą w północno-wschodniej części Węgier, zginęło aż 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny do Polski. Rzeczywiście zdjęcia były przerażające. Policjanci, służby techniczne i ratownicze, które dotarły na miejsce katastrofy, miały problem z dotarciem do ludzi uwięzionych pod tym autokarem. A to oznacza, że rzeczywiście przynajmniej część z pasażerów nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. I tutaj przyznaję rację zastępcy głównego inspektora transportu drogowego panu Markowi Konkolewskiemu, że gdyby te pasy były zapięte, to prawdopodobnie liczba ofiar

liczba osób, które ucierpiały w tym tragicznym wypadku, byłaby mniejsza. Cóż, Polak mądry po szkodzie. Mam nadzieję, że państwo zapisali sobie, że warto zapinać pasy nie tylko we własnym samochodzie, nie tylko z przodu, nie tylko wtedy, kiedy jedziecie daleko. Warto zapinać je zawsze. Nawet jeżeli jedziecie 300 metrów do sklepu, to te pasy na tych 300 metrach mogą uratować wam zdrowie i życie, a w autobusie w szczególności. Jedziemy dalej, 23 prawie minuty po godzinie 20. Na luzie w dobrą stronę. Do 22 jedziemy razem.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. 29,5 minuty pozostało do godziny 21, zatem czas na wiadomości drogowe. Wyjeżdżamy z Patrykiem Bedlińskim.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Korkuje się autostrada A1 od Pyrzowic do Rogoźnika w kierunku Gliwic. Zwalniamy na odcinku nawet 8 km, choć z przerwami. Na A4 korkuje się w Małopolskiem między Brzeskiem a Krakowem. Spowolnienia m.in. w okolicach Bochni, Stanisławic, ale także między Targowiskiem a Podłężem. Na krakowskiej obwodnicy spowolnienia jeszcze są możliwe w kierunku Katowic, między zjazdem na Skawinę a zjazdem na Tyniec. No i skoro w tej okolicy kraju jesteśmy, to odnotujmy, że korki tworzą się na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie na dojeździe do Krakowa. No i niewielki korek w Szaflarach, czyli między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, też na pasie w kierunku Krakowa. Na ekspresowej Trójce problemy w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, choć i tak jest poprawa, bo mieliśmy blokadę, a teraz mamy zwężenie. To wszystko jest między węzłami Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Południe w kierunku Zielonej Góry. Na 87 km ekspresowej Trójki zderzyły się 3 pojazdy osobowe. To stąd zwężenie. Na S6 tymczasem uważajcie między Słupskiem a Lęborkiem. Tam osobówka wjechała w bariery energochłonne, w wyniku czego poszkodowane zostały 2 osoby. Przejazd na trasie Słupsk-Lęborg jest możliwy, ale tylko lewym pasem. Między Tarnowskimi Górami a Pyrzowicami problemy na 70-8. W okolicach Świerklańca na 85 km osobówka uderzyła w drzewo. 2 osoby zostały poszkodowane w tym wypadku. Jedziemy, ale tylko jednym pasem naprzemiennie.

0: Jedziemy też bardzo powoli do Warszawy, między innymi od Nowego Dworu Mazowieckiego siódemką. Korek w samym Nowym Dworze, ale także w Czosnowie, czy też przed Dziekanowem Leśnym. Właśnie przed Dziekanowem chyba największy zator, jeżeli o siódemkę chodzi o tej porze. Na S8 tłoczno między Wyszkowem a Radzyminem, zwłaszcza od Niegowa do okolic Radzymina, przez Wolę Rasztowską chociażby. W Małosowieckiem korkuje nam się też trasa między Serockiem a Nowym Dworem Mazowieckim, czyli 62 w okolicach miejscowości Dębę. No i tam trudno wskazać, w którą stronę jedzie się wolniej. W obie strony mamy tutaj korek. Spowolnienie na A2 między Grodziskiem Mazowieckim a Brwinowem w kierunku stolicy. Ruch delikatnie zwalnia też między Białobrzegami a Grójcem. Tutaj spowolnienia na ekspresowej siódemce najprawdopodobniej napotkamy w kierunku Warszawy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Najlepsze na weekend.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 21 minut do godziny 21 pozostało. Mówimy dzisiaj o tragicznym wypadku, który wydarzył się w nocy na Węgrzech. Mówimy o pasach bezpieczeństwa. Mówimy o tym, co zrobić, żeby zapobiegać takim wypadkom, ale musimy powiedzieć też o tym, co robimy po wypadku, bo z warszawskiego lotniska wojskowego wyleciał specjalny rządowy samolot. Na jego pokładzie są ratownicy i przedstawiciele rządu, którzy mają pomóc Polakom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru właśnie na Węgrzech. Przed odlotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że lekarze wyruszający do Budapesztu mają ocenić stan zdrowia poszkodowanych i możliwości ich transportu do Polski.
2: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
1: W samolocie lecącym do Budapesztu znajduje się wsparcie konsularne i pomoc medyczna. Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski poinformował, że na pokładzie jest 3 konsulów, którzy mają pomóc w transporcie poszkodowanych w wypadku autokarów. W wyniku zdarzenia, do którego doszło w nocy na węgierskiej autostradzie, 12 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych. Autokarem jechali pielgrzymi z Podkarpacia. Wojciech Zajączkowski mówił podczas konferencji prasowej przed wylotem, że ambasada w Budapeszcie działa w trybie kryzysowym.
3: Mają oni wesprzeć na miejscu ambasadę w zorganizowaniu transportu poszkodowanych z 4 miast, w których obecnie się znajdują, do Budapesztu, następnie do Warszawy. Te miasta, w których znajdują się poszkodowani, Debreczyn, Miskolc, Eger i Nyíregyháza, czyli miasta położone we wschodniej części Węgier. Placówka w Budapeszcie znajduje się od samego rana w trybie kryzysowym.
1: MSZ uruchomiło specjalną infolinię dla rodzin i bliskich ofiar oraz rannych w wypadku polskiego autokaru. Aby uzyskać informacje w tej sprawie, należy zadzwonić na numer +36 20 47 29 502. Będziemy jeszcze mówić dzisiaj o tym wypadku. Państwa też proszę o komentarz, czy zapinacie pasy podczas jazdy autobusem, autokarem, czy jeździcie na wycieczki autokarowe, czy wybieracie samolot, bo tam pasy trzeba zapiąć obok.

0: Patryk Bydliński w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, ale to nie czas jeszcze na wiadomości, jeszcze pozostała minutka. Poprosiłem Patryka, żeby przyszedł troszkę wcześniej, bo chciałem go zapytać, czy zawsze zapina pasy.
1: Za każdym razem, niezależnie od tego, czy to jest samochód osobowy, czy autobus, i czasami rzeczywiście niektórzy tak się dziwnie patrzą, że ale czego ja tam szukam w tym autobusie? No ale właśnie szukam, żeby się zapiąć.
0: No popatrz, w samolocie się zapinamy, w osobówkach się prawie zawsze zapinamy, a w autobusach jednak jest jakieś takie, nie wiem, przyzwolenie na to, żeby jednak tego pasa nie zapiąć, bo fotel przed nami, no tylko że my podczas zderzenia to ważymy bardzo dużo i jeżeli uderzymy w ten fotel, to niestety często kończy się to bardzo, bardzo źle.
1: Bo w samolocie mamy osobę, która nam o tym powie. Przypomnij, mamy stewardesę, mamy stewarda, który powie, że właśnie tak trzeba się zapiąć, to trzeba założyć w razie, gdyby maski nam wyskoczyły, no a w autobusie zazwyczaj kierowca nie wychodzi i nie tłumaczy nam tego wszystkiego.
0: Są tacy kierowcy jak Jarek Czechowski, którzy wychodzą, ale wiesz, wydaje mi się,
1: jest ich mało. Przydało mi się takie wprowadzenie z motoryzowanym, czy też podróżnym, którzy jadą autobusem.
0: Zgadzam się z tobą, Patryku. Natomiast wydaje mi się, że w samolocie jest tak, że jeżeli ktoś się sprzeciwi, to za chwilę przyjdzie po niego czterech smutnych panów, którzy wysadzą tego turystę z samolotu. Nie dość, że zostanie obciążony kwotą za opóźnienie lotu, to pewnie jeszcze jakiś mandat, jakaś kara. Czy naprawdę tylko kary i mandaty na nas działają?
1: No, bardzo możliwe, że tak, niestety.
0: Oby tak nie było tylko na drogach, że działają na was, na nas tylko kary, mandaty i taka szubieniczka nad nami powieszona, w cudzysłowie oczywiście. To już czas na wiadomości drogowe. Patryk Bydliński zabierze was teraz na polskie drogi, autostrady i ekspresówki i pewnie te krajówki też.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Od autostrad zaczynamy, bo na A1 cały czas powolna jazda czeka nas od Pyrzowic do Rogoźnika w kierunku Gliwic. Na ekspresówkach też nie do końca płynnie i zwłaszcza widać to na dojeździe do Warszawy. Od strony Nowego Dworu Mazowieckiego bardzo powolna jazda, między innymi przez Czosnów i Dziekanów Leśny, a na S8 zwalniamy w okolicach Woli Rasztowskiej, czyli jadąc od Wyszkowa w kierunku Radzymina, no i też oczywiście dalej w stronę Warszawy. Na trasie do Krakowa od strony Bochni, czyli na A4, też spory ruch. No i odczujemy to właśnie w okolicach Bochni, ale też Targowiska czy Podłęża. Pod Krakowem spowolnienia możliwe, głównie w kierunku Katowic, i zwalniamy od Skawiny do okolic węzła Kraków-Bielany. Skoro w Małopolskiem jesteśmy, to jeszcze odnotujmy spowolnienie ruchu w miejscowości Gnojnik, czyli między Jurkowem a Brzeskiem w kierunku Brzeska. Ekspresowa trójka, tutaj z kolei problemy cały czas możliwe między węzłami Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Południe. 87 km to jest miejsce ze zwężeniem na trasie do Zielonej Góry, bo tam zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Na S6 szczególna czujność przyda się między Słupskiem a Lęborkiem, bo tam osobówka wjechała w bariery energochłonne. Dwie osoby są poszkodowane. Przejazd na trasie Słupsk-Lębork możliwy jest, ale tylko lewym pasem. Między Tarnowskimi Górami a Pyrzowicami mamy ruch jednym pasem na zmianę. To dlatego, że na 78 jest zwężenie po tym, jak osobówka uderzyła w drzewo. To jest w okolicach Świerklańca na 85 kilometrze. Dwie osoby zostały poszkodowane. Jedziemy jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarze prawie godzina 21. Zapraszam na ostatnią godzinę dzisiejszego na luzie w dobrą stronę. Przypominam, mamy 16 dzień sierpnia. I szkoda, że ten program się kończy, bo bardzo miło się z Państwem spędza czas od popołudnia aż do późnego wieczora. Tym bardziej miło spędza się czas, może nie w radiowym studiu, ale na przykład w Rzeszowie, bo jest w tej chwili 28 stopni. Tak iście letnia pogoda jak na tę porę dnia, w zasadzie porę wieczoru. 27,5 w Tarnowie, 25 w Krakowie, 27 w Nowym Sączu i w ogóle ta część południowo-wschodnia Polski jest w tej chwili najcieplejsza i jak na tę godzinę Państwo przyznają, że jest całkiem fajnie i przyzwoicie. Niestety wieczorem i w nocy zachmurzy się, głównie na południowym zachodzie, w centrum i na północnym zachodzie naszego kraju. Z chmur, które nadejdą, może popadać deszcz. Najbardziej intensywnie może popadać na południowym zachodzie i w centrum, na ziemi świętokrzyskiej. Tutaj mogą wystąpić również burze. Do 15 litrów może spaść na metr kwadratowy. A w nocy będzie od 11 do 17-18 stopni. Najchłodniej będzie w górach, około 9 stopni. I nad morzem, pomimo tego, że ciepło, to powieje mocny wiatr. W porywach nawet do 60 km na godzinę. W górach też mocno zawieje, do 65-70 na godzinę. Jeżeli Państwo wybierają się na jakieś spacery, to warto pomyśleć o parasolu, szczególnie tam, gdzie będzie padać, a tam, gdzie będą burze, to lepiej chyba z domu nie wychodzić. To jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę. Półtorej minuty po godzinie 21. Jedźcie z nami. Nasza aplikacja jest czynna.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Mam nadzieję, że pojedziecie z nami do 22. Taka letnia piosenka nam się przydarzyła tutaj na naszej playliście. Rzadko zdarzają się takie numery, chociaż nasz kierownik muzyczny zadbał o to, żeby w te ciepłe dni, wakacyjne dni, rzeczywiście było ciepło, wakacyjnie i przyjemnie. 2 minuty po 21:00. Pamiętajcie o aplikacji. Można pisać, można nagrywać wiadomości. Ten numer ma chyba z 20 lat, ale to fajnie, przyjemnie się go słucha.

0: Na zegarze prawie 10 minut po godzinie 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na ludzie w dobrą stronę. Jedziemy jeszcze przez 40 kilka minut. Zerkam na mapę. Patryk Bedliński w studiu.
1: Jestem.
0: Chyba dużo spokojniej już niż jeszcze było godzinę temu. Aczkolwiek kilka utrudnień, choćby na A1 w okolicach lotniska w Pyrzowicach, czy w Małopolsce, przy dojeździe do Krakowa od strony Rzeszowa. Jeszcze jakieś utrudnienia występują. Miejmy nadzieję, że to ostatnie podrygi tych utrudnień i będzie można podróżować późną nocą bez żadnych problemów.
1: Tak, są rzeczywiście pewne utrudnienia, są korki, spowolnienia, natomiast no, zrobiło się już zdecydowanie spokojniej niż jeszcze 4 czy 5 godzin temu, gdy trwał ten czas wzmożonych powrotów. No i bardzo nam przeszkadzały te korki. Teraz chociażby ten taki newralgiczny punkt wjazd na odcinek autostrady A1 w Rusocinie od strony północnej jest już w pełni przejezdny. Jakichkolwiek korków tam nie napotkamy, no a odcinek S6 od węzła Gdańsk południe do Rusocina bardzo mocno się korkował.
0: Patryk Bedliński ze szczegółami tego, co na drogach. Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o autostradę A1, to jeszcze spowolnienia możliwe są od Pyrzowic do Rogoźnika w kierunku Gliwic. Na A4 zwalniamy jadąc z Bochni do Krakowa. No i na krakowskiej obwodnicy też pewne spowolnienia możliwe i to głównie w kierunku Katowic od zjazdu na Skawinę do okolic Tyńca. Kończą się problemy na ekspresowej trójce w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego między zachodnim a południowym węzłem w miejscu, gdzie zderzyły się wcześniej 3 pojazdy osobowe. To jest dnia prowadząca do Zielonej Góry. Ekspresowa szóstka Słupsk-Lęborg. Tutaj mamy ruch tylko lewym pasem, bo samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na siódemce cały czas trudna sytuacja na odcinku prowadzącym z Nowego Dworu Mazowieckiego do stolicy. Bardzo wyraźny korek na trasie, która przebiega między innymi przez Dziekanów Leśny, Czosnów czy też Łomianki. Na S8 na trasie z Wyszkowa do Radzymina również zwolnimy, zwłaszcza w okolicach Niegowa i Woli Rasztowskiej. Na 78 problemy wciąż możliwe między Tarnowskimi Górami a Pyrzowicami na 85 kilometrze. Osobówka uderzyła w drzewo. Dwie osoby są ranne. Przejedziemy jednym pasem naprzemiennie. Bardzo wyraźnie spowolniony jest ruch na północy kraju, na drodze wojewódzkiej 216, która prowadzi z Helu do Władysławowa, a korkuje się od chałup. 75 zwalnia między Jurkowem a Brzeskiem, zwłaszcza nogę z gazu trzeba zdjąć w Gnojniku. Dojazd do Krakowa za Kopianką też ze spowolnieniami, zwłaszcza tuż przed Krakowem. W Gaju i w Libertowie musimy zwolnić. Na południowym odcinku Zakopianki, czyli tym między Zakopanem a Nowym Targiem, już praktycznie zupełnie płynnie. Kierowcy nie mają na co narzekać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 20 minut po godzinie 21. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców audycji Na Luzie w dobrą stronę. Mówiłem kilkanaście minut temu o tym, że do Budapesztu wyleciał samolot z medykami, z konsulami, którzy będą pomagać w organizacji pomocy dla Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech i na razie nie wiadomo, kiedy wróci ten samolot wysłany przez rząd do Budapesztu właśnie. Po ocenie medyków poszkodowani w wypadku autokarowym będą transportowani do Polski. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański mówił w TVP Info, że w pierwszej kolejności do kraju powinny wrócić osoby lżej ranne.
1: Nie wiemy, czy ten samolot będzie wracał jutro czy pojutrze, ale jeśli będzie taka możliwość, to razem z panią minister do kraju powinno wrócić część Polaków, którzy są dzisiaj lżej ranni i mogą po prostu być hospitalowani tutaj na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o osoby ciężej ranne, to albo będą one operowane na terenie Węgier, natomiast jesteśmy gotowi również do ewakuacji tych osób czy drogą lotniczą, czy również karetkami do szpitali w Polsce.
0: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewniła, że szpitale w regionie są gotowe do przyjęcia rannych.
2: Jesteśmy gotowi do tego, żeby podstawić karetki, jeżeli będzie potrzeba, żeby przewieźć pacjentów na przykład z lotniska w Jasionce do naszych szpitali. Jestem również w kontakcie z panem marszałkiem województwa podkarpackiego, jak i jego służbami co do wsparcia i przyjęcia pacjentów do placówek na terenie województwa podkarpackiego.
0: W pierwszej kolejności ranni mają być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu. Do dyspozycji będą również ośrodki wysokospecjalistyczne, jak szpital MSWiA oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. W wypadku autokaru na Węgrzech, przypomnijmy, który wiózł polskich pielgrzymów, zginęło 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. Zdarzenie miało miejsce w nocy. Pasażerowie wracali z Bośni i Hercegowiny na Podkarpacie. Węgierskie służby ustalają przyczyny wypadku. 22 minuty po 21:00 na luzie w dobrą stronę. Jedziemy do 22:00.

0: Już prawie w pół do 10 na zegarach PRK Polskiego Radia Kierowców. Patryk Bydliński już za chwilę powie o tym, co słychać na drogach. Ja zaglądam na mapę i jest naprawdę nie najgorzej, choć zerkam na Mazowsze i droga krajowa numer 7 w lot do Warszawy od strony Kazunia, Czosnowa, no, Dziekanowa Leśnego, są miejsca, gdzie trzeba nie tylko zwolnić, ale wręcz się zatrzymać, a to oznacza, że wracają państwo z nadmorza do Warszawy. A gdzie jeszcze czyhają problemy? O tym już Patryk Bydliński.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety, jeżeli chodzi o drogę numer 7 i wjazd do stolicy od strony Nowego Dworu Mazowieckiego, to tam nie tylko korki i rozbudowa drogi do ekspresowej siódemki, ale także nawigacja potrafi nas wprowadzić w błąd i poprowadzić przez okoliczne osiedla, a zatem bardzo łatwo o problemy właśnie na tym dojeździe do stolicy od strony północnej, czyli szerzej patrząc od strony Mazur, czy też nawet od Pomorza. Jeżeli chodzi o dojazd z Pomorza do centrum Polski, to dobrze sytuacja wygląda już na autostradzie A1, na której mieliśmy dzisiaj co prawda sporo zatorów, czy to w okolicach Rusocina, czy to koło Lubicza. W każdym z tych miejsc teraz jedziemy zupełnie płynnie. Jeżeli chodzi o południowy odcinek A1, poprawia się sytuacja, ale jeszcze zwalniamy między Pyrzowicami a Rogoźnikiem, kierując się na południe, czyli między innymi w stronę Gliwic. Na A4 spowolnienia między Bochnią a Krakowem, na tej trasie, którą jedziemy w kierunku właśnie zachodnim, czyli do Krakowa między innymi. Ale krakowska obwodnica już wygląda bardzo obiecująco, no i praktycznie korków nie napotkamy. Dojazd do stolicy Małopolski od południa, czyli Zakopianka, Gaj i Libertów, tam cały czas nie do końca płynna jazda. Ale mogę pocieszyć, że to jedyny fragment Zakopianki, na którym o tej porze jakiekolwiek jeszcze problemy się utrzymują. Ekspresowa 6, trasa Słupsk-Lęborg. Uważajcie proszę, bo samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne i ruch odbywa się tylko lewym pasem. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym zdarzeniu na trasie Słupsk-Lęborg. Poprawa sytuacji między Tarnowskimi Górami a Pyrzowicami. W okolicach Świerklańca już nie ma utrudnień i poruszamy się wszystkimi pasami, a nie wahadłowo, choć wcześniej samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Były problemy, także mamy bilans od służb. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, no ale na szczęście już możemy wymazać tę trasę z listy utrudnień. S8 Wyszków-Radzymin, tutaj uważajcie, bo zwłaszcza w okolicach Woli Rasztowskiej korki wciąż są możliwe na trasie prowadzącej do stolicy. Spowolnienia i korki na północy kraju, na drodze wojewódzkiej 216, czyli trasie Hel-Władysławowo, ale nie od Helu, lecz od chałup korkuje się właśnie w ciągu tej drogi wojewódzkiej. No i rzut oka na Małopolskę, gdzie korkowało się jeszcze kilkadziesiąt minut temu. Trasa Jurków-Brzesko, okolice Gnojnika, czyli 75. Teraz już poprawa sytuacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli wy zauważycie coś na trasie, jakieś niebezpieczeństwo, jakiś korek, dajcie znać w naszej aplikacji, można pisać albo nagrywać wiadomości. Jeszcze jeden serwis przed nami, więc zdążymy ostrzec innych przed utrudnieniami na drodze. Prawie 33 minuty po godzinie 21. Zapraszam jeszcze do 22 z Polskim Radiem Kierowców.

0: 21 minut do godziny 22 na antenie nie tylko Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj głównym tematem jest temat nocnego wypadku na autostradzie na Węgrzech. Pojawiają się pierwsze hipotezy o przyczynach możliwych, które spowodowały ten wypadek. Czy były to monotonne trasy węgierskich autostrad, zmęczenie kierowcy, upalna pogoda? To według eksperta do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Igora Protasowickiego przyczyny wypadku, w którym nocą zginęło 12 osób z Polski. Autokarem jechało kilkudziesięciu pielgrzymów, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Igor Protasowicki mówił na naszej antenie, że wypadki na autostradzie są spowodowane głównie problemami z koncentracją i zmęczeniem kierowcy.
1: Możemy założyć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że ten kierowca już kawałek dnia też przejechał, miał prawo być zmęczony. Jeżeli ponosimy odpowiedzialność za ludzkie życie i mamy świadomość tego, co robimy, to jak najbardziej ma to na nas wpływ, ale z drugiej strony ta świadomość powinna zmusić nas do pewnej refleksji. Jeżeli odczuwamy pierwsze oznaki zmęczenia, powinniśmy się chociaż na chwilę zatrzymać.
0: Ekspert zwrócił uwagę, że pasażerowie mają prawo sprawdzić stan autokaru, porozmawiać z kierowcą, a w razie wątpliwości wezwać inspektora transportu drogowego. Igor Protasowicki podkreślił też, że w autokarze zawsze należy zapinać pasy bezpieczeństwa.
1: Jeżeli takie urządzenie znajduje się na pokładzie, powinniśmy z niego jednak skorzystać. Wiem, że odbywa się to często kosztem naszej wygody. Z drugiej strony wiem też, że to zazwyczaj są takie proste, dwupunktowe pasy bezpieczeństwa, ale nawet one zatrzymają nas w razie takiej spornej sytuacji, bo ten wypadek był niebywale drastyczny. Tam osoby znalazły się zakleszczone pod pojazdem.
0: Pasy to pasy i chyba wszyscy specjaliści podkreślają, że pasy są bardzo ważne i w osobówce, i w autobusie. Na Węgry poleciał polski samolot przedstawicielami MSZ-u i służb medycznych, a w związku z wypadkiem ambasada Rzeczpospolitej w Budapeszcie uruchomiła infolinię pod numerem telefonu plus 36 20 472 95 02. Pod tym numerem mogą Państwo zasięgnąć wszelkich informacji na temat wypadku, ofiar wypadku i na pewno pod tym numerem znajdą Państwo odpowiedzi na pytania związane z tragedią, która wydarzyła się dzisiejszej nocy. 17,5 minuty do godziny 22. Na luzie w dobrą stronę. Jeszcze chwilę jedziemy.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Tak, tak, dokładnie tak. Prawie 10 minut do godziny 22, czyli czas na ostatni dzisiaj serwis drogowy. Patryk Bedliński przygotował informacje, które na pewno pomogą wam w trasie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w trasie na pewno nie pomaga wzmożony ruch na wielu drogach, chociaż poprawia się na A1C i jeszcze niewielkie spowolnienia możliwe są między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi na trasie prowadzącej między innymi do Gliwic. Podglądam na czwórkę w Małopolskie, tam jeszcze też nie do końca płynnie. Od Targowiska do Wieliczki mamy spowolnienia w kierunku Krakowa. Natomiast krakowska obwodnica w kierunku Katowic, ale też Tarnowa już zupełnie bez korków. Na Zakopiance zwalniamy dojeżdżając do Krakowa przez Libertów, czyli na końcowym odcinku tej popularnej trasy i to jedyne miejsce, gdzie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Na S3 niestety pojawiły się nowe utrudnienia. Tym razem występują one między węzłem Gorzów Wielkopolski Południe, a węzłem Skwierzyna Zachód. Na 93 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Ruch w kierunku Zielonej Góry możliwy jest tylko prawym pasem. Uwaga też na S6 między Słupskiem a Lęborkiem. Osobówka wjechała w bariery energochłonne, w wyniku czego poszkodowane są dwie osoby. Przejedziemy, ale tylko lewym pasem. Na trasie przypominam Słupsk-Lęborg. Na siódemce wciąż trudna sytuacja. Na odcinku prowadzącym z Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy korkuje się bardzo wyraźnie trasa, która przebiega między innymi przez Dziekanów Leśny i przez Łomianki. Na S8 problemy napotkają ci, którzy jadą z Wyszkowa do Radzymina i dalej do Warszawy, zwłaszcza w okolicach Woli Rasztowskiej. Trudna sytuacja. 78 w pełni przejezdna między Tarnowskimi Górami a Pyrzowicami, gdzie wcześniej mieliśmy ruch jednym pasem, bo samochód osobowy uderzył w drzewo. Na północy kraju, na trasie 216 prowadzącej z Helu do Władysławowa, cały czas trudna sytuacja. Korkuje się od Chałup do Władysławowa. No ale inne odcinki, którymi jedziemy z północy i z miejsc wypoczynkowych, już nie gwarantują nam postoju w korku. No bo chociażby S6 pod Trójmiastem w pełni przejezdna, A1 też bez kłopotów. Płynnie dojedziemy od Rusocina przez Grudziądz czy też przez Toruń aż do Łodzi, a właśnie w tych miejscach korkowało się bardzo wyraźnie dziś, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. W Warszawie zaczęło się korkować na S8 za Aleją Prymasa Tysiąclecia w kierunku Białegostoku. Tu też proszę wyjątkowo uważać. No i spokojnej nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To była reklama.
0: 7 minut do godziny 22. My już dzisiaj powoli kończymy na luzie w dobrą stronę. Czas powoli kłaść się spać. A ci z Państwa, którzy się jeszcze nie kładą, tylko jadą, to życzę Wam szerokiej, spokojnej i przede wszystkim bezpiecznej drogi. Chciałem też podziękować dzisiejszej ekipie, Patrykowi

Wydlińskiemu za serwisy drogowe i Michałowi Danilkowi za realizację dzisiejszego programu. Ja nazywam się Kuba Hanak i zapraszam na luzie za tydzień i na jutrzejszy poranek. Chłopaki na pewno was rozruszają. Trzymajcie się.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców. Hey!

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.